radiu na portierni, tej samej co już o niej nawijałem. Leci w Angelii z płonące rydwany. Kiedyś puszczę se to w głowie jako soundtrack, kiedy wleci mi na konto pierwsza bańka. Chyba że pociśnie tak inflacja, że brać tyle będzie za hot doga żabka. Wtedy nie wiem jaki repertuar bym wybierał. Może tajne częstotliwości z neta.

0: Kuba, te sprawy zaszły za daleko. Cały ten kraj chce ci zabrać mamonę i zgarnąć banknoty zielone jak gecko.
1: Wyłączam telefon. Na poczcie mam kolejny pozew. Znów jakaś suka chce stanąć na drodze. Się dowiem za chwilę, że zabiłem morze martwe. Boże, straszne. Dzwoni papuga i wszystko jest jasne. Robię jak chcę, kim jest mój adwokat, skoro jestem diabłem. Ja nic już tu nie mogę stracić, skoro nawet gwiazda porno chce puścić bez gaci mnie. Smacznej maczy potwierdzaczy. Dzwoni papuga.

daje mi zasnąć. Nadal witany jak brata, nie jak enemy. Maluję to jak Basquiat, obraz jak Telebim. Moja życiowa szansa to nie jest felony. Gada do ciebie Sandman.

0: 13 minut po 8.
1: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka Czwórki.
0: A ze mną w studiu jest już Alicja Michalska.
2: Cześć.
0: Cześć, dzień dobry. Alicja, czy ty zdążyłaś przed przyjściem tutaj wykonać jakąś aktywność sportową?
2: No, na przykład podbiegłam na autobus.
0: Okej, okay. To się liczy. No, ja wczoraj
2: To bardzo często robię, bo ja jestem osobą raczej taką...
0: To jest twój sport w ciągu dnia.
2: Tak, ja bardzo generalnie dużo biegam. Kiedyś się śmiałam z tego, że bycie w ogóle reporterką, to jest dziedzina sportu. Ja czasem tyle kroków robię w ciągu dnia.
0: To prawda. W ogóle praca dziennikarza to jest dużo sportu. No ja wczoraj troszeczkę ubolewałam z racji tego, że prowadziłam zarówno pasmo poranne, jak i wieczorne, no to tego czasu na sport nie miałam, aczkolwiek stwierdziłam, że idąc na paznokcie, że przejdę się na nogach i to jest właśnie trasa mniej więcej pół godziny w jedną stronę, tam i z powrotem, i wieczorem jak przyszłam już do domu i chciałam odpocząć, to stwierdziłam,

0: stwierdziłam, że generalnie, jakby realnie bolą mnie nogi, to znaczy, że jakby jest dobrze, jakaś jest aktywność dobrze. Sportowa została wykonana. Aczkolwiek to dzisiaj będziemy rozmawiać o takich konkretniejszych. Wiadomo, jak już ten czas jest, można iść pobiegać.
1: No właśnie,
0: pobiegać,
1: słuchaj,
0: na przykład, tak
1: nie
0: serio.
1: Do końca konkretniejszych, bo właśnie będziemy rozmawiać o takich, które można wykonać w międzyczasie tak zwanym. Ale zanim to chciałam cię zapytać o to, czy ty liczysz sobie kroki?
0: Nie liczę kroków, jest to dla mnie... A ty liczysz? Bo tak się popatrzyłaś na mnie z takim
1: Nie liczę, nie lubię w ogóle liczyć swojej aktywności.
0: Aktywności sportowej, ale to może wynika tak z jakichś takich mojej charakterystyki, że kiedyś tego robiłam za dużo, za bardzo się na tym punkcie fiksowałam i w którymś momencie stwierdziłam, że lepiej, jeżeli to moja dusza trochę jakby kieruje tym, ile kroków robię dziennie, a niekoniecznie cztery zegarki, które mam na ręce. Aczkolwiek, jeżeli to komuś pomaga i jeżeli dzięki temu lepiej się ze sobą czuję i się nie fiksuję na punkcie tego tematu, to jak najbardziej to rozumiem i polecam.
1: Ja mam takiego przyjaciela, który bardzo często musi robić te 10 tysięcy kroków dziennie, no bo tak się przyjęło, prawda, że ta dziesiątka musi być i on zawsze jak ma tam 7 albo 8, to właśnie mówi, że muszę jeszcze dzisiaj się przejść, żeby dobić do tych 10.
0: No, to stajesz sposoby... się takim niewolnikiem troszeczkę, nie uważasz?
1: No
0: to zależy, czy ktoś realnie na co dzień ma z tym problem, czy nie, bo ja na przykład jestem, to jest taki mem na przykład, że ta jedna koleżanka, która ma do przejścia całe miasto i mówi, chodźmy na nogach, nie bierzmy taksówki, czy tam
1: to trochę
0: nie
1: jedźmy.
0: No i właśnie ja również, więc może my z tym nie mamy problemu i jakoś inaczej na to patrzymy.
1: Słuchaj, no dzisiaj też przychodzę właśnie z takim tematem, bo będzie trochę o sporcie i o kulturze, czyli o takich dwóch najczęściej zestawianych ze sobą dziedzinach życia, które spełniają bardzo ważną rolę w życiu w mieście, no bo wiadomo, że bez kultury to miast w ogóle nie ma, a aktywność fizyczna w tej naszej miejskiej, zabieganej przestrzeni daje nam po prostu ogrom wytchnienia, dlatego dzisiaj przyjrzymy się kulturze sportów miejskich, czyli takich, które naturalnie wpisują się w tę przestrzeń naszego miasta. Ulice, place, bulwary czy osiedla. No nie tylko te takie klasyczne dyscypliny uprawiane na stadionach, w halach, ale też takie po prostu bardziej codzienne, spontaniczne ruchy, bieganie, właśnie spacery czy te liczenie kroków. No bo to wszystko pokazuje nam bardzo dużo o naszych miastach. Ważną cechą tych sportów miejskich jest właśnie dostępność i to, na ile te nasze miasta są przystosowane do sportów miejskich i czy rzeczywiście wpływają na budowanie wspólnoty, stało się przedmiotem badań dla Zodiaku, Warszawskiego Pawilonu Architektury, gdzie od listopada trwa taki bardzo ciekawy projekt pod tytułem Miasto w ruchu. O jego misji opowiedziała mi Monika Wróbel, koordynatorka projektu.
2: Aktywność fizyczna, ta, którą możemy uprawiać na zewnątrz, to jest po prostu takie nasze źródło mocy, przyjemności, dobrego samopoczucia. Dlatego naprawdę to, żebyśmy mogli ruszać się na zewnątrz, żebyśmy chcieli to robić, no jest kluczowe do tego, żebyśmy byli takimi zdrowymi i szczęśliwymi mieszkańcami, zwłaszcza wielkich miast.
1: Aktywność fizyczna w dużych miastach jest po prostu ważna, bo odpowiada na bardzo miejskie problemy. No, siedzący tryb życia, stres, samotność, pośpiech czy brak kontaktu z naturą. No tutaj wchodzi ta aktywność fizyczna, która pomaga nam zadbać o zdrowie, ale też troszkę zmienia sposób, w jaki korzystamy z miasta. No te wszystkie parki, boiska, ścieżki rowerowe czy siłownie plenerowe stają się po prostu takimi miejscami spotkań, a nie tylko infrastrukturą. I jak się okazuje, ta cała kultura sportów miejskich, to także namysł nad tym, jakie te w ogóle nasze miasta są.
2: Bardzo chcieliśmy się przyjrzeć temu, co się dzieje właśnie pod względem ruchu w Warszawie, ale też połączyć to, można by powiedzieć, z tożsamością miasta. Dlatego w naszych badaniach sięgamy do historii. Zastanawiamy się, które miejsca przez już kilkadziesiąt, a może nawet więcej niż 100 lat trwają jako te przestrzenie sportowe. Wydaje nam się, że właśnie poprzez łączenie sportu i kultury i tego, co jest właściwe dla sportów miejskich, czyli właśnie tego, że one są połączone z muzyką, z jakimś spędzaniem czasu, z jakimś lifestyle'em. To jest taka nowa droga, która może zachęcić więcej ludzi do tego, żeby się ruszać i żeby włączyć tą aktywność fizyczną w taki swój codzienny rytm dnia.
1: No bo przecież jak biegną te maratony przez miasto, to jest głośna muzyka, tam ludzie stoją, dopingują, tańczą, śpiewają. Nawet widziałam, że na ostatnim maratonie zaczęły się takie stoiska wystawiać i zaczęli coś sprzedawać, jakieś swoje produkty. To już chyba poszło za
0: daleko. Grała też Renius i zgrała Mary z Polski. Nawet miałam taką rozmowę tutaj wśród moich znajomych, że bardzo chciałabym kiedyś zagrać na maratonie, w sensie zagrać maratończykom jakiegoś właśnie.
1: A to wtedy by trzeba było tak energetycznie, nie?
0: Ale wiesz, ja coraz więcej tej energetycznej muzyki mam, więc ja myślę, że to mimo wszystko bardzo by działało, plus jakby też jestem fanką biegania, takiego właśnie biegania dla głowy, niekoniecznie maratonów, ale tutaj bardzo chętnie bym podopingowała.
1: Albo taki album nagrać.
0: Do biegania.

0: do biegania.
1: Stricte. To jest też coś, albo instrumentalny po prostu taki...
0: Przecież każdy z nas ma swoje takie playlisty, prawda, biegowe, więc album do biegania by tu się zdecydowanie przydał. No ale te maratony biegowe to jest tylko jedna z takich propozycji, bo na przykład jest też coś takiego jak Night Skating Warsaw. Nie wiem, czy kiedyś byłaś?
1: Oj, ja nie byłam, ale o tym słyszałam, widziałam. Tak. W niejedno miejsce w Warszawie nie dotarłam samochodem przez Night Skating. Pozdrawiam tutaj wszystkich rolkarzy, ale wiem, że to jest piękne przeżycie. Bliskie mi osoby też ubierały udział w tym roku i no to jest ta taka wspólnotowość sportowa, tak, w mieście, w takiej w pigułce.
0: Tak, tak, tak. Zamykają się ulice, samochody nie mogą przejeżdżać, leci muzyka, ludzie jeżdżą na rolkach, rozmawiają ze sobą, więc to też jest ta, to też jest ten element integracji. No wiadomo, że te najfajniejsze przykłady możemy znaleźć w sezonie letnim, ale zimą też możemy na przykład pójść na łyżwy i tam też jest muzyka, tam też są rozmowy. A więc ta kultura sportów miejskich może trwać naprawdę cały rok, nie tylko latem i nie tylko wiosną. To też zbadał projekt Miasto w Ruchu.
2: Oczywiście projekt zaczęliśmy jesienią i on ma swoje takie różne odsłony. Spotykamy się średnio raz w miesiącu w warszawskim pawilonie architektury Zodiak na takie spotkania, wykłady, prelekcje z naszymi ekspertami i tam przyglądaliśmy się naprawdę już do tej pory bardzo różnym tematom. Takim jak na przykład niezrealizowane wizje olimpijskie w Warszawie, czy to jak projektować przestrzenie, żeby zachęcały do ruchu, żeby naprawdę różne osoby czuły, że te przestrzenie w mieście są miejscami dla nich. Rozpoczęliśmy też bardzo ciekawe badanie. Sprawdzaliśmy, czy mieszkańcy przychodzą jesienią na boiska przyszkolne i czy robią tam, właśnie uprawiają jakieś aktywności. I trzeba powiedzieć, że mimo listopada, mimo złej pogody, były takie boiska w Warszawie, które były naprawdę pełne młodzieży, pełne rodziców z małymi dziećmi. No i potem te trzy boiska na Żoliborzu, w Ursusie i na Saskiej Kępie wzięliśmy na warsztat i już wiosną, kiedy no, liczyliśmy, że tych ludzi rzeczywiście będzie więcej i tak było. Przyglądaliśmy się i badaliśmy, co mieszkańcy po godzinach pracy szkoły na tych boiskach robią.
0: No ja rozumiem, że fajnie jest pobiegać teraz, jak jest ciepło, jak jest wiosna, jak jest lato, ale ja chociaż lubię pójść pobiegać, to jeszcze nigdy chyba nie odważyłam się zrobić to na przykład wtedy, kiedy pada albo jest zimno.
1: O, to ciekawe.
0: To mnie przerasta.
1: To cię przerasta. Ja lubię, jak jest gorsza pogoda, iść pobiegać i wtedy mam też takie wrażenie, że mogę się zmoczyć, nic się nie dzieje, bo potem wrócę, wiesz, do siebie i wezmę gorący prysznic i wiesz, nie idę do jakiegoś miejsca, żeby tam gdzieś wyglądać i jakoś się konkretnie prezentować. Z tym boiskiem to jeszcze mi się skojarzyło takie z dzieciństwa wspomnienie, jak właśnie chłopcy grają gdzieś w koszykówkę coś, a dziewczyny tego sportu może trochę mniej siedzą na ławeczkach i oglądają. A tutaj te role rzeczywiście się zmieniają. Co ciekawe, tutaj poza anteną z ekipą realizatorską i z wydawcą, z Jędrzejem i Miłoszem właśnie umawialiśmy się na boisko i na koszykówkę, także ciekawie się to wszystko...
0: Ja będę oglądać.
1: Ja właśnie stwierdziłam, że ty będziesz w roli tej dziewczyny, co siedzi na ławce i mnie dopinguje i jak chłopcy mnie sfaulują, to najwyżej będziesz mnie pocieszać.
0: Nie, ja będę tobie dopingować.
1: Dobrze, wspaniale, bardzo się cieszę. Jakie sporty miejskie wy uprawiacie? Dzwońcie do nas 226452100. A do rozmowy wracamy za moment.

0: Łona, Weber i Boombox w poranku czwórki, a na zegarze 26 minut po godzinie 8.
1: Na poranek czwórki zaprasza Dominika Płonka.
0: Boombox, też taka rzecz, która kojarzy się ze sportem miejskim jak najbardziej. Ładnie nam to wszystko się tutaj skleiło. Alicja Michalska cały czas w studiu. Na koszykówkę można boomboxa? Kojarzysz te głośniki boomboxy
2: tak,
0: jeszcze?
2: Tak, oczywiście, że tak. Tylko bardziej myślę sobie w kontekście tego, gdzie jeszcze tak naprawdę przychodzisz z taką własną muzyką, nie? Żeby odpalić sobie i do tego wykonywać jakąś aktywność
0: fizyczną.
2: No właśnie,
0: fizyczną. Przy sportach.
2: No właśnie.
0: Z głośnika.
2: Tak, tylko czasem wiesz, z tą muzyką jest tak, że po prostu każdy myśli, że ta muzyka, którą on puści, to jest ta najlepsza i po prostu wtedy...
0: No to wtedy trzeba jakiś, wiesz, wspólna playlista i no właśnie, no, to jest dobre pytanie, do czego my, do jakiej muzyki uprawiamy sport? Ja sobie wyobrażam, że ty jednak jakąś muzykę klasyczną albo jazz sobie wrzucasz i do tego biegasz.
2: Nie, no słuchajcie, akurat tutaj, kiedy biegam, to mam takie parę, mam taką w ogóle całą playlistę i to są takie moje kawałki guilty pleasure trochę, no bo...
0: Okej.
2: Okay. No kocham jazz, no ale nie da się aż tak do tego
0: to ja bardzo
2: biegać.
0: Chcę twoją playlistę do biegania w takim razie zobaczyć.
2: O rany, nigdy nikomu jej nie pokażę.
0: Ja nie, jak to nie? No dobra, to porozmawiamy w takim razie później o tej playliście. Ja mam taki utwór, od którego zaczęłam biegać jeszcze mając te kilkanaście lat. Pierwsze moje podejście do biegania to było jak chciałam kupić sobie ładne buty do biegania. I mój tata powiedział mi wtedy, że mi te buty kupi, ja miałam, nie wiem, 14 lat, coś takiego. Powiedział, że mi te buty kupi, takie różowiutkie do biegania, gdzie ja tak naprawdę chciałam w nich pójść na to boisko i pokazać się chłopakom. Taka jest prawda, niekoniecznie w nich biegać.
2: Każda motywacja jest dobra.
0: Tak,
2: umówmy
0: i powiedział,
2: się.
0: Że ja muszę wtedy wybiegać jakąś konkretną ilość kilometrów w ciągu tygodnia i on mi wtedy te buty kupi. Więc ja wtedy rzeczywiście te aplikacje do biegania pobrałam i chodziłam specjalnie pobiegać, nawet jak na spacer szłam z psem, to też odpalałam tą aplikację do biegania, żeby ponabijać sobie tych kilometrów i żeby te buty dostać. A piosenka, która mnie wtedy motywowała, to był Rudimental Waiting All Night. To jest bardzo znany taki banger, taki drum and bassowy. I powiem ci, że na tyle ona ze mną została tak nostalgicznie, że zawsze sobie mówiłam, że gdyby przyszło mi półmaraton czy maraton biec, to by była taka ostatnia piosenka, którą sobie wrzucę, żeby mi po
2: dzida
0: prostu
2: na
0: już...
2: koniec.
0: Dzida na koniec, dokładnie. No, półmaratonu na razie nie mam zamiaru biec, ale w razie czego ta piosenka jest.
2: Rzeczywiście też mam parę takich piosenek, jak od razu one lecą, to mam taką w sobie naturalną ochotę, że po prostu muszę pobiec.
0: Dokładnie.
2: Nawet nie potańczyć, no bo są takie kawałki,
0: gdziekolwiek
2: które od razu...
0: Nawet z mikrofonem właśnie w roli reporterki.
2: Dokładnie. Jak na przykład poleci Tina Turner ze swoim takim konkretnym utworem, to chyba się nazywało River Deep. Mm-hmm. Jak od razu słyszę ten utwór, to po prostu mam coś takiego w sobie, że muszę pobiec.
0: A to w takim razie zapytajmy naszych słuchaczy. 226452100. Do jakich utworów nie jesteście w stanie się nie ruszyć? Jakby jakie utwory sprawiają, że nawet jak jest trochę deszczu, trochę chmur, to idziecie pobiegać?
2: O, no to właśnie. To Tina Turner może mnie tylko uratować, żeby rzeczywiście pójść pobiegać jak pada. No ale wracając do tematu, dzisiaj rozmawiamy o tych sportach miejskich, czyli takich, które wychodzą właśnie z tych zamkniętych hal i stadionów prosto na ulice miasta, do parków, na skwery, na bulwary, no ale żeby te sporty wyszły na miasto, no to miasta muszą mieć oczywiście odpowiednie

0: warunki do tego. To wszystko zbadał projekt Miasto w Ruchu z warszawskiego pawilonu architektury. I w dużym mieście w ogóle ten sport może być takim bardzo pięknym, ale też prostym sposobem na budowanie wspólnoty i na to właśnie ten projekt stawia bardzo swoje cele i misje, bo ludzie, którzy normalnie mijają się gdzieś tam anonimowo na ulicy, zaczynają się spotykać właśnie na treningu, na biegu sąsiedzkim. Ten sport w mieście naprawdę działa jak taki pretekst do spotkania. Ludzie nie umawiają się od razu na budowanie przecież wspólnoty, tylko właśnie na wspólne bieganie, na treningi, na mecz na boisku, czy właśnie na jogę w parku. No a potem się okazuje, że z tej regularnej aktywności naprawdę rodzą się znajomości, sąsiedzkie relacje, czy poczucie właśnie przynależności. O tym aspekcie opowiedziała mi także Monika Wróbel, koordynatorka projektu Miasto w Ruchu.
1: Sport i aktywność fizyczna ma taką moc, że jest jednym z niewielu obszarów, kiedy jako społeczeństwo potrafimy się zjednoczyć wokół kibicowania jakiejś grupie, czy właśnie wspólnemu uprawianiu określonej dyscypliny. No i też jest też pretekstem do spotykania się, do organizowania się właśnie jakiejś grupy. Bardzo teraz popularne są parkrany, które naprawdę święcą triumfy. No i rzeczywiście to jest taki pretekst do tego, żeby wyjść w sobotę rano na zewnątrz, nie tylko się poruszać, ale poznać nowe osoby. No a te wyzwania związane z samotnością, z różnymi takimi problemami natury psychicznej są też dla mieszkańców miast coraz większe i tutaj ta nasza moc wielka, czyli to nasze ciało może nam w tym pomóc.
0: No kluby biegowe to chyba jest idealny przykład na budowanie wspólnoty poprzez sport, bo często są po prostu otwarte na różnych poziomach. Można przyjść samemu, bez presji, bez wyniku i po prostu dołączyć się do grupy i naprawdę one ostatnio rosną w taką siłę do tego stopnia, że stały się one nawet całkiem modną alternatywą dla aplikacji randkowych.
1: Tak, ja nawet słyszałam takie żarty, że kluby biegowe się stają nowym Tinderem. I coś w tym jest, dużo osób o tym mówi, ale to jest też właśnie takie pokazanie tego, że brakuje nam tych kontaktów, brakuje nam pretekstu do tego, żeby poznawać innych ludzi. Trochę nam się te więzi społeczne rozluźniły i zwrócenie się właśnie w kierunku tej aktywności, tego naprawdę zastrzyku endorfin połączonego ze spotkaniem z ludzi, ze wspólnym jedzeniem. To jest naprawdę taki fajny sposób, nie tylko rywalizacja, ale właśnie dobre wspólne spędzanie czasu.
2: Od razu sobie wyobrażam, jak próbujesz do kogoś zagadać w ogóle na 10 kilometrze, tak. I nie jesteś w stanie się kompletnie wypowiedzieć i a ty tutaj pierwszy raz, czy skąd wiesz, jakby próbujesz, cała czerwona, najgorzej wyglądasz, jak ja na przykład
0: tak,
2: bardzo lubię,
0: te buty ładne masz
2: dla mnie
0: biegowe,
2: bieganie to
0: tak.
2: Jest, no już ich nie mam niestety, dokładnie. To już nie te, ale następne, no nie, no mam okej buty do biegania, jak najbardziej, bardzo
0: no,
2: ładne
0: wiesz,
2: mam
0: jak
2: buty
0: biegniesz
2: do biegania.
0: 10 kilometr, to ale możesz mieć najpiękniejsze buty.
2: Ja nie
0: no.
2: Wyglądam nigdy, właśnie często się ludzie mnie pytają, dlaczego ja swoich aktywności sportowych nie wrzucam w ramach takich treści lifestyle'owych na moich mediach społecznościowych, to nie wygląda to najlepiej i ja też nie lubię wyglądać, jak idę pobiegać. Ja lubię się tam spocić, zmęczyć, wiesz, i gdzieś tam odciąć i idę zaraz po wstaniu najczęściej z łóżka, jak nie ma poranka czwórki, oczywiście przed porankiem, to aż takim sportowcem to nie jestem. No i też miałam taką anegdotkę, że zawsze lubiłam biegać sama po parku w Warszawie, po którym niewiele osób w naszym wieku biega generalnie. Aż tu ostatnio spotkałam niestety kolegę z branży na tym biegu i stwierdziłam, no wszystko spalone. Do tematu uprawiania sportu w mieście wrócimy za moment, a tymczasem zagrajmy.

0: Poniedziałek, poranek czwórki.
1: Przy mikrofonie Dominika Płonka i Alicja Michalska. Rozmawiamy o aktywności fizycznej, sportach w mieście i z nami na łączach jest również Maciej. Halo, halo Maćku.
2: Halo, halo Maćku.
3: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, cześć. Powiedz nam, skąd dzwonisz? Z miasta czy może z jakiejś mniejszej mieścinki, tudzież wsi?
3: Nie, dzwonię z miasta, z Warszawy.
2: Ze wsi Warszawa.
3: Tak, stąd gdzie się dzieją chyba wszystkie grupy biegowe, które zdobywają sławę lub niesławę w Polsce.
1: Masz jakieś doświadczenie związane z grupami biegowymi?
3: Tak, myślę, że mam dużo doświadczenia swego czasu. Można powiedzieć, że testowałem różne kluby biegowe, run cluby w Warszawie, których wyrosło jak grzyby po deszczu w zeszłym roku. Z ciekawostek poznałem tam swoją dziewczynę, więc można
1: no
3: powiedzieć,
1: właśnie,
3: że tutaj
1: można.
3: Ten aspekt randkowy rzeczywiście działa. Trzeba działać.
2: Ale powiedz, poznaliście się właśnie w trakcie biegania na tym przysłowiowym 10 kilometrze? Zaczęliście po prostu gadać w trakcie czy po, przed?
3: Zaczęliśmy już gadać po. To są, to trzeba powiedzieć, to zazwyczaj jest piątka, to jest taki max, który się przebiega. Natomiast to też jest tak, że są kluby biegowe i kluby biegowe. Jedne są od trenowania biegania, a inne są od budowania społeczności czy poznawania nowych ludzi.
1: No to jest bardzo ciekawe, dla każdego coś.
3: Tak, zdecydowanie. To jest i myślę, że fajne jest to, że to te kluby biegowe, że tak powiem, nie kryją się z tym.
1: To Maćku, jeszcze na sam koniec chciałam zapytać, jeden utwór, który zawsze jest na twojej playliście biegowej, kiedy ci się nie chce i chcesz coś dodać sobie trochę endorfin w postaci właśnie tej muzycznej treści.
3: Run Boy Run, Woodkid.
1: Och, no to
2: dodajemy do playlisty.
1: Dodajemy do playlisty. To idealnie się z tym moim rudimentalem klei. Maćku, dobrego dnia ci życzymy. Bardzo dziękujemy za twoją wypowiedź. To w takim razie będę już wiedzieć, że czasami run cluby dla budowania społeczności, czasami dla biegania. Nie wiedziałam, że tutaj tak je rozgraniczamy i że też to jest takie transparentne.
2: No bo są różne rzeczywiście. Dzisiaj też rozmawiamy o tym połączeniu sportu, kultury i architektury, no bo rzeczywiście to wszystko się ze sobą

0: Łączy, o tym wszystkim opowiedziała mi Monika Wróbel.
1: Co robimy w Fundacji Skwer Sportów Miejskich, to staramy się pomagać w przeróżnych projektach, które się toczą w mieście i pokazywać, co jest ważne dla osób uprawiających aktywność fizyczną, ale też pokazywać, że jeśli projektujemy, tworzymy jakieś nowe miejsca sportowe, to trzeba też przewidzieć tamtą przestrzeń dla tych, którzy no niekoniecznie może od razu są tacy właśnie fit i tacy chętni do pokazania się, jak się ruszają w mieście. I dlatego w tych przestrzeniach ważne są ławki, ważny jest cień, ważne jest też otoczenie, a nie tylko ta sama taka infrastruktura sportowa, bardzo profesjonalna i potrzebna, ale coś więcej w tych przestrzeniach musi się jeszcze wydarzyć po to, żeby one mogły właśnie łączyć ludzi.
0: Czyli nie tylko wielkie stadiony, ale też te małe ławki, to wszystko wpływa na aktywność fizyczną. O takich przykładach miasta też parę słów jeszcze od Moniki Wróbel.
1: Też nie bez przyczyny te przestrzenie, które są takie najczęściej używane, gdzie widzimy najwięcej sportowców, biegaczy, osób jeżdżących na deskorolce czy na rolkach, są po prostu też fajne, atrakcyjne. To są takie przestrzenie, w których się spędza miło czas. Więc w momencie, kiedy my naprawdę musimy często walczyć ze sobą, żeby znaleźć tą energię do wyjścia na zewnątrz i do ruchu, no to jakby wszelkie metody i wszelkie rzeczy, które nas wspierają w tym, czyli właśnie pretekst do zobaczenia jakiegoś fajnego miejsca, pretekst do spotkania, to jest coś, co może nam pomagać, żeby być bardziej aktywnymi.
0: No bo w ogóle to jest tak, że te najbardziej sportowe miasta to niekoniecznie te, które mają największe stadiony, tylko po prostu te, które sprawiają, że ruch jest łatwy, naturalny i dostępny dla nas na co dzień. Jakie cechy powinny mieć miasto, żeby zachęcały nas do tych aktywności sportowych? Teraz o tym od Moniki Wróbel.
1: Jest kilka takich cech, które naprawdę sprawiają, że my chcemy coś robić. Podstawowa sprawa to musimy czuć się bezpiecznie. I to jest bardzo ważne, jeśli patrzymy na to, czego potrzebują dziewczyny, dziewczęta czy kobiety, żeby móc się ruszać w mieście. No to jeśli chodzi o bieganie, zwłaszcza wieczorne, naturalne jest to, że wybieramy te miejsca, gdzie jest po prostu jasno. Stąd na przykład popularność tej esplanady wokół Stadionu Narodowego, bo ona jest oświetlona. Jest to miejsce, w którym no, można czuć się bezpiecznie. Druga sprawa, to potrzebujemy też komfortu, czyli no jeśli jest upał, to naprawdę dobrze jest mieć miejsce, gdzie możemy napić się wody, gdzie możemy się schronić w cieniu, bo rzeczywiście w czasie takich letnich, długich upałów, no to ten środek dnia nie jest taką najkorzystniejszą porą do uprawiania sportu. No i dlatego też coraz większą popularność zyskują takie miejscówki pod miejskimi dachami. No i wielkim walorem właśnie tego miejsca jest to, że gdy jest upał, to mamy tam cień, mamy tam przewiew, a gdy pada, to też możemy się przed tym deszczem schronić, więc wtedy też znów każda nasza decyzja, że chcemy gdzieś wyjść do jakiegoś miejsca poćwiczyć, no już ma ściągnięte to ryzyko, że no nie wyjdę, bo nie wiadomo jaka będzie pogoda, albo będzie mi za ciepło, albo będzie padać, nie będę się miał gdzie schronić. Więc te miejskie dachy są też takim naprawdę fajnym naszym miejskim zasobem.
0: Są takie przykłady miast, które podaje się właśnie jako te, które najbardziej sprzyjają sportom. No Kopenhaga czy Amsterdam, prawda? To są takie miejsca, które
2: po
0: prostu no, sprawiają, że aż miło pójść pobiegać, bo możemy sobie też przy okazji pooglądać to miasto. Więc takie cechy, właśnie to, że miasto jest ładne, estetyczne, też wpływają na to, że chce nam się pójść pobiegać. Na koniec jeszcze zapytałam Monikę o to, o czym możemy posłuchać w najbliższym czasie w Zodiaku i co nas czeka właśnie w kontekście tego projektu Miasto w Ruchu.
1: Zapraszamy Was serdecznie na bardzo ciekawy wykład, który będzie już 21 maja, w najbliższy czwartek, w warszawskim pawilonie architektury Zodiak. Będziemy się właśnie przyglądać tym wspólnotom, inkluzywności. Będziemy też rozmawiać o tym, jak nowi mieszkańcy Warszawy, migranci czy uchodźcy, jak oni poprzez sport angażują się w życie miasta. Wykład poprowadzi dr Maciej Frąckowiak, ale w naszym programie mamy też jeszcze dwa spacery. Jeden po Skaryszaku, w miejscu, gdzie naprawdę ten sport w Warszawie pojawił się całkiem szybko. Drugi po Polu Mokotowskim i odnowione już częściowo Skrze. Wszystkie te nasze działania doprowadzają nas do wystawy, gdzie chcemy podsumować efekt naszych badań, naszych spacerów z mieszkańcami, naszych spotkań i dyskusji. Wystawa otworzy się 6 sierpnia w środku wakacji w warszawskim pawilonie architektury Zodiak. Zapraszamy Was serdecznie. Będzie można się wielu rzeczy dowiedzieć o tym, jak rusza się Warszawa, jak ruszała się kiedyś, ale ale pewnie też będzie można zaznać trochę ruchu.
0: A ja w ogóle mogę wam polecić Zodiak, warszawski pawilon architektury, bo to jest bardzo fajne miejsce i bardzo dużo tam jest takich właśnie wystaw związanych z miastem, z architekturą, ale bardzo fajnie to się czasem przeplata właśnie ze sportem, z kulturą, z mieszkaniami, no naprawdę ze wszystkim, bo tak naprawdę wszystko, co się dzieje w mieście, ma po prostu oddziaływanie potem na nas.
2: Ja tak sobie na koniec myślę, że ludzie i bycie w społeczeństwie

0: dzieciństwie, plus jeszcze sport to jest jakaś podwójna ilość dobrej energii pozytywnej
1: i
0: endorfin. I jeszcze kultura, oczywiście. Alicja Michalska była ze mną w studiu. Bardzo ci dziękuję.
1: Dzięki
0: bardzo. Na sam koniec dla Maćka, naszego słuchacza, gramy Woodkid i Run Boy Run.

WoodKid i Run Boy Run. Być może zagraliśmy teraz soundtrack niejednemu porannemu sportowcowi. Sporty w mieście, sporty warto uprawiać porankiem, ale również wieczorem. I z taką trochę sportową propozycją przychodzę również do Was teraz, bo będzie można poskakać i porozciągać się trochę już w przyszły czwartek, 28 maja o godzinie 23:00 tutaj w dużym studiu koncertowym Czwórki w ramach cyklu Rap Scena Czwórki, bo wystąpi w ramach tego cyklu Raw Performance, którego bardzo dobrze możecie kojarzyć z naszej anteny. Prowadził tutaj swoją raudycję, autorską audycję raudycję. Raw nie tak dawno wydał swój ostatni, najnowszą płytę, najnowszy album Strefa Dyskomfortu po 5 latach przerwy. No ale tutaj zagra nie tylko ten nowy materiał, ale oczywiście te starsze, największe jego hity i bęgery. Także jeżeli chcecie z nami w przyszłym tygodniu tutaj sportowo-koncertowe aktywności pod sceną uczynić, to wystarczy, że zadzwonicie pod numer 226452100. Podwójne wejściówki na Rap Scenę Czwórki tutaj w naszym czwórkowym studiu na koncert Raw Performance na Was czekają. Koncert jednocześnie będzie też transportowy,

0: transmitowany na antenie Czwórki, później będzie na kanale YouTube Czwórki, no ale na żywo to na żywo pod sceną razem z Rałem skakać to zupełnie coś innego. Dodam jeszcze, że przed koncertem od 20 zapraszamy też na specjalną audycję, którą poprowadzi Adrian Suma oraz Delem. Audycja zatytułowana Rap gatunków rzadkich, gdzie będziemy o tym hip-hopie, rapie, niekoniecznie takim klasycznym rozmawiać. Powtórzę jeszcze raz. 226452100 to numer, pod który możecie dzwonić, żeby wpaść na koncert Rała tu w Czwórce w przyszłym tygodniu.
1: Najważniejsze to dobrze zacząć i źle skończyć.

0: Autopromocja.
1: Nowy rozdział, nowy wymiar. Ta sama pasja do tanecznej elektroniki. Świętujemy 100 lat polskiego radia i pół wieku czwórki w wielkim stylu. 12 cali na godzinę w nowej odsłonie. Goście i niepowtarzalne brzmienie. Najlepsze sety DJ-skie prosto z unikalnej lokacji. Jednego z najstarszych studiów polskiego radia.
2: Cześć, jestem Ujawa. Zapraszam Was na mój set w 12 calach na godzinę.
1: Takiego klubowego grania jeszcze nie było. Słuchaj nas na antenie czwórki w każdy piątek o 22 i oglądaj na naszym kanale YouTube. Zapraszam, Bert.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Maria, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
7: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
6: Latium?
7: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
6: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
7: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
8: Zdrowid.
9: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć

0: każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowit.
5: A co tam w Carrefourze?
4: Słodki dzień mamy. Praliny Nuxtor lub Lindor Lind od 150 do 200 gramów, 19,99 za opakowanie. Oferta ważna do 26 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99.

0: Minęła 9. Pogoda. Dzisiaj w wielu regionach Polski słoneczny poranek. W ciągu dnia może pojawić się trochę chmur, no a po południu lokalnie pojawią się też słabe, przelotne opady deszczu. Prognozowane są też burze. Na to wypada uważać na pewno, jak będziecie wychodzić z domu, podczas których trochę mocniej też popada. Jeśli chodzi o temperaturę, to ma być ona wyrównana. Wyniesie od 17 stopni Celsjusza na Wybrzeżu i Pomorzu Gdańskim do 22 stopni na pozostałym obszarze kraju.
1: Reklama. To co, Marian? Rowery?
2: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
1: A raty jakie mają?
2: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
1: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
2: No właśnie, więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
6: Jak mnie kocha Franek, aj po co za złotówkę kupiło bażanek.
7: To co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
8: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
9: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
8: Latium?
9: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
8: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
9: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
10: Zdrowid.
11: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
12: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
1: Po reklamie.

0: Trzymski, a na zegarze 6 minut po godzinie 9.
1: Na poranek czwórki zaprasza Dominika Płonka.
0: To trzecia godzina poranka w czwórce i pierwsze pytanie, które dla Was mam, takie na pobudkę, to czy są tu jacyś fani filmu o pszczołach? Albo pszczół, tak po prostu, bo film o pszczołach mówi trochę o przepracowaniu, a tego tematu dzisiaj nie chcemy poruszać, bo za chwilę o pszczołach będziemy rozmawiać. Dlaczego potrzebne jest napszczelanie miast i co to w ogóle jest? Jak to jest mieć 19 lat i prowadzić własną pasiekę? I o tym właśnie, dlaczego pszczoły, tak jak i sport, są nam niezbędne, zarówno w mieście, jak i poza nim. Porozmawiamy z naszymi gośćmi, pszczelarzami Kamilem Bajem i Arturem Kędzierskim. Zostańcie razem z nami.

0: Na poranek czwórki zaprasza Dominika Płonka.
1: To była Dziarma i utwór Moment, a na zegarze 12 minut po godzinie 9. No moment teraz wyjątkowy w studiu czwórkowym, bo nie wiem, czy kiedykolwiek do naszego pięknego, żółtego, trochę wyglądającego chyba jak ul studia zagościły pszczoły. Być może im tu dobrze w związku z tymi światłami. O, tutaj pięknie nam pan realizator przygasił te światła, może żeby im aż tak z rana nie świeciło. Ze mną w studiu są już pszczelarze. Kamil Baj z pszczelarzy oraz Artur Kędzierski, 19-letni pszczelarz, który prowadzi własną pasiekę Pszczela Kraina i o tym opowiada na swoich mediach społecznościowych. Cześć, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Cześć.
1: Bardzo mi miło, że dzisiaj odwiedziliście czwórkowe studio. Artur tutaj przyszedł nawet właśnie ze swoimi kolegami i koleżankami.
2: Koleżankami.
1: Koleżankami z pracy, tak można powiedzieć. Czyli to są same koleżanki dzisiaj tutaj z nami?
2: Niekoniecznie, bo jeszcze w tej całej hierarchii w rodzinie pszczelej występują samce, czyli trudnie, i też tutaj widziałem, że kilka sztuk gdzieś sobie biega.
1: Okej, czyli koledzy i koleżanki, finalnie kto ma odpaloną czwórkę na jakimś laptopie, komputerze, to może sprawdzić, też cały czas mamy streaming i na tym streamingu widać, że na naszym czwórkowym stole jest instalacja. Jak można opisać? To jest jakiś fragment ula?
2: To jest, ja gospodaruję na ulach wielkopolskich 10-amrokowych i to można powiedzieć, że to jest tylko 1/10 tego, co się znajduje w ulu. Jeśli mówimy tutaj o jednym korpusie. Tutaj mamy ul pokazowy, który zabieram ze sobą właśnie, żeby pokazywać, co się dzieje w środku ula, ponieważ na co dzień ludzie nie widzą tego, co się w środku dzieje. Czy na przykład jak na warsztaty jeżdżę do przedszkoli oraz szkół, no to pokazuję tutaj właśnie to wnętrze ula, czyli ten plastr, w którym znajduje się miód, nakrop, pyłek, pierzga oraz oczywiście główne bohaterki, czyli pszczoły, królowa oraz trutnie.
1: I co tutaj się dzieje teraz w tym momencie?
2: Aktualnie one pracują, bo tutaj przed chwilą pszczółki czyściły swoją królową, karmiły ją, ponieważ ty jednak to jest królowa. One chodzą po plastrze, jedzą, tak? Teraz głównie nie mają jednego zadania, ponieważ głównym zadaniem jest oczywiście zapylanie roślin oraz wylatywanie z ula. Więc tutaj niestety nie, albo stety dla nas, nie mają takiej możliwości.
1: Tutaj widzimy, że królowa też

0: też jest specjalnie oznaczona. O tym chwilę rozmawialiśmy poza anteną. Ja zapytałam się, czy to naturalna kropka, która widnieje, taka niebieska kropka, którą oznaczona jest właśnie królowa. Powiedziałeś, że oznacza się ją specjalnie, że to jest pszczelarza rola, żeby ją oznaczyć. W jaki sposób i jak w ogóle identyfikujesz, która pszczoła to królowa?
1: No, to pszczoły wybierają, kto będzie królową. I co jest ciekawe, królowa powstaje w taki sposób, że z tego samego jajeczka, które złoży wcześniejsza królowa, z tego jajeczka wygryza się larwa. I z tej larwy jest pszczoła. Tylko że efekt tkwi w karmieniu, ponieważ pszczoła w późniejszym stadium rozwoju, przepraszam, larwa, jest karmiona pyłkiem również, a królowa, czyli larwa, która ma zostać królową, jest karmiona mleczkiem pszczelim. Także później powstaje taki kokon, można powiedzieć, tak zwany matecznik, z którego wygryza się właśnie ta królowa. No i ona ma charakterystyczny dłuższy odwłok, a znakuje się w taki oto sposób, że łapiemy taką królową w palce, dajemy kropelkę specjalnego kleju i zakładamy tak zwany opalitek. I tak jak tutaj wcześniej było wspominane, to nie jest od urodzenia tej królowej, od momentu wygryzienia się, tylko pszczelarz znakuje tą matkę przede wszystkim dlatego, żeby łatwiej ją było znaleźć w ulu. No, ponieważ jak mamy taką królową, mimo tego, że jest trochę większa niż pszczoły, no to jak w takiej rodzinie mamy 50 czy 60 tysięcy pszczół, no to ciężko będzie zidentyfikować taką królową. Ale też kolejnym zadaniem, ponieważ mamy 5 kolorków opalitków, czyli jest niebieski, zielony, biały, czerwony i żółty, i każdy kolor oznacza rok tej królowej. Tutaj mamy na przykład niebieski
0: czyli
1: kolor.
0: Czyli są wymiany po prostu.
1: Tak, tutaj mamy na przykład, ta królowa ma niebieski kolor, czyli wiem, że ona jest z tamtego roku.
0: Ja widzę, że cały czas tutaj Kamil potakuje koledze z branży pszczelarzowi. Niesamowite, ile procesów w ogóle jest wokół pszczół i wokół tego ich świata, o których no, taki typowy Kowalski, czyli ja tutaj w tej roli, kompletnie nie wie. Kamil, rozmawialiśmy w drugiej godzinie poranka o tym, że architekturę miasta dostosowujemy do uprawiania sportów, do biegania, run cluby i wszystkie tego tematy. I tutaj pięknie nam się to łączy z tym, że ty architekturę miasta trochę dostosowujesz do tego, żeby nie było, nie tylko sport dominował miasta, ale również te pszczoły. Jak to wygląda?
2: Tak, więc miasta się trochę dostosowały do uprawy, ale nie sportu, tylko ziemi, rolnictwa. No mamy taki trend, żeby mieć wiele rzeczy blisko, że miasto ma być użyteczne dla mieszkańców. No ta idea, powiedzmy, 15-minutowa, która gdzieś tam wybrzmiała w pewnym momencie, no mówi o tym, żeby mieszkańcy mieli w miarę blisko wszystkie użyteczne usługi. No i my, stawiając pszczoły w mieście, dajemy nową funkcję jakby tej tkance miejskiej, która no jeszcze myślę z dekadę temu to była mocno niedopszczelona. Niedopszczelenie oznacza w żargonie pszczelarskim taką sytuację, w której jest za mało pszczół, żeby skutecznie zapylić rośliny, że jest nadwyżka duża nektaru ponad to, co ten nektar zbiera, w związku z tym...
0: Czy to może być, konsekwencją może być to, że właśnie moje kwiatki na balkonie nie za bardzo rosną, czy nie mogę jednak na to...
2: Może być, zależy co to jest za roślina, bo jak to jest egzotyczna roślina, która wymaga zapylenia przez kolibra na przykład, to trudno
0: to
2: będzie
0: chyba
2: ją zapylić.
0: Takich nie mam na szczęście na balkonie.
2: Ale na pewno działkowcy, czy ludzie, którzy zaczęli hodować czy uprawiać na balkonach na przykład pomidory, no powinni odczuć dosyć dużą zmianę. Jeśli mają długoletnie doświadczenie, to ja mam sygnały od działkowców i od ludzi, że wraz z takim upowszechnieniem się pszczelarstwa w terenach zurbanizowanych, oni zaczęli w końcu mieć jakieś plony, nie? Bo wcześniej po prostu nie było za bardzo tych owadów, które byłyby w stanie tą ilość kwiatów zapylić. No ja sam wiele lat obserwowałem właściwie no, kwitnące piękne drzewa, na przykład lipy, a tam na nich, na wsiach byłoby pełno od owadów, a w mieście to w zasadzie było dosyć pusto i cicho pod tymi drzewami, więc generalnie no, można powiedzieć, że miasto jest taką niezbyt oczywistą, ale dosyć ciekawą dla rolnictwa miejskiego tkanką. No jeśli rolnictwo, no to też pszczelarstwo, bo no, pszczelarstwo, jakby nie patrzeć, jest jednak gałęzią rolnictwa właśnie.
0: To w takim razie w jaki sposób napszczelamy miasta? O to wszystko zapytam za moment, a tymczasem zagrajmy.

0: Poranek Czwórki zaprasza Dominika Płonka.
1: Moonchild, Sunly, Tila i utwór Cute w poranku Czwórki. No cute można nazwać chyba te pszczółki, które dzisiaj tutaj z nami są w studiu i pięknie, rozumiem, nakarmiły królową. Możecie cały czas podglądać też na naszym streamingu na Czwórka Online. I teraz wzięły się do pracy. W pracy jesteśmy również my, Kamil Baj, Pszczelarium i Artur Kędzierski, pszczelarz, który ma swoją własną pasiekę, Pszczela Kraina, są ze mną w poranku, tutaj rozmawiamy o pszczelich tematach, no i skończyliśmy na tym, na czym polega to napszczelanie miast, czyli tak pokrótce, jak wygląda ten proces, bo ja sobie to od razu wyobrażam trochę jak w tym filmie o pszczołach, nie wiem, czy oglądaliście taką bajkę, ale że po prostu jedzie ktoś jakąś paczką, rozstawia ule między ogródkami, a myślę, że ten proces jest dużo bardziej skomplikowany.
2: No wbrew pozorom wcale nie, no bo w zasadzie ul, czyli gniazdo pszczół, można przenieść z miejsca na miejsce w trakcie nocy i pszczoły sobie bardzo dobrze poradzą w nowym miejscu. Warunkiem jest to, żeby to rzeczywiście było miejsce oddalone od tego poprzedniego, bo jak będzie w promieniu powiedzmy 2-3 kilometrów, to pszczoły tak zapamiętują lokalizację swoją, że one potrafią wrócić do tego swojego poprzedniego miejsca, po prostu zapamiętana lokalizacja w nich tkwi. No, natomiast w mieście to się odbywa dokładnie tak samo, czyli jeśli gdzieś stawiamy pasiekę, czy stawialiśmy pasiekę, no to zwykle nocą przewoziło się te pszczoły po prostu na nową lokalizację. A to wszystko są, trzeba powiedzieć, bardzo małe pasieki, więc w zasadzie prowadzone bardzo tradycyjnie, tak? To jest tak jakby trochę kontynuacja tego, co robił mój dziadek, który miał 5-6 uli tam na ogródku działkowym, czy tam na jakiejś działeczce. No i średnia pasieka miejska to jest rzeczywiście około 4 uli, więc można powiedzieć bardzo mała pasieka, to jest mniejsza pasieka niż zwykle jest poza miastami, no ale tutaj nas ograniczają względy bezpieczeństwa, względy powiedzmy logistyczne, ale też naszym celem przynajmniej w miastach nie jest jakby do końca takie tradycyjne pozyskiwanie produktów pszczelich, bo
1: tylko bardziej, żeby one właśnie przy tych pomidorkach na balkonikach
2: żeby tu były
1: gdzieś
2: i służyły nam często do edukacji.

0: do prowadzenia jakichś warsztatów, a ten miód, który wyprodukują, trafia bardzo lokalnie, czyli to jest, powiedzmy, najmniejsza możliwa logistyka, bo tam, gdzie go wytwarzamy, tam on de facto w większości trafia. No i jest sporo takiej dezinformacji też w przestrzeni publicznej, że tam miasta na przykład mają za dużo już pszczół, co jest generalnie nieprawdą co do zasady, bo no ja mam doświadczenie i dobrze wiem, ile na przykład pozyskują w ogóle pszczelarze, bo to przecież nie tylko ja, ile pozyskują pszczelarze miodu w miastach, a ile średnio się pozyskuje na wsi, i jest to po prostu od początku,
1: możemy
0: kiedy ja te statystyki zbieram, no to jest to po prostu zawsze na korzyść miasta, także jest to zasobne środowisko.
1: Powiedziałeś o tej lokalizacji, to bardzo ciekawy temat, że potrafią pszczoły znaleźć swoje poprzednie miejsce. Nam się wydaje może czasami, że one po prostu sobie gdzieś tam latają, nie wiadomo gdzie. I tutaj pytanie do Artura. Ty prowadzisz własną pasiekę i na swoich mediach społecznościowych mówiłeś, że pszczoły potrafią też rozpoznać własnego właściciela. Jak to jest?
2: To jest prawda, chociaż spotkałem się z falą osób, które się z tym nie zgadzają, chociaż badania naukowe potwierdzają to, że pszczoły potrafią zapamiętywać rzeczywiście ludzkie twarze. Na przykład sugeruje się tutaj też tym, że taką historią ze swojego życia. Chodzę do pszczół prawie codziennie. Nawet nie tyle, że zaglądać, otwierać ul, tylko po prostu posiedzieć wśród nich, popatrzeć, jak latają. I tu już pszczoły zapamiętują twarz. I tutaj nie jest tak, jak my zapamiętujemy tak obrazkowo, tylko one bardziej zapamiętują kontury twarzy, czyli jak jest zbudowany nos, jak są zbudowane usta, oczy. Tak troszkę inaczej to widzą niż ludzie. No i była taka sytuacja, że ja bez kombinezonu przeważnie chodzę do pszczół i sobie tak stoimy z kolegą. No i kolega uciekał, ponieważ wzięły tego kolegę jako zagrożenie, bo się spotkały z nim pierwszy raz.
1: No tak, i myślały, że chciały cię obronić po prostu.
2: Chciały bardziej obronić swoją pasiekę.
1: Okay,
2: bo
1: okay.
2: Czasami też obrywam.
1: No dobrze, a w takim razie są pszczoły wiadomo, zapylają i tak dalej. Pszczoły wytwarzają również miód. I z tym miodem mam wrażenie, że nadal mamy trochę problem w kontekście wyboru, doboru. Często sięgamy szybko po taki miodopodobny syrop z supermarketu. Jaka jest wasza rada w kontekście dobierania odpowiedniego miodu, który sprawdzi się nie tylko do jakiegoś wypieku, byleby coś tam wleciało, tylko rzeczywiście będzie dla nas pożywny i zdrowy. W jaki sposób dokonywać tego wyboru? Czy rzeczywiście rozwiązaniem jest jakaś lokalna pasieka? Czy są jakieś oznaczenia być może na miodach, dzięki którym my będziemy wiedzieli, co tak naprawdę jemy?
0: Słuchaj, no tak naprawdę najprostsza rada, chociaż de facto może najtrudniejsza w realizacji, to mieć rzeczywiście dobrego, zaufanego pszczelarza, nie? Do którego będziemy wracać, który nie wstydzi się podpisać swojego miodu, który nam coś przy okazji może opowie. No to jest naprawdę cenne źródło. Jeśli takiego nie mamy, no to jest parę takich złotych rad, które można stosować, czyli patrzeć na etykiety, patrzeć na oznaczenia, do kiedy miód ma datę ważności. Jeśli to jest miód zebrany w danym roku i jesteśmy w sezonie zbiorów maj, czerwiec, lipiec, powiedzmy sierpień, to ten miód będzie lejący się. Jeśli kupujemy miód zimą, no to lejący się miód wzbudza duże podejrzenia, chyba że okay, to jest akacjowy.
1: To jest bardzo
0: ciekawa wskazówka. Także szukajmy skrystalizowanego miodu poza sezonem miodobrań, a w Polsce w zasadzie sezon miodobrań to jest, tak jak mówię, maj, czerwiec,
1: lipiec, sierpień. Czyli jak jest skrystalizowany,
0: sierpień,
1: to jest dobrze, nie ma się czego bać. Do tematu miodu i pszczół wrócimy za moment, a tymczasem zagrajmy.

0: Wax on, wax off. To idealnie w sumie, bo tematyka trochę pszczela, tak można powiedzieć. Wosk, miód, powiedzmy. Tutaj widzę, że tak reakcje mieszane, więc wypowiedzi na temat pszczół zostawiam naszym dzisiejszym ekspertom w tym temacie. Za 28 minut godzina 10. Ze mną w studiu nadal pszczelarze Kamil Baj, Pszczelarium oraz Artur Kędzierski, którego pod jego imieniem i nazwiskiem też znajdziecie na mediach społecznościowych. No dobrze, zacznę od takiego pytania w takim razie, co powinniśmy zrobić, jeżeli jest taka sytuacja, i ja ją pamiętam z mojego dzieciństwa, kiedy zobaczymy, że, no właśnie, pytanie, czy pszczoły, ale że jakieś owady, gdzieś tam wydaje nam się, że pszczoły, zaczynają tworzyć, i tutaj podpowiedzieliście mi poza anteną, to nie jest plaster, tylko rójkę. Kłąb czy rójkę, czyli zaczyna się coś za dużo dziać. Widzimy, że te pszczółki to nie tylko koło naszych kwiatków, ale zaczynają się gromadzić w jednym miejscu. I teraz jakie kroki powinniśmy podjąć, żeby nie zrobić im krzywdy, a jednocześnie przemieścić je jednak gdzieś indziej, no bo nie będziemy, pasja pszczelarska na nas niestety w takiej sytuacji nie spłynie. Artur.
1: Czy jeśli chodzi o rójkę, to czasami, znaczy bardzo często pszczoły już to w genach mają coś takiego jak rojliwość. I to jest taka sytuacja, kiedy pszczół jest w ulu za dużo i tworzą sobie nową królową. I przeważnie staczają te królowe ze sobą walkę i która przegra, bierze połowę roju i ucieka z ula.
0: Niesamowite to jest, jakie to są w ogóle mądre stworzenia, ile się dzieje między
1: nimi. I taka rójka wylatuje z królową i uwiązuje się, przeważnie są to drzewa, jakieś krzewy, czasami są też domy, a nawet miałem taką sytuację, bo ja zbieram rójki, mam takie, powiedzmy, pogotowie rojowe, lokalne, to miałem sytuację, że nawet taka rójka wleciała przez wentylację do domu, bo pani piekła sobie ciasteczka. I przez wentylację i się na żerandorze cała rójka...
0: I one poczuły te ciasteczka i po prostu stwierdziły, że to jest dobre miejsce.
1: Wleciały przez wentylację i uwiązały się na żerandorze. Co w takiej sytuacji robimy? Na pewno nie podchodzimy. Ogólnie przyjęło się, że rójka jest łagodna w stosunku do człowieka, ale wiadomo, jeśli ktoś jest uczulony, a nawet o tym nie wie, no to jedna pszczoła, jedno żądło może wystarczyć, żeby trafić do szpitala z ciężkimi problemami. Przede wszystkim dzwonimy do lokalnego pszczelarza. Jeśli takiego nie znamy, czy gdzieś nie znajdziemy na internecie, czy coś, dzwonimy po straż pożarną. Spotkałem się z takimi sytuacjami, że...
0: Jest jakaś baza pszczelarzy? Nie ma chyba czegoś takiego, żeby sprawdzić, gdzie jest najbliższy pszczelarz.

0: tak.
1: Słyszałem o takiej aplikacji, gdzie są takie pogotowia rojowe, tylko że no na przykład ja nie jestem w tej aplikacji, ja mam coś takiego. Mam po prostu na Google Mapsie, gdzieś nie wiem, wpisuję pogotowie rojowe, na przykład Warszawa i nam wyskakuje jakiś pszczarz, który się z tym ogłosił, czy nawet na internecie gdzieś lokalny, czy coś, dzwonimy. Jeśli nie, no to na straż pożarną, wtedy bezpiecznie taką rójkę i straż, jak i pszczelarz zabezpieczy i da im nowy dom. Także ja się osobiście się spotkałem z taką sytuacją, że jakiś tam gościu wziął dezodorant i zapalniczkę i po prostu takiego spalił.
0: Ajajaj, tego nie robimy. Tutaj duży X postawiamy nad takimi zachowaniami.
1: Nie zabijamy, bo na pewno na śniadanie ktoś jadł jakieś owoce, warzywa, a to właśnie między innymi też dzięki właśnie pszczołom.
0: No to właśnie, to piękny też ambient tam się chyba teraz wytworzył w studiu. Być może możecie słyszeć, że rzeczywiście pszczółki cały czas pracują. Żeby nie było takiej sytuacji jak dezodorant plus zapalniczka nad rójką, to powinniśmy się też w tym temacie edukować. No i tutaj wracamy do ciebie, Kamilu. Ty takie edukacyjne warsztaty prowadzisz. Na czym one polegają?
2: Tak, właściwie to trzeba zacząć od tego, że każda pasieka nasza ma charakter edukacyjny, bo my z każdej pasieki informujemy naszych klientów, co się dzieje, co żeśmy zrobili. Przy okazji często ludzie dowiadują się o tym, o środowisku wokół, co można zrobić dla pszczół i tak dalej. No a warsztaty swoją drogą od sasa do lasa, właściwie każda tematyka pszczelarska, od powiedzmy apiterapii po robienie świeczek, od edukacji dzieci po edukację seniorów. Tak? Zdarzało nam się naprawdę robić warsztaty od 3 lat do 80+. Także tego jest duże zainteresowanie.
0: Każdy może się czegoś dowiedzieć. Sprawdzajcie naszych gości. Pięknie na koniec nam w ogóle ten ambient tutaj taki pszczeli wleciał. Mam nadzieję, że to nie jest żaden zły sygnał, tylko...
2: Mogą się wentylować bardziej albo...
0: Denerwują się może już są niecierpliwe.
2: Widzą światło
0: no to w takim
2: i mają
0: razie,
2: pewną przestrzeń.
0: Kochane pszczółki, zostawiamy was w spokoju. Moimi gośćmi w poranku czwórki był Kamil Baj, Pszczelarium, oraz Artur Kędzierski, Pszczela Kraina. Sprawdzajcie na mediach społecznościowych, sprawdzajcie swoje miody, nie używajcie dezodorantów i zapalniczek, jeżeli widzicie pszczółki wokół was. Bardzo wam dziękuję za tę rozmowę.
2: Dziękuję.
3: Poranek czwórki.

0: Poranek Czwórki zaprasza Dominika Płonka.
1: Millionaire w poranku Czwórki. Nie samymi pszczołami człowiek żyje, mimo że chciałby te pszczółki oglądać tutaj w polskim radiu bez końca, ale można jeszcze załapać się na, no właśnie, również przebywanie w dużym skupisku, może tak to ujmę, i wspólne przebywanie, tak jak pszczółki tu w tej naszej konstrukcji. A to wszystko dlatego, że już za miesiąc 19 i 20 czerwca Carbon Festival w Zabrzu, festiwal muzyki elektronicznej, na którym możecie zgarnąć podwójne wejściówki. Wystarczy, że zadzwonicie pod numer 226452100. A więcej o festiwalu powie Igor Fleischer, organizator Carbonu, który nie tak dawno odwiedził w poranku Czwórki Bartka Czerkowskiego.
2: Ta historia trwa 6 lat, bardzo fajne wydarzenie. Myślę, że bardzo wyróżniamy się na tle innych festiwali, chociażby samą lokalizacją, line-upem. Tutaj spełniam też swoje trochę marzenia muzyczne, to czego nie pozwala mi spełniać Snowfest, który kocham i jest takim moim starszym dzieckiem. To Carbon pozwala mi spełniać te muzyczne marzenia i zapraszam artystów, których bardzo szanuję, których gram w swoich setach i których chciałbym zobaczyć na żywo.
3: A wybór Zabrza, oprócz tego, że kochasz Śląsk, był czymś podyktowany?
2: Nie. Niczym nie był podyktowany. To chodziło o lokalizację. Szukaliśmy tej lokalizacji dosyć długo. Pewnego razu zostaliśmy zaproszeni na wycieczkę po kopalni. Zaczęliśmy od zwiedzania kopalni od podziemia. No i zwiedzaliśmy ją dosyć długo, patrząc na siebie i moją obecną żoną Zuzą, że no kurczę, no fajna ta kopalnia, no ale tutaj nie zrobimy imprezy masowej. No i w pewnym momencie wyjechaliśmy kolejką górniczą na powierzchnię i naszym oczom ukazał się piękny, zrewitalizowany teren Muzeum Górnictwa Węglowego właśnie w Zabrzu, który wtedy jeszcze nie został oddany do użytku. Potrzebowali pół roku, żeby skończyć te prace. Spojrzeliśmy na siebie i właściwie w ciągu 5 sekund kiwnęliśmy tylko sobie głową, że to jest to miejsce.
3: Że to jest to miejsce.
1: 226452100 to numer, pod który możecie dzwonić, żeby zgarnąć podwójną wejściówkę na Carbon Festival, który już 19-20 czerwca w Zabrzu. A teraz zagramy headlinera tego festiwalu, Who Made Who.

0: Dominika Płonka.
1: Zapraszam, poranka została nam jeszcze 11 minut, dlatego zapraszam nie tylko na poranek, ale również na poranną rezydencję. Delem ze mną już w studiu dzisiaj. Co dziś?
2: Słuchaj, dzisiaj zastępuję Nakeda, więc postarałem się zrobić
1: Udajesz
2: taki...
1: Nakeda, czy jednak nie. jesteś Delemem dzisiaj?
2: Nie jestem Delemem, ale próbowałem jakoś tak się wpasować w playlistę w jego rzeczy. Więc mamy... O, słuchaj, dalej pszczoły. Słyszysz? Słuchaj,
1: no u nas w radiu, tutaj w studiu, jeżeli ktoś nadal ogląda nas na streamingu, to możecie zobaczyć, że Delem tutaj z pszczołami się zaprzyjaźnia. Oby cię nie wzięły za drugą królową, bo wtedy będzie problem.
2: A ja miałbym nową ekipę, fajnie.
1: No połowę musiałbyś wziąć i się gdzieś przenieść. To już wiemy.
2: To już wiemy.
1: A co w porannej rezydencji?
2: Słuchaj, spodobałoby ci się, bo jest dzisiaj Anderson .Paak, Victoria Monet, The Internet, Teraz Martin, Childish Gambino, Kai Tranada, więc
1: czyli
2: mnóstwo rzeczy.
1: Dominika's favorites po prostu.
2: Grasz w pierwszej godzinie,
1: to, co
2: tak.
1: Zagrałbyś mi, gdybym przyszła do ciebie na kawę i miałbyś coś puścić po prostu
2: chyba
1: w tej
2: tak.
1: liście.
2: No, chyba mniej więcej tak. A w drugiej godzinie to, co bym zagrał, gdyby moja mama

0: ma przyszła, czyli The Avalanches, Jamie XX, Robert Glasper i Subtract.
1: Okej, okay, to jeszcze Delem na koniec zapytam cię, czy sporty jakieś w mieście uprawiasz?
0: Rower.
1: Rower, okej. Okay. I uważasz, że miasto jest dostosowane do dla rowerów?
0: Czasami tak.
1: Okay.
0: Miejscami tak.
1: Czasami tak.
0: Niektóry... Mam śmieszną ścieżkę rowerową przy ulicy Targowej, no która właśnie... się przerywa nagle.
1: Bo dzisiaj rozmawiałyśmy w drugiej godzinie poranka z Alicją o sportach w mieście i rzeczywiście ja jestem zdania. Niestety ja spędziłam 1,5 roku w Amsterdamie i jestem bardzo rozpieszczona, jeżeli chodzi o ścieżki rowerowe. I ostatnio miałam swój debiut na rowerze tutaj w Warszawie, jeżeli chodzi o takie jeżdżenie po mieście, a nie gdzieś tam po laskach. I powiem szczerze, że okej, okay, z jednej strony się przekonałam, na zasadzie będę na pewno, zobaczymy, czy na poranki, czwórki, ale że będę tego roweru używać w mieście, ale chyba nie zawsze i jednak dużo jest jeszcze do poprawy.
0: Ja dzisiaj przyjechałem tutaj rowerem właśnie.
1: O, no to w takim razie ja może spróbuję jutro, a to dlatego, że słyszymy się już jutro od godziny 7 w poranku czwórki. Bardzo mi było miło spędzić z wami dzisiejszy poranek. Trzymajcie się i do usłyszenia, mówiła Dominika Płonka. Cześć!

0: autopromocja.
1: To już kolejny koncert z cyklu Rap Scena Czwórki. Tym razem zagra artysta, którego możecie pamiętać z naszej anteny.
2: Brawa, cola, kinder, browar, towar, pęgel.
3: Siemano, z tej strony Rap Performance. Ja już się nie mogę doczekać grania w czwórkowym studiu, bo będą zarówno moje kultowe numery, jak i te z ostatniego krążka. Także no, nie może was zabraknąć, kochani. Do zobaczenia.
1: Rap Scena już 28 maja o godzinie 23. Włączcie czwórkę, wejdźcie na czwórka.online. Elo.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Marian, A więcej się nie da?
5: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
7: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało.

0: się na naszych relacjach.
1: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
3: Zdrowit.
4: Po reklamie.
5: Tu Czwórka Polskie Radio.
6: Czwórka. Polskie Radio.

0: Minęła 10.
1: Pogoda.
0: Słuchajcie, dzisiaj jest super, bo mogę się podzielić z wami świetnymi wiadomościami, ale żeby te świetne wiadomości lepiej wybrzmiały, no to najpierw powiem, że inni mają gorzej, na przykład

0: W Niemczech dzisiaj leje, haha, temperatura niższa, na przykład w Francji również chłodnie i również leje, tylko 13 albo 14 stopni. No okej, okay, pada tylko co prawda na północy Francji, no ale w Niemczech leje wszędzie, dacie wiarę? W Polsce za to, no dobra, miejscami lekkie opady, takie bez przesady, ale do końca tygodnia, no to wiosna się rozkręca na całego i naprawdę będzie nas rozpieszczać. Dzisiaj temperatura nawet do 22 stopni. W całym kraju słonecznie, no dobra, z paroma wyjątkami. Na przykład na wschodzie może trochę popadać, ale tylko trochę i tylko wieczorem, więc luz. A do końca tygodnia nawet jeszcze cieplej, bo będzie słonecznie i temperatura nawet do co? Co? Do 30 stopni. Moi drodzy, to będzie super tydzień.
1: Autopromocja.
2: Dobrze rapujesz. 25 maja na naszej scenie wystąpi laureatka konkursu Będzie Głośno.

0: Raperka, tekściarka, songwriterka związana z Wrocławiem, który nierzadko przenika do jej piosenek i wersów. Z ciekawostek ma czarny pas w karate Shotokan. Koncert Sieni w poniedziałek 25 maja po godzinie 18. Zapraszam, Damian Sikorski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Po to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
1: Lidl, to się opłaca.
3: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Marian, a więcej się nie da?
5: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
1: Bo w Media Expert taniej masz. Po reklamie. Czwórka. Polskie Radio.

0: Anderson .Paak, Might Be z rewelacyjnej płyty Venice, a to jest audycja.
1: Słuchasz porannej rezydencji Dilemma.
0: Ta jest, dzisiaj wyjątkowo w środę, bo zastępuje Nakeda. Naked dzisiaj się bawi, albo nie wiem w sumie co robi. W sumie nawet nie spytałem co robi. Ważne, że mogłem tu wbić i zagrać dzisiaj świetnie przygotowaną selekcję. Rewelacyjnie się bawiłem robiąc tą playlistę. Zawsze się dobrze bawię, ale tym razem bawiłem się nawet lepiej. Zaczęliśmy od Andersona .Paaka z jego pierwszej płyty. I tutaj jest mocna ciekawostka. Kiedy wyszło Might Be, w tym samym czasie mniej więcej powstał również rapowy kawałek z refrenem trochę ściągniętym od Andersona .Paaka. No i ten kawałek w tamtym czasie poszedł dużo, dużo mocniej. Nie będę go przytaczał, bo nie jest moim zdaniem tak dobry jak Might Be, a jeszcze ktoś by zaczął go słuchać zamiast Andersona .Paaka. Jeśli nie znacie płyty Venice, no to zdecydowanie polecam ją sprawdzić. Pierwsza rzecz od Andersona .Paaka, jeszcze zanim został sławny, jeszcze zanim się mocno wybił, zanim zaczął współpracować z doktorem Dre, no to wydał płytę z naprawdę świetnym, alternatywnym R&B. W takim słonecznym klimacie jak utwór Might Be jest również utwór Dog Food IDK z Denzelem Curry'em i rewelacyjnie się połączy z utworem All Right Victorii Monet, więc te dwa numery za chwilę w porannej rezydencji.

0: Słuchasz porannej rezydencji Dylema.
1: I przed chwilą utwór All Right, Victoria Monet i jeszcze wcześniej Dog Food od IDK-a. A co łączy te dwie kompozycje? No, że za produkcję odpowiada Kai Tranada, rewelacyjny producent i można to poznać od razu po tych pulsujących syntezatorach, po plumkającym basie, no i po niesamowicie takiej stopie, która od razu sprawia, że chce się bujać. Victoria Monet i utwór All Right pochodzi... To jest utwór z płyty Jaguar 2, płyty z 2023 roku i z perspektywy no, już tych 3 lat od premiery myślę, że mogę śmiało powiedzieć, że jest to jedna z moich ulubionych płyt z 2023. Jeśli jej nie znacie, no to naprawdę zachęcam, żeby sprawdzić. No a my lecimy dalej z alternatywnym R&B i trochę cofniemy się w czasie do 2015 roku, kiedy zespół The Internet wydał krążek Ego Death, a tam piękna kompozycja Gabi z zespołu The Internet. Później powstały naprawdę świetne solowe kariery, na przykład wokalistki Seed, no albo basisty i gitarzysty Stevie Lacey. Te dwie postacie wybiły się na The Internet. Do tej pory schodzą głoski, że jeszcze jakaś płyta zespołu The Internet

może powstać. Na razie nie mamy żadnych singli. Ja mam nadzieję, że to się rzeczywiście wydarzy. A tymczasem wracamy do singla Gabi. A do tego jeszcze dorzucimy słoneczny singiel od Teresa Martina, czyli utwór With You.

0: Słuchasz porannej rezydencji Delema.
1: With You od Terasa Martina, czyli świetnego saksofonisty altowego, znanego z wielu składów jazzowych, współpracującego z takimi tuzami jak, nie wiem, Herbie Hancock, czy Robert Glasper, Chris Dave. Ogólnie jest to taka główna postać we współczesnym jazzie amerykańskim, ale jest też bardzo dobrym producentem hip-hopowym i to na przykład on odpowiada za taką płytę jak To Pimp a Butterfly Kendricka Lamara. No a w 2016, czyli chwilę właśnie po tej płycie, wydał swój solowy projekt Velvet Portraits. No i to jest bardzo ciekawa płyta, która łączy rytmy hip-hopowe z produkcjami na pograniczu alternatywnego R&B i neo-soulu. No i jest też dużo takiego prostego, bardzo przyjemnego jazzu. No cała płyta brzmi niesamowicie słonecznie. Teraz Martin ze swoim świetnym soundem saksofonowym, ale też przerobionym przez Talkbox głosie tworzy po prostu taki klimat, że od razu wiadomo, że to jest Kalifornia, od razu wiadomo, że to jest Los Angeles. Przechodzimy teraz do troszkę mniej znanych utworów od dosyć znanych raperów. Utwór Sober od Childisha Gambino. To był mocny singiel, który pojawił się na dosyć mało znanym krążku od niego, czyli Kawaii. Jeśli ktoś tego nie zna, no to w sumie nie dziwne, bo to był projekt, który tak po prostu gdzieś mignął przez jego dyskografię, no ale ten jeden numer naprawdę warto sobie przypomnieć, więc za chwilę Sober od Childisha Gambino, a potem Elastic od Joeya Purpa.

19. Joey Purp i Elastic, czyli jego największy hit i niesamowicie to groovy. Już ma tyle lat, a dla mnie to się w ogóle nigdy nie zestarzało. Naprawdę cudowna rzecz. A jeśli chodzi o mniej znanych artystów, no to mam jeszcze jednego dla was. Kota The Friend i jego pierwsza płyta, więc nawet jeśli Kotę znacie, to pewnie nie znacie tego.

0: Słuchasz porannej rezydencji Dylema.
1: I klasyka od Kajtranady, czyli utworu Glowed Up z płyty 99%, czyli jego no nie debiutanckiego krążka, bo debiutancki był Kajtranada To Do, no ale prawdopodobnie najmocniejszego wejścia Kajtranady ze swoją solową karierą. Oczywiście producent już wtedy był znany z mnóstwa różnych współprac z ludźmi z przekroju soulu, R&B i rapu, no ale to właśnie płyta 99% sprawiła, że on był znany już mocno z nazwiska. No i nie dziwne, bo ta płyta jest naprawdę świetna. Słuchajcie, trochę zwolnijmy, dobra? Bo Kajtranada nadał takie już przesadnie gruwiące tempo. No może oprócz tego outra, które powolutku zwolniło, a my jeszcze troszeczkę bardziej się wyciszymy utworem FaceTime od Ari Lennox, a potem jeszcze spokojnie ochłoniemy utworem Late Night Goldlinka z gościnnym udziałem Masego.

0: Słuchasz porannej rezydencji Dylema.
1: Goldlink z jego debiutanckiej płyty And After That We Didn't Talk. To jest płyta, która naprawdę zrobiła mocne wejście dla Goldlinka. Pokazała, że chłop ma co prawda dosyć monotonne flow, ale ma świetne pomysły na to, jak rozbudować swoje projekty o przestrzenne, a zainspirowane R&B.

produkcję, wie jakich gości zaprosić, no na przykład Masego, który tutaj śpiewał, no to moim zdaniem był strzał w dziesiątkę. Na krążku pojawia się na przykład również wspomniany dzisiaj wielokrotnie Anderson .Paak. I jeśli chodzi o płytę And After That We Didn't Talk, ona ukazała się w 2015 roku, chwilę przed płytą The Divine Feminine Maca Millera. No i Goldlink w internecie mocno, powiedzmy sobie, pohulał jak na debiutanta, bo oskarżył Maca Millera o to, że ten dosyć mocno zainspirował się jego płytą przy tworzeniu jego własnej. No, mocne oskarżenie, mocne. Powiedziałbym, że też dosyć głupie, ponieważ jedyne podobieństwo to, że są to płyty, których koncepcja jest taka, że pogadamy sobie o związkach i o miłości. No, ustalmy. Jeśli to jest ten wyznacznik, no to od Goldlinka zżyna co druga artystka R&B, więc trochę pochopnie wyleciał. No ale też wiadomo, młody raper musiał trochę kontrowersją pograć, żeby się rozepchnąć na tej scenie. No słuchajcie, no to jeśli chodzi o piosenki o miłości, które zainspirował Goldlink, no to na przykład Do You Wrong Levana Kaliego z Seed wyszło po Goldlinku, więc chyba też była to zżyna, ale już o miłości, a w takiej sensie romantycznym, nie jest utwór Borderline, bo jest to raczej o miłości takiej wewnętrznej. Solange i Q-Tip po Levanie Kalim.

0: trochę czasu zostało. Co tu robić w tej pracy?
1: Popołudniowa w czwórce. Od poniedziałku do czwartku. Od 14 do 16. Zapraszam. Kamil Jasiński.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety od

0: odbijało się na naszych relacjach.
1: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Kompleks, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Kompleks. Odzyskaj balans.
3: Zdrowit.
4: Cześć, siostrzyczko.
5: Gratulacje.
4: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
5: Ania.
4: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
5: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
4: Obiecuję.
6: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Po reklamie.
8: Couple years back, it was crazy, it was a beautiful female.

0: through the nose.
1: Above you.
2: And I woke up the next day and I said, no, I know what the answer to life is.
1: I can feel you.
2: And I said,
1: but in reality,
2: it's to love each other.
1: Above you.
3: Minęła 11.
0: Pogoda.
3: Moi drodzy, pogoda jest piękna i od tego wyjdźmy i od tego zacznijmy i na tym się skupmy. Pogoda jest naprawdę rewelacyjna i akurat dzisiaj bardzo dobrze jest być w centrum Europy, ponieważ i za naszą wschodnią granicą, i za naszą zachodnią granicą, i za naszą południową granicą wszędzie pada i to nawet mocno pada. Na zachodzie leje, na wschodzie leje, a Polska prawie sucha, no z małymi wyjątkami, troszkę.

0: troszkę może popadać na wschodzie Polski, delikatnie w okolicach Szczecina i Gorzowa Wielkopolskiego. Może również coś tam spotkać ludzi w okolicy Ostrawy i Rybnika, czyli na naszej południowej granicy. No ale centralna Polska sucha, no i to byłoby naprawdę... I to jest, no myślę, ta najważniejsza informacja. Temperatura nawet do 22-23 stopni, a będzie tylko i wyłącznie lepiej, bo do niedzieli pogoda się będzie stopniowo rozkręcała. Każdego dnia coraz cieplej, coraz bardziej słonecznie i coraz bliżej lata.
1: Autopromocja.
2: Pogadajmy, to audycja, w której oddajemy Wam głos.
3: Cześć, witam Was, dobry wieczór.
4: Cześć, Urka, dawno się nie słyszeliśmy, ale zawsze z miłą chęcią do Was wracam.
2: Rozmawiamy na luzie, choć nie uciekamy od tego, co trudne.
4: Ja wielokrotnie zgłaszałem problemy z nimi, burdy, zanieczyszczenie korytarza, brak opieki nad zwierzętami, które mieli, bo wypuszczali po prostu psa, który chodził sobie samopas po podwórku.
2: Relacje z sąsiadami, związki, media społecznościowe, podatki czy edukacja. Dla nas nie ma tematów tabu.
5: Dzieci, które mają zamożnych rodziców, przychodzą w pięknych, markowych ciuchach, a dzieci, które mają mniej zamożnych rodziców, przychodzą w ciuchach niemarkowych i tu zaczynają się zgrzyty, zwłaszcza u nastolatków.
2: Pogadajmy od poniedziałku do czwartku. Zapraszam od godziny 16. Kuba Jamrozek.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Marian, a więcej się nie da?
7: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
9: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
10: Jak nie kocha Franek, aj po co za złotówkę kupiło bażanek.
11: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
12: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
13: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.

0: Słuchasz porannej rezydencji Dylema.
1: I na dobry początek najnowszy singiel od rewelacyjnego zespołu DJ-skiego The Avalanches. To jest grupa, którą absolutnie ubóstwiam i wszystko, co wydają, niestety łykam czasami bez zastanowienia. Utwór Together, mam nadzieję, że nie jest jedną z tych rzeczy, bo naprawdę mi się podoba. Podoba mi się, w jakim kierunku grupa skręca. Widać już po teledyskach, że to pewnie będzie hołd trochę do końca lat 90., początku 2000. Stąd chociażby sample ze starej Nokii w utworze Together. No i myślę, że to jest kierunek, który jest czymś zupełnie innym od poprzedniej płyty We Will Always Love You, płyty, która jest prawdopodobnie jedną z najciekawszych wydań muzyki elektronicznej ostatnich lat. Jestem nią do tej pory mega zafascynowany i z przyjemnością do niej wracam. I razem z wami dzisiaj do niej wrócimy, do utworu We Go On, ale wcześniej, no chyba taki mini hit od The Avalanches z ich prawdopodobnie najmniej znanej płyty. Utwór nazywa się Because I'm Me, no i na godzinę 11:08, no moim zdaniem świetny.

Myślę, że na palcach jednej ręki mógłbym policzyć płyty, które uważam, że są 10 na 10. Nie ma ich wiele, no ale zdecydowanie do tych płyt należy We Will Always Love You The Avalanches, z którego pochodzi utwór We Go On. Absolutnie kocham tą płytę i jest to coś, do czego wracam najczęściej z roku 2020. No i na pewno bez dwóch zdań jest to moja ulubiona płyta właśnie z 20. Jesteśmy przy elektronice dalej. Jamie XX, czyli współtwórca takiego duetu DXX, którego możecie kojarzyć z chyba reklamówki Openera, z tego co pamiętam, z 2016 roku, czy 15. No i Jamie XX tak się składa, że współpracował wielokrotnie z grupą The Avalanches. Akurat nie w utworze, który za chwilę zagramy, bo wybrałem taki jeden, który jest świetny na rozpęd dnia, jest jeszcze taki słoneczny, a dzisiaj już możemy się nastawiać na to, że zbliża się lato. I know there's gonna be a good time. Jamie XX, Young Thug i Popcorn.

0: Słuchasz porannej rezydencji Dilemma.
1: Jamie XX i utwór o agresywnym tytule Kill Them. Zostajemy przy muzyce elektronicznej i wracamy do klasyku. Absolutnego klasyka, jeśli chodzi o ten gatunek, Subtract ze swojej debiutanckiej płyty Subtract. To jest naprawdę niezły koleś, zamaskowany, świetny producent. Ta jego charakterystyczna maska z okładki debiutanckiej płyty, no, jest już trochę symbolem. I ten jego album Subtract jest również trochę debiutem dla wokalisty Samfy, który pojawił się tam chyba w 5 utworach, no i był obecny przy całym procesie powstawania tego krążka. Więc był to naprawdę mocny debiut również dla niego. Wiele osób wtedy dowiedziało się, kim jest akurat Samfa. No ale zagramy numery z innymi artystami akurat dzisiaj, bo utwory z Samfą grałem już wielokrotnie. Right Thing to Do z Jessie Ware, no i Wildfire, czyli chyba największy klasyk z tej płyty, gdzie gościnnie Little Dragon.

Subtract z ich debiut, z jego debiutanckiej płyty Subtract, i my troszeczkę od muzyki elektronicznej odchodzimy na rzecz indie popu, indie soulu, i przypominam bardzo ciekawą postać, Toro i Moi, i jedyny jego taki najmocniejszy singiel, czyli Rose Quartz, a potem mój ulubiony, czyli Postman, listonosz.

Toro i Mła, listonosz. O, jak to pięknie brzmi. A za chwilę El Main w remiksie Bad Bad Not Good, Marking My Time.

0: Hieros Coyote i Laputa, poranna rezydencja powolutku dobiega końca. Kasia Dydo już jest w studiu czwórki i za chwilę stacja kultura.
1: Dzień dobry. Tak, stacja kultura za moment startuje, sporo się u nas będzie działo. Po godzinie 12 wpadnie dzisiaj do nas m.in. Joanna Hawrot, to jest projektantka mody, ale która zajmuje się modą w taki bardzo artystyczny sposób. Mam wrażenie, że to jest mniej do używania moda, a bardziej właśnie do podziwiania, oglądania, do interpretowania. Ona jakby używa tego narzędzia do tego, żeby siebie wyrazić w formie właśnie sztuki i dlatego zajrzymy do Galerii Zachęta, bo tam jej najnowszy projekt pod tytułem Gloria. I to jest połączenie bardzo różnych światów, bo będzie jej muzyka na żywo i ten cyfrowy świat 3D, który teraz jest taki bardzo ciekawy, jeżeli chodzi o projektowanie, no bo wiadomo, że tych narzędzi AI mamy bardzo dużo, a jeszcze kilka lat temu, jak ktoś kończył szkołę i szedł na przykład na projektowanie 3D, to było takie wow, będziesz projektować 3D, no a teraz te narzędzia AI są tak bardzo dostępne, więc no, pojawia się takie pytanie jakby o zasadność używania tego 3D w projektowaniu mody, ale dzisiaj będziemy także w Big Book Cafe i opowiemy o takim projekcie, który nazywa się Dobrze jest w mieście i to jest projekt, który jest poświęcony inkluzywności przestrzeni miejskiej, bo coraz więcej mamy takich przestrzeni, za które musimy płacić. A powinniśmy mieć takie przestrzenie w mieście, gdzie możemy sobie spokojnie odpocząć, wychillować się, ale zupełnie za darmo, więc między innymi o tym będziemy mówić, no i też będziemy zapraszać na warszawskie targi książki i też pojawią się u nas zaproszenia, właściwie nie zaproszenia, tylko takie kody, które pozwolą wam odtworzyć filmy w ramach Millennium Talks Against Gravity, ale online, bo ten festiwal to nie tylko festiwal stacjonarny, ale także taki, który możecie sobie wygodnie usiąść w swoich fotelach i oglądać na, no albo komputerze, albo w swoim telewizorze, no po prostu nie wychodząc z domu.
0: To wszystko już za chwilę. Ja dziękuję za dzisiaj. Del M mówił do was i słyszymy się w piątek.

0: Autopromocja. Kto wymyśla rozwiązania, które zmieniają świat?
1: Jak będzie wyglądała praca, podróż i życie za 10, 20 i 30 lat?
0: Kto już dziś wykonuje zawody przyszłości, zmienia nasze miasta i wyznacza nowe kierunki rozwoju?
1: Świat pędzi do przodu, jedni za nim gonią, inni już tam są. W audycji Wszyscy Ludzie Przyszłości spotkamy się z innowatorami, wizjonerami i praktykami jutra.
2: Poznawaj z nami tych, którzy wiedzą, jak będzie wyglądał świat jutra.
1: Wszyscy Ludzie Przyszłości. W każdą środę o 18:00. Zapraszają Marta Zinkiewicz
0: i Bartek Czarkowski.
1: U nas spotkasz jutro, już dziś.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
5: Oszczędzam.
4: O, a ile?
5: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.

0: Szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Cześć, siostrzyczko.
3: Gratulacje.
2: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
3: Ania.
2: Po mamie byłaby z siebie dumna.
3: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy.
2: Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
3: Obiecuję.
4: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
6: Melatonina lekam, teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
7: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
9: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
8: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
10: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
8: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
10: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
11: Skoczysz do Carrefoura?
12: Jasne! Jest promka 2 plus 1 za grosz. Jogurty lub skyry Yogobella COT 150 gramów w promocji 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Oferta ważna do 20 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.

0: Na zegarach godzina 12.
1: Pogoda.
0: W Warszawie dziś umiarkowane zachmurzenie i około 22 stopni. Po chłodniejszym poranku zrobi się nieco cieplej, a po południu możliwe są dłuższe chwile ze słońcem. W Krakowie temperatura do 24 stopni, częściowe zachmurzenie, aura dosyć przyjemna, choć miejscami mogą pojawić się przelotne opady. Nad morzem spokojniej, nieco chłodniej, w Gdańsku około 21 stopni, przejściowe zachmurzenie i umiarkowany wiatr od zatoki. To dobry dzień na spacer, chociaż wieczorem zrobi się zdecydowanie chłodniej, więc sweter się przyda.
1: Autopromocja.
2: Pieśni i legendy z pogranicza polsko-litewskiego. Radiowe Centrum Kultury Ludowej zaprasza na koncert Oli Bilińskiej z młodymi wykonawcami z Sejn i okolicznych wsi. Zespół Zegzela wystąpi 24 maja o godzinie 12 w studiu S3 na Festiwalu Folkowym Polskiego Radia Nowa Tradycja. Wejściówki do zdobycia po wysłaniu maila na adres rckl@polskieradio.pl.
1: Autopromocja.

0: 4 minuty po godzinie 12 na Antenie Czwórki będziemy rozmawiać o kulturze.
1: Stacja Kultura. Zaprasza Kasia Dydo.
0: Dzisiaj porozmawiamy o kulturze, która coraz częściej wychodzi poza swoje klasyczne ramy. Łączy sztukę, łączy technologię, miasto i doświadczenie wspólnoty. Zajrzymy m.in. dzisiaj do Galerii Zachęta, gdzie interdyscyplinarny projekt, który nazywa się Gloria, zamienia pokaz mody w performance z muzyką na żywo, światłem cyfrowym światem 3D, ale także choreografią inspirowaną japońskim rytuałem, którego no jeszcze nazwy nie wypowiem, ale wypowiem za moment. Dzisiaj odwiedzimy też Big Book Cafe i nowy cykl Dobrze jest w mieście, poświęcony inkluzywności przestrzeni miejskiej. Porozmawiamy więc o tym, dlaczego w miastach coraz trudniej znaleźć miejsca, w których można po prostu odpocząć, spotkać się, pobyć, bez konieczności wydawania pieniędzy. No bo mamy dużo takich przestrzeni, w których możemy sobie odpoczywać, ale najczęściej musimy za nie płacić, a tak naprawdę powinny istnieć takie przestrzenie, w których od tak po prostu się spotykamy, spędzamy ze sobą czas, które po prostu sprzyjają temu, żeby budowało się relacje między ludźmi, te w realu, nie te oczywiście w necie. Ale dzisiaj także będzie o książkach i spotkaniach wokół literatury, bo zapowiemy warszawskie targi książki, które ponownie zamienią stolicę w centrum rozmów o literaturze, kulturze, a także nowych ideach. No więc przez najbliższe 2 godziny będzie o kulturze, która nie stoi w miejscu, która reaguje, prowokuje i tworzy nowe przestrzenie rozmowy, więc namawiam do tego, żebyście zostali razem z nami na fali.

0: Kultura w czwórce. Kultura w czwórce. Kulturalnie dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, co się wydarzy 25 maja o godzinie 21 w Galerii Zachęta. Tam wyjątkowy projekt, który nazywa się Gloria. To będzie interdyscyplinarne doświadczenie na pograniczu mody, performensu, muzyki i świata cyfrowego. I dzisiaj razem z nami są jego twórcy, Joanna Hawrot, projektantka mody, a także artystka. Dzień dobry, witaj w czwórce.
1: Dzień dobry.
0: Ale także Aleksander Prowaliński, który akurat w tym projekcie będzie zajmował się reżyserią światła, więc za chwilę będzie rozmawiać, jaka w ogóle rola będzie światła w tym całym performansie i w ogóle ile rzeczy się w ogóle złoży na ten performance, no bo tutaj już nie będzie tylko rozmowy o modzie. Dzień dobry, witaj w czwórce. No to może wyjaśnijmy na początek naszym słuchaczom, czym w ogóle jest Gloria, jaka jest jej historia, z czego to się tak naprawdę urodziło, z jakich pomysłów, z jakich waszych spotkań i z jakich waszych przemyśleń.
2: No właściwie zaczęło się od tego, że my z Asią już dawno rozmawialiśmy o tym, żeby zrobić jakiś razem wspólny projekt. Ja zawsze pracowałem w teatrze, my też się tak poznaliśmy, Asia projektowała kostiumy, ja zajmowałem się światłem. No i tak kilka lat właściwie chodziliśmy z tym tematem i pomysłem, no i w końcu ostatecznie zdecydowaliśmy, Asia przyszła do mnie do pracowni i zaczęliśmy rozmawiać, zróbmy coś właśnie, połączmy światło z modą, zróbmy to, żeby to było imersyjne, żeby to było wrażeniowe, żeby to było doświadczeniowe, bo światło daje nam takie możliwości, że ono jest jakby tu i teraz, ono jest ulotne bardzo. No i wpadliśmy na taki pomysł, żeby pójść koncepcją glorii, bo gloria właściwie to jest efekt optyczny, który powstaje dzięki temu, że dzięki dyfrakcji, czyli słońca za nami, które się rozbija na małych kropeleczkach wody w chmurach. Zazwyczaj glorię widzimy w samolotach na przykład, albo w chmurach. To jest takie koło, które taką jest taką tęczą dookoła. I ta gloria, co jest bardzo ciekawe, ona, każdy ją widzi swoją. Ona zawsze dla każdego jest unikatowa, niepowtarzalna. Dlatego też w kulturze wcześniej ona miała bardzo też mistyczne znaczenie. Ona jakby nadawała się właśnie świętym, nadawało się tą glorię. To jest ta aureolka, którą zawsze rysowano na ikonach i w obrazach i tak dalej. To właściwie pochodzi z tego optycznego zjawiska. I bardzo nas to zainspirowało, bo ten efekt był czymś takim, co właściwie dawało nam możliwość zadziałać personalnie dla każdej osoby. Bo ubranie, ale też światło, jakby w tym połączeniu tworzą coś takiego, że każdy dostaje swoją, jedyną, wyjątkową glorię i ją widzi po swojemu.
0: Odkryłeś dzisiaj przede mną zupełnie nowy świat. Do tej pory myślałam, że to jest tylko aureola, a to się okazuje, że to jest w ogóle gloria, jaką ma ładną nazwę całe to zjawisko. Ale ten projekt to nie jest tylko projekt połączenia mody, sztuki oraz światła. Ten projekt jest zdecydowanie bardziej interdyscyplinarny. No to może ciebie, Joanno, zapytam, jakie jeszcze elementy będą się składały na ten performance?
1: Tak, koncepcję glorii, tak jak tutaj Aleksandr przed chwilą nam wytłumaczył, postanowiliśmy rozpisać na kilka języków wizualnych. Przede wszystkim zjawisko glorii opowiadamy kostiumem, opowiadamy performancem, opowiadamy środowiskiem 3D oraz muzyką na żywo. Tak naprawdę cały projekt powstał ze spotkania, z chęci stworzenia wspólnie mistycznego doświadczenia i połączyliśmy nasze wspólne światy, świat właśnie mody i świat sztuki i światła, który dla mnie wyjątkowo jest ciekawy, ponieważ jest to pierwsza tego rodzaju współpraca, ponieważ w poprzednich przetłumaczałam pracę artystów na tkaninę, a teraz po raz pierwszy właśnie dzięki Saszy miałam okazję współpracować i pracować ze światłem, co i to zjawisko, ten performance multimedialny zobaczymy już ten poniedziałek premierowo w Zachęcie właśnie.
0: Żeby tego było mało, to jeszcze ten performance jest inspirowany japońskim rytuałem, i teraz nie chcę przekręcić tej nazwy, Izaiho.
1: Izaiho, tak. Jako, że opowiadamy o zjawisku glorii również tańcem, zainspirowani japońskim rytuałem Izaiho, który polegał na tym, iż co 12 lat kobiety z wyspy Okinawa przechodziły specjalny rytuał, który polegał na tym, iż z kobiet przeistaczały się w bóstwa. Te rytuały się odbywały co 12 lat, od już pewnego czasu

0: się one nie odbywają, ale to jest bardzo ciekawe, że gdyby się odbywały, 2026 rok, czyli ten właśnie, byłby tym rokiem, w którym ten rytuał miałby miejsce. Rytuał Izaiho jest dla nas inspiracją, natomiast my tworzymy swój własny rytuał w choreografii Marty Ziółek. Sześć performerek opowie o glorii, o rytuale przejścia, o tej tranzycji i transformacji w to mistyczne doświadczenie, które właśnie eksplorujemy ciałem i tańcem również.
1: No i tutaj chciałabym powiedzieć, że postawimy kropkę, ale nie, bo za chwilę będziemy jeszcze więcej rozmawiać na temat tego performansu, który wydarzy się 25 maja o godzinie 21 w Galerii Zachęta. Gloria, czyli interdyscyplinarne doświadczenie na pograniczu mody, właśnie performansu, muzyki, świata cyfrowego oraz światła. Za chwilę bardziej jakby głębiej wejdziemy w to wydarzenie i opowiemy o strojach, ale także o tym, jakie światło tam się pojawi, jak sobie to wyobrażają twórcy. Oni jeszcze z nami zostają. Moje.

Ciemne chmury nad Warszawą, a ja nie chcę tam lądować. Czuję, jakbym musiał wszystko zaczynać od nowa. Wolę, jak pytają, ja odpowiadam from Poland. Nie wiem, co jest, może pora emigrować. Taksiarz Kenny pyta, ile w Polsce mamy plemion. Powiedziałem, że dwa.

0: status. Kiedy sprowadziłem sztukę do towaru, żeby się przebić, jak ja spojrzę w oczy bratu. Ja chcę tylko robić rap i środkowy palec światu delem.
1: Kultura w czwórce.
2: O Glorii rozmawiamy cały czas, czyli o tak zwanym bąbelku świetlnym. Bardzo mi się podoba to określenie, ale Gloria to także interdyscyplinarne doświadczenie na pograniczu mody, performansu, muzyki, świata cyfrowego, ale także światła, które odbędzie się 25 maja w Zachęcie o godzinie 21. I tutaj też cenna informacja, że każdy może przyjść, bo jakby wejście jest otwarte, więc gdybyście mieli ochotę to poczuć i zobaczyć, bo ja teraz cały czas próbuję sobie to wyobrazić, jak to będzie wyglądało. Jest to no, dosyć skomplikowany projekt. Cały czas razem z nami Anna Hawrot, która jest projektantką mody i artystką, ale także Aleksander Prowaliński, reżyser światła, razem z nami. Zastanawiam się, jak w ogóle wyglądała współpraca właśnie pomiędzy różnymi dziedzinami, pomiędzy modą, technologią, choreografią, muzyką i światłem. Jak wy połączyliście te wszystkie światy? Czy to trochę tak, że każdy jakby działał w obrębie swojej dziedziny, czy te dziedziny się ze sobą przenikają w przypadku tego projektu?

0: Przede wszystkim nasza współpraca rozpoczęła się od spotkania naszej dwójki i ta cała koncepcja powstała wspólnie. Stworzyliśmy ją razem i myślę, że całkiem naturalnie w procesie przygotowania, rozwijania projektu zapraszaliśmy do współpracy kolejne osoby. Od początku wiedzieliśmy, że musi towarzyszyć nam muzyka. W tym przypadku zaprosiliśmy Jerzego Mączyńskiego, kompozytora, twórcę muzyki eksperymentalnej, który stworzył specjalnie dla nas muzykę do Glorii. Zaprosiliśmy Katarzynę Dębską, która jest autorką środowiska 3D. I zaprosiliśmy Martę Ziółek, z którą oboje współpracujemy właściwie od lat. Zaprosiliśmy ją do stworzenia choreografii i do przeprowadzenia naszych performerek poprzez rytuał wspólny. Więc tym sposobem stworzył się zespół, który tak samo jak my zapragnął wyruszyć w tą podróż poszukiwania glorii, bo ten projekt tak naprawdę jest o tęsknocie za duchowością, za metafizyką, za przeżyciem, za emocjami, bo tak naprawdę myślę, że to właśnie nami kierowało.
1: Przez chwilę myślałam, że twoje stroje tak naprawdę w rzeczywistości nie powstały. Myślałam, że one zostaną wygenerowane przez 3D. Używamy teraz tej technologii. Właśnie powiedz mi, jaka w związku z tym będzie rola tej technologii 3D oparta na silnikach gier. To jest bardzo ciekawe i właśnie jak ma się to w ogóle do twojej mody, jak to będzie ją uzupełniało i też jakie będą te stroje, które zostały zaprojektowane specjalnie dla Glorii.
0: Na początku, tak jak w każdym moim procesie projektowym, powstaje fizycznie kolekcja, tematyczna kolekcja. W tym przypadku jest to dosyć ciekawa kolekcja, bo po raz pierwszy nie zaprojektowałam wzorów na tkaninę. Nie ma tak zwanych digital patterns. Cała kolekcja jest monochromatyczna. Tutaj jakby rzeźbimy historię światłem. W oparciu o tę fizyczną kolekcję Katarzyna Dębska przygotowała właśnie wizualizację 3D, przeniosła niejako te kolekcje w świat cyfrowy. Dla mnie to był duży też eksperyment i premierowo pokazujemy taką formę prezentacji kolekcji, która z jednej strony podąża za światowymi trendami, a tak naprawdę też otwiera dla nas jakąś taką nową płaszczyznę narracji, opowiadania o modzie w takim właśnie środowisku digitalowym. Bo widzimy swoje sylwetki, widzimy swoją kolekcję w zupełnie innym wydaniu. Jest to taka forma eksperymentalna tak naprawdę. Partnerem naszego projektu jest Instytut Przemysłów Kreatywnych, który specjalizuje się w przygotowywaniu tego rodzaju multimediów, więc tak naprawdę kolekcja fizycznie istnieje, a także istnieje w tym środowisku digital. A osobno do projektu dla performerek stworzyłam 6 kostiumów, które są takimi uniformami Glorii. Powstały też maski autorstwa Mateusza Bidzińskiego, rytualne stroje, które pomogą naszym performerkom wejść w ten proces.
1: To za chwilę jeszcze porozmawiamy o tym, czy monochromatyczna kolekcja pomaga w stworzeniu specjalnej aury, glorii świetlnej właśnie wokół tego projektu, czy to daje jakby większe pole do popisu dla reżysera światła. To za moment wracamy. Dzisiaj rozmawiamy o projekcie Gloria. Ten projekt do zobaczenia w poniedziałek 25 o godzinie 21 w Zachęcie.

0: Stacja Kultura w Czwórce.
1: A dzisiaj razem z nami Anna Hawrut i Aleksander Prowaliński, którzy stoją za performancem, który odbędzie się 25 maja o godzinie 21 w Galerii Zachęta. Zazwyczaj Galeria Zachęta jest zamknięta w poniedziałki, ale specjalnie dla tego projektu na tę chwilę zostanie otwarta. Wejście jest dla wszystkich, więc jeżeli słuchacie teraz i mielibyście ochotę wziąć w tym udział, to my namawiamy z całego serca, bo to będzie bardzo ciekawe doświadczenie na pograniczu mody, performansu, muzyki, świata cyfrowego oraz światła. I tutaj już Joanna wspomniała o tym, że ta kolekcja jest dosyć nietypowa jak dla niej, bo jest monochromatyczna, zrezygnowała z tworzenia wzorów na tkaninach. Czy to osobie, która zajmuje się światłem, ułatwia pracę albo dało szersze pole do popisu?
2: Myślę, że tutaj jeszcze też tą monochromatyczność jeszcze bardziej pogłębiłem, jeżeli chodzi o światło, ponieważ też pracujemy tutaj nad takim efektem świetlnym, który się nazywa światło monochromatyczne. To jest taka częstotliwość fali świetlnej wytwarzana przez lampy sodowe, w których jakby nie widzimy kolorów całkowicie i wszystko staje się dookoła czarno-białe. I to też podbija nam cały ten efekt, no bo wtedy, kiedy się pojawi Gloria, tak naprawdę, ten kolor, ta tęcza dookoła i ją zobaczy każdy, ona wtedy jeszcze będzie bardziej wyjątkowa i cudowna i będzie tworzyła dla każdego bardziej mistyczne doświadczenie, unikatowe, bo też nam bardzo zależy na tym, że w tej sytuacji każdy sam zobaczy swoją glorię i ona będzie zawsze dla niego jedyna.
1: Czy w ogóle moda i światło to są takie dziedziny, które się przenikają i które idą w parze?
2: Myślę, że tak, absolutnie. Mi się wydaje, że wszystkie dziedziny, które związane są z artystyczną jakby taką wypowiedzią, światło ma ogromne znaczenie, bo przez złe światło czasami można zepsuć, a czasami można bardzo podkręcić w ogóle światłem efekt i wrażenie, bo światło w ogóle jest bardzo ciekawym zjawiskiem, bo światło jest ulotne bardzo. Nie jesteśmy w stanie zapisać światła jako takiego. Bo to jest doświadczenie, to jest jakby światło, które my czujemy w tym miejscu tu i teraz. I ono nigdy nie będzie powtarzane, nigdy nie będzie takie same.
1: Z jakimi wrażeniami chcielibyście, żeby widzowie opuścili Zachętę w poniedziałek? Joanna.
3: Chciałabym, żeby uruchomić w widzach emocje, odczuwanie, żeby przeżyli taką fascynację i radość, jaką my razem z Saszą, całym naszym zespołem,

0: Pawłem, z naszym kuratorem Pawłem Pachciarkiem, z Jerzym, z Kasią i z Martą Ziółek czuliśmy, tworząc ten projekt, bo ten projekt jest też o przyjemności, o spotkaniu i o takim przytuleniu się i o widzialności, żebyśmy czuli i widzieli się nawzajem.
1: Czy czas zwykłych pokazów mody? Bo przecież mogłaś zrobić zwykły pokaz mody, w ten sposób pokazać swoją kolekcję. No jest już trochę passé i przechodzimy tak jakby na inny poziom, który daje nam zdecydowanie więcej wrażeń niż tylko to wrażenie wizualne, które zazwyczaj mieliśmy idąc oglądać nowe kolekcje projektantów.
2: Bo mi się wydaje, że też mamy już inne potrzeby, żyjąc w dzisiejszym świecie, przez tak mocną wizualność, która nas otacza, przez social media, informacje i tak dalej. My pragniemy tego, żeby ten świat bardziej się miksował i nas zachwycał, nas jakby zaskakiwał, żeby te połączenia były jak najbardziej nietypowe, bo wtedy my dostajemy nowych emocji, takich, których jeszcze nie było. I nam właśnie też na tym zależy, żeby widz dostał po prostu ogromną dawkę tych innych emocji, po to jakby ta kombinacja różnych rzeczy w taki sposób jest stworzona, żeby ludziom dawać ogromną przyjemność.
1: Mogliście ten pokaz zrobić tylko dla wąskiego grona widzów, tak zazwyczaj robią projektanci, ale jednak postanowiliście go otworzyć dla szerszej publiczności. Dlaczego zdecydowaliście się na taki krok?
0: Dlatego, że w ogóle pokazywanie tego rodzaju projektów w naszym przypadku w Polsce jest dosyć też już niezwykłe, dlatego, że najczęściej z takimi projektami jeździmy już za granicę, więc jeżeli się zdarzyła też taka okazja i szansa przeprowadzić taką premierę tutaj w Polsce, zależało nam, żeby rzeczywiście zaprosić jak najwięcej osób do takiego wspólnego doświadczenia, bo jest to doświadczenie otwarte i dla wszystkich. I takie od początku było w naszym założeniu, że nie zamykamy drzwi, tylko otwieramy.
1: Start godzina 21. Zazwyczaj na pokazach mody mamy godzinkę obsuwy. Czy u was będzie wszystko punktualnie?
2: Myślę, że tak, absolutnie.
0: Ale właśnie, ciekawe
1: to jest też nowy trend, że wszyscy zaczynają punktualnie podobno pokazy mody. Pokaz Chanel rozpoczął się dokładnie o tej godzinie, o której miał się rozpocząć i nie było tej obsuwy, która zazwyczaj jest na pokazach mody.
0: U nas godzinę naszego performance'u dyktuje światło.
2: Dokładnie, bo nie bez powodu jest 21, ponieważ to jest już godzina, której już jest w miarę mrocznie, bo drzwi zachęty będą otwarte i dlatego nam zależało na tym, żeby to światło, które będzie tam, miało większy kontrast, żeby uzyskać większą siłę, żeby tutaj światło słoneczne nam nie prześwietlało, żebyśmy dali nasze doświadczenie, to, które my stworzyliśmy i żeby ono miało swoją ostrość i kontrast.
1: Bardzo podoba mi się to, że wszystko jest przemyślane w waszym projekcie. Nawet godzina, o której rozpocznie się ten pokaz, rozpocznie się o godzinie 21, więc warto być chwilę chociaż wcześniej, żeby wejść do zachęty, zająć sobie odpowiednie miejsce, no i przygotować się na to niezwykłe doświadczenie, jakim będzie Gloria. Gloria, interdyscyplinarne doświadczenie na pograniczu mody, performance'u, muzyki, świata cyfrowego, a także światła. Dawno nie słyszałam, żeby ktoś tak pięknie mówił o świetle, jak opowiadał dzisiaj o tym Aleksander Prowaliński, który zajmuje się reżyserią światła. O modzie zawsze pięknie i o sztuce mówi Joanna Hawrot. Bardzo dziękuję wam za to spotkanie. Twórca.
0: Dziękujemy i zapraszamy.
2: Zapraszamy. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask your pardon.

0: Stacja Kultura. Zaprasza Kasia Dydo.
1: 19 minut pozostało do godziny 13 przed momentem Sarah James i Mia. To jej piękny głos tutaj umilał nam czas, a tymczasem, no właśnie, będziemy zapraszać Was na kolejne dobre wydarzenie, bo Warszawa za moment stanie się stolicą literatury. Warszawskie Targi Książki ruszają, które na 100% zgromadzą i wydawnictwa, i autorów, i ilustratorów, i czytelników z całej Polski, a także zagranicy. No, tworząc kilka dni spotkań wokół książek, rozmów, nowych idei. Alicja Michalska postanowiła sprawdzić, co się dzieje na targach.

0: Ale w ogóle też postanowiła sprawdzić, co się dzieje w literackim świecie, a tam aż huczy.
1: Cześć, no tak, no ja przychodzę dzisiaj z tymi nowinkami ze świata literatury, bo ten świat, ta branża nie tylko książkami żyje, ale głośnymi, niekiedy kontrowersyjnymi sytuacjami, które potrafią naprawdę wywołać dyskusje w internecie. I tak się stało niedawno, po wypowiedzi Olgi Tokarczuk, naszej noblistki, która wystąpiła podczas tegorocznej edycji Impaktu w Poznaniu. Miała tam swój taki ekspercki wykład o tym, czy literatura ma jakieś obowiązki. Udało mi się dosłownie na 15-20 minut podsłuchać tej rozmowy i padło tam naprawdę bardzo dużo refleksji. Olga Tokarczuk pięknie mówiła o potrzebie piękna, wrażliwości, emocjach, uważności na świat, takiej czułej obserwacji w każdej sferze tak naprawdę naszego życia. Mówiła też, że kończy się czas przemyśleń jednego człowieka, kończy się czas obszernych powieści, że teraz literatura będzie wyglądała zupełnie inaczej, bo po prostu ludzie nie mają na nią czasu. Raczej wolimy sobie to życie upraszczać niż czytać wielkie powieści. Zapowiedziała też, że w związku z tym na jesieni trafi do nas jej najnowsza książka i będzie to jej ostatnia powieść. No ale jednak najwięcej emocji wywołała jej wypowiedź na temat sztucznej inteligencji. Olga Tokarczuk zapytana o rolę technologii w jej życiu i twórczości przyznała, że tak, oczywiście używa. Rozmawia z czatem, czasem będąc w takim, cytuję, głębokim szoku, patrząc na to, jak fantastycznie powiększa on horyzonty i pogłębia myślenie kreatywne. Powiedziała też wprost, że często wprost rzucam maszynie pomysł do analizy z prośbą: kochana, jak mogłybyśmy to pięknie rozwinąć? Mimo że wiem o halucynacjach i licznych błędach rzeczowych algorytmów na polu ścisłej ekonomii, twardych danych, muszę oddać to, że w płynnej literackiej fikcji ta technologia stanowi atut o niewiarygodnych wprost proporcjach. No i można sobie teraz pomyśleć, że no jak to? Olga Tokarczuk. Takie słowa. No oczywiście wywołało to falę krytyki. Czytelnicy się podzielili, publikując wiele filmików na ten temat. Jak wpiszecie sobie w Instagram hashtag Tokarczuk, to tam na pewno wam wiele tych komentarzy wideo wypłynie. Dla mnie ta sytuacja jest też takim dowodem na to, że choć sami używamy tej sztucznej inteligencji i czata GPT, no to jednak oburzamy się, kiedy do tego przyznaje się publicznie ktoś inny, szczególnie ktoś taki jak pisarka, która przecież ma być tym bastionem autentyczności, takiej czystej formy też ludzkiego umysłu, nieskażonego tą technologiczną pomocą. No pisarka oczywiście postanowiła odnieść się do tej całej sytuacji, publikując oświadczenia w swoich social mediach, pisząc, że oczywiście chciałaby się odnieść do tego, co dzieje się wokół niej w związku z wypowiedzią na konferencji Impact w Poznaniu. Napisała, że nie napisała książki, która powstała z pomocą sztucznej inteligencji, korzysta z niej na takich samych zasadach jak większość ludzi na świecie i żaden z jej tekstów, również powieść, która okaże się jesienią tego roku, nie powstała przy pomocy sztucznej inteligencji. No, ja jestem dosyć radykalna, jeśli chodzi o to używanie sztucznej inteligencji w sztuce, w czymś, co powinno wychodzić z tego impulsu, tej intencji twórczej, takiego chaosu, czy też nawet takiej niedoskonałości. No, nie mówię też, że Olga Tokarczuk tego nie robi, jestem pewna, że to robi. Mam nadzieję po prostu, że nie stanie się to takim drogowskazem dla innych, na takiej zasadzie, że skoro no nawet Olga Tokarczuk to robi, to ja przecież czasem też mogę. Także ten dyskurs w ogóle o granicach sztucznej inteligencji w sztuce i literaturze toczy się tak naprawdę od dawna i warto o tym rozmawiać, oczywiście bez jakichś takich zbędnych tutaj krytycznych komentarzy i bez zarzucania Oldze Tokarczuk, że przecież całą nową książkę teraz napisała z tym chatbotem, to ja po prostu jej nie kupię. No bo to też jest przegięcie z kolei chyba w drugą stronę.
0: Alicja Michalska dzisiaj przygląda się temu, o czym mówi cały literacki świat, a za chwilę oczy całego literackiego świata skupią się na warszawskich targach książki. Czy my sobie teraz zagramy muzyczkę i wrócimy za moment do rozmowy o warszawskich targach, czy jedziemy od razu z tymi informacjami, które zaproszą was na targi książki? Nie, no to teraz odegrajmy, posłuchajmy sobie muzyki, a na targi będziemy zapraszać już za moment.

0: Alicja Michalska razem z nami cały czas z zaproszeniem na warszawskie targi książki. Te wystartują 28 maja i będzie to gigantyczne wydarzenie, w czasie którego bardzo dużo będzie się działo.
1: Gigantyczne wydarzenie to jest bardzo dobre słowo, bo rzeczywiście 4 dni literackich przyjemności, spotkań z autorami, buszowania w stoiskach i wychodzenia z torbami pełnymi książek. No, fenomen tych targów trwa tak naprawdę od lat. Wielkie kolejki, tłumy, tysiące ludzi uczestniczących w tej imprezie pokazują, że chociaż te statystyki czytelnictwa w Polsce fenomenalne nie są, no to takie wydarzenia już zdecydowanie tak przyciągają te dzikie tłumy. W tym roku rzeczywiście gigantyczna impreza, bo targi książki przenoszą się ze swojej lokalizacji pod Pałacem Kultury i Nauki. Teraz będą na Stadionie Narodowym, więc naprawdę po prostu ogrom miejsca na książki, na rozmowy, na spotkania. Co nas czeka w tym roku? O tym Jacek Oryl, dyrektor targów.
2: Przepiękne stoiska, duże, większy, bogatszy program autorski. To zdecydowanie podziałało na rozwój tej imprezy, aczkolwiek mnóstwo będzie wyjątkowych rzeczy. Gość honorowy jest wyjątkowy, bo to Szardża, jeden ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, który na przepięknym pawilonie zaprezentuje swoją kulturę i literaturę. 400 metrów wielki pawilon, który myślę, że odzwierciedla tę atmosferę pustynną tego kraju, ale wygląda to imponująco. Z 33 krajów goście, czyli ta międzynarodowość targi zdecydowanie wzrosła. Dużo bogatszy program, jeżeli chodzi o miejsca do spotkań. Przybyło nam tych spotkań dzięki temu, że stadion dysponuje dużym centrum konferencyjnym. 17 miejsc, gdzie jednocześnie będziemy te spotkania organizować. Ostatnio rekordowo w ubiegłym roku przed Pałacem Kultury mieliśmy 13 takich miejsc, więc program jest bogatszy. W sumie ponad 1500 wydarzeń w stoiskach wydawców i właśnie w salach konferencyjnych, na scenach i na tej scenie głównej, którą budujemy na trybunach, te najważniejsze.
1: Jak sami słyszeliście, program jest naprawdę ogromny. Możecie sobie to sprawdzić i wybrać coś dla siebie, a ja wam polecę od siebie Dzień Reportażu i Nagrodę Ryszarda Kapuścińskiego. O tym, co nas czeka w tym roku na gali, o tym parę słów od Izabeli Jasińskiej.
3: Zapraszamy na Dzień Reportażu, który jest bezpośrednio związany z książkami nominowanymi do nagrody. Zapraszamy 5 autorów, autorek nominowanych książek w tym roku. Będą to Kasper Bajon, Joanna Czeczot, Anna Bikont, Emily Carrington i Peter Pomerancew. Więc 30 maja podczas targów w specjalnej sali odbędzie się Dzień Reportażu. Te spotkania będą się odbywały od godziny 12 do 17, a wieczorem też 30 już w Nowym Teatrze odbędzie się gala Nagrody Kapuścińskiego.

0: Poznamy laureata i nagrody.
1: A ja na koniec powiem, że czwórka też będzie na miejscu. No jak mogłoby być inaczej?
2: Warszawskie Targi Książki, start 28 maja. W czasie tych targów premiery wydawnicze, spotkania autorskie, debaty, podpisywanie książek oraz wydarzenia poświęcone literaturze, sztuce, kulturze, nowym mediom. Będzie literatura klasyczna, będą komiksy, no dla każdego
1: szał.
2: Coś miłego po prostu. Warszawskie Targi Książki, no tam się widzimy. Alicja Michalska, wielkie dzięki.
1: Dzięki.

0: Autopromocja.
1: Nowy rozdział, nowy wymiar. Ta sama pasja do tanecznej elektroniki. Świętujemy 100 lat polskiego radia i pół wieku czwórki w wielkim stylu. 12 cali na godzinę w nowej odsłonie. Goście i niepowtarzalne brzmienie. Najlepsze sety DJ-skie prosto z unikalnej lokacji. Jednego z najstarszych studiów polskiego radia.
2: Cześć, jestem Ujawa. Zapraszam Was na mój set w 12 calach na godzinę.
1: Takiego klubowego grania jeszcze nie było. Słuchaj nas na antenie czwórki w każdy piątek o 22 i oglądaj na naszym kanale YouTube. Zapraszam, Bert.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej

0: aż o 500 zł.
1: Jak nie kocha pranek, aj po co za złotówkę kupiło bażanek.
2: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
3: Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

0: Polskie Radio.
1: Na zegarach godzina 13.
0: Pogoda.
1: W Warszawie dzisiaj ciepły majowy dzień, termometry pokażą 22 stopni na plusie, no a mimo chwilowego większego zachmurzenia nie zabraknie też słońca. We Wrocławiu jeszcze cieplej, nawet do 24 stopni, przed nami pogodny dzień z dużą ilością światła i umiarkowanym wiatrem. Z kolei w Gdyni temperatura utrzyma się w okolicach 20-21 stopni, nad morzem więcej chmur i silniejszy wiatr, ale bez większych opadów.
0: Autopromocja.
2: Rapujesz. 25 maja na naszej scenie wystąpi laureatka konkursu Będzie Głośno.

0: Raperka, tekściarka, songwriterka związana z Wrocławiem, który nierzadko przenika do jej piosenek i wersów. Z ciekawostek ma czarny pas w karate Shotokan. Koncert Sieni w poniedziałek 25 maja po godzinie 18. Zapraszam, Damian Sikorski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
3: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką.

0: finansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
2: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
1: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
3: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
1: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
3: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.

0: Godzina 13, a na antenie czwórki.
1: Stacja Kultura. Zaprasza Kasia Dydo.
0: Przed najbliższą godzinę zostajemy z dużą przyjemnością razem z wami. Będziemy dalej rozmawiać o kulturze w bardzo różnych aspektach. Sporo dzisiaj mówimy o książkach, zapraszając was na warszawskie targi książki, które wystartują 28 maja. Warszawskie targi książki to nie tylko wydarzenie dla miłośników czytania, ale także miejsce wymiany myśli, inspiracji, spotkania twórców z publicznością, rozmowy o kulturze i roli książki we współczesnym świecie. No i to wszystko tworzy taką niesamowitą, wyjątkową atmosferę jednego

z najważniejszych literackich wydarzeń w Polsce. Przypomnę, 28 maja, wtedy te targi w Warszawie wystartują, ale tymczasem zajrzymy do mniejszych ośrodków, które również namawiają do czytania. Będziemy

nie tylko jako architekturze, ale przede wszystkim jako doświadczeniu społecznym. Będzie mowa o dostępności, o odpoczynku, o relacjach, no i prawie do wspólnej przestrzeni. Co jeszcze ciekawego wydarzy się w Big Book Cafe? O tym będziemy mówić w tej godzinie naszego spotkania w audycji Stacja Kultura.

0: Stacja Kultura. Zaprasza Kasia Dydo.
1: A w Stacji Kultura przez chwilę będziemy się zastanawiać nad tym, czy w mieście można jeszcze odpoczywać za darmo, no i czy współczesna przestrzeń publiczna nadal należy do mieszkańców, czy coraz częściej staje się taką przestrzenią konsumpcji. O tym porozmawiamy podczas inauguracji nowego cyklu w Big Book Cafe, który nosi tytuł Dobrze jest w mieście, który właśnie będzie poświęcony inkluzywności i przyszłości miejskiej przestrzeni. A razem z nami jest Maria Sawicka z Big Book Cafe, to ona jest autorką tego cyklu, pomysłodawczynią. Dzień dobry, witaj w czwórce.
2: Cześć, dzień dobry.
1: No to od razu wprost cię zapytam. Właściwie dla kogo dzisiaj projektuje się miasta?
2: Myślę, że dla wszystkich, że teraz obecnie jest trochę tak, że się zwraca uwagę na wszystkie osoby i nie tylko żyjące w mieście, co jest dobre. I uważam, że powinno się to po prostu rozwijać.
1: Dlaczego coraz trudniej znaleźć jest miejsca, w których można po prostu bez wydawania pieniędzy odpoczywać, chillować, spotykać się i budować w realu relacje z ludźmi?
2: Myślę, że trudno jest, ponieważ takie miejsca też nie powstają, nie rozwijają się, dlatego że jednak zwracamy bardziej uwagę na to, żeby jakieś miejsca przynosiły koszty, więc to są kawiarnie, gdzie trzeba wyjść i wydać pieniądze. A parki, które właśnie są tymi miejscami bezkosztowymi, są i się rozwijają, ale tutaj za to jakby jest ważna też pogoda i to są tylko określone miesiące w roku, gdzie można spędzać czas w takich przestrzeniach. No i chyba po prostu potrzeba takiej inicjatywy, żeby ludzie chcieli tworzyć dla innych ludzi właśnie przestrzenie takie bezkosztowe.
1: A jakbyś miała powiedzieć właściwie, jak komercjalizacja wpływa na nasze codzienne relacje i na odpoczynek? Psuje czy pomaga?
2: Myślę, że psuje. Taki przykład, który mam teraz w głowie, to przecież bardzo często chcemy się spotkać na przykład z jakimiś znajomymi, ale każdy może być w innej sytuacji finansowej i wtedy już jest problem znalezienie jakiegoś miejsca. Więc jednak komercjalizacja nie jest po prostu najlepszą drogą.
1: A istnieje coś takiego, i uwaga, to będzie trudne słowo, infrastruktura bezkosztowa i w ogóle czym ona jest i jaką rolę też właściwie spełnia w mieście i dlaczego powinniśmy pielęgnować taką infrastrukturę?
2: Jest infrastruktura bezkosztowa i to jest, tak jak powiedziałam, na przykład parki, ale ja też bardzo lubię wyszukiwać sama takie miejsca w mieście, gdzie właśnie i tworzę sobie w głowie taką mapę miejsc, gdzie wiem, gdzie bym mogła się udać w razie tego, gdybym, nie wiem, potrzebowała skorzystać z łazienki, a nie muszę zapłacić za wstęp. Więc bardzo często zauważam, jak na przykład wygląda ten taki parter albo pierwsze pomieszczenie, gdzie wchodzi się do różnych muzeów albo

0: na przykład po prostu tego typu miejsc i na przykład jest to MSN, z którym można też wejść sobie zawsze skorzystać z łazienki. Takich miejsc powinno być o wiele więcej, bo to jest bardzo ważne, żeby można było jako ludzie po prostu w każdej potrzebie skorzystać. I tak, i trochę zapomniałam, jakie było pytanie na początku.
1: Zastanawiam się, bo masz w głowie taką mapę. Tak. Udało ci się już jakoś przenieść tę mapę do rzeczywistości. Jakie tam jeszcze miejsca tak. bezkosztowe znajdują mhm. się akurat w mieście, w którym mieszkasz, czyli w Warszawie? No tak z ciekawości pytam, tak. żebyś mi sprzedała jakieś za dwa tipy.
0: Muszę się na pewno zastanowić, ale to też działa w ten sposób, że właśnie na przykład teraz zbliża się lato, wakacje, jest ciepła pogoda i coraz częściej ja osobiście spędzam czas z moimi znajomymi właśnie w plenerze, w parku i ja też idąc zawsze do tego miasta myślę sobie, jaki może być najbliższy punkt, gdzie na przykład musiałabym pójść do łazienki albo na przykład po wodę, bo mi się skończy. Więc akurat jeśli chodzi o Pole Mokotowskie, to zawsze czuję się bezpieczna, bo blisko jest Big Book i wiem, że można wejść i mogłabym po prostu skorzystać albo napić się wody. A i więcej takich miejsc uważam, że to są bardzo często to są muzea, gdzie do łazienki można wejść. I zastanowię się i myślę, że chyba musiałabym faktycznie taką mapkę gdzieś stworzyć, no nawet na Instagramie.
1: Mapka może powstanie w ramach tego cyklu Dobrze jest w mieście, który mm-hmm. będzie poświęcony inkluzywności i przyszłości miejskiej przestrzeni i właśnie rozmowom o tej infrastrukturze bezkosztowej. Może znajdziecie jakieś inne określenie tak. na ten temat, żeby po prostu to miasto było zdecydowanie bardziej przyjazne mieszkańcom, a nie tylko tym przestrzeniom komercyjnym. Tego właśnie dotyczy cykl w Big Book Cafe. Co się jeszcze wydarzy tam w najbliższym czasie, ale też czego będą dotyczyły te pierwsze rozmowy w ramach tego cyklu, o tym powiemy za moment w czwórce. Za chwilę wracamy.

0: Stacja Kultura.
1: A dzisiaj w Stacji Kultura zapraszamy do Big Book Cafe, całe mnóstwo ciekawych wydarzeń, a wśród nich między innymi Dobrze jest w mieście. To jest nowy cykl poświęcony temu, czy rzeczywiście nam się dobrze tutaj mieszka, czy mamy przestrzenie, z których możemy sobie korzystać bez kosztów.

0: sportowo, bo tutaj o to chodzi, czy tylko komercyjnej, czy no właśnie, żeby odpocząć, żeby się wychillować, żeby spotkać się ze znajomymi, no to zawsze musimy się spotykać w tych komercyjnych przestrzeniach, czy jednak to miasto jest dla nas bardziej przyjazne. No tutaj mi też takie pytanie przychodzi do głowy, czy odpoczynek w mieście to jest dzisiaj luksus, choć tak naprawdę powinno być to coś, co jest dostępne dla każdego?
1: To na pewno będzie też tematem tej rozmowy. Pierwsze spotkanie jest już za tydzień, 27 maja o 19. No i właśnie tematyką głównie będzie to, czy współczesne miasta nadal pozwalają nam po prostu odpoczywać i być razem bez konieczności ciągłego konsumowania oraz o tym, kto tak naprawdę w mieście, w przestrzeni publicznej czuje się komfortowo.
0: Mhm. A wyobrażałaś sobie kiedyś miasto przyszłości, takie dobre miasto z takimi przestrzeniami właśnie dostępnymi dla wszystkich, poza toaletami. Rozumiem, tak, że to ważna historia, jasne, ale czy jakieś inne przestrzenie bezkosztowe są dla nas wyjątkowo istotne, a jednak mamy takie uczucie, że w mieście są zaniedbane?
1: Tak, i to jest na pewno zieleń. To się wydaje być taka prosta odpowiedź, ale to jest zawsze zieleń i zazielenianie przestrzeni, powstawanie miejsc, które są właśnie dostępne dla wszystkich, zielone i takie sensorycznie dostępne. Ja piszę też aktualnie licencjat na ten temat i robiłam na potrzebę pisania pracy, robiłam badanie o tym właśnie, jak my jako ludzie sensorycznie odbieramy miasto i to, jak bardzo długo w projektowaniu kierowało się tylko i wyłącznie zmysłem wzroku, to się nazywa okulocentryzm, a właśnie to, jak my jako ludzie odbieramy właściwie każdym zmysłem miasto i to się czasami dzieje bardzo nieświadomie, że właśnie te materiały są ważne, że jak mamy dużo betonu, metalu, który się nagrzewa, jest to dla nas niekomfortowe. Tak samo hałas i ostre światło są przebodźcowujące, więc właśnie przestrzenie inkluzywne to są takie, które projektuje się z takim fokusem na wszystkie zmysły.
0: Kogo zaprosiliście do dyskusji 27 maja, bo wtedy ta dyskusja w Big Book Cafe?
1: Tak, naszą gościnią będzie Magdalena Millert, autorka książki Dla kogo jest miasto? Jak stworzyć przestrzeń, która o nas dba? I porozmawia z nią Aleksandra Litorowicz z Fundacji Puszka. Jestem bardzo podekscytowana, że to jest akurat ten duet, ponieważ ja na moim profilu na Instagramie, jak tylko zaczynałam właśnie mówić o tej antropologii miasta, to pierwszą książką, którą recenzowałam, powiedzmy, bo jeszcze nie czuję się na siłach, i było właśnie Dla kogo jest miasto i też obserwuję Magdalenę Millert od długiego czasu na Instagramie, a Aleksandra Litorowicz z Fundacji Puszka jest moją wykładowczynią i z nią zajęcia zawsze są najfajniejsze i najciekawsze.
0: Czy udało ci się znaleźć odpowiedź po przeczytaniu tej książki Dla kogo jest miasto?
1: Tak i nie, bo ta książka jest bardzo fajna na start dla ludzi, którzy by się chcieli zainteresować albo nawet nie wiedzą, że chcieliby się zainteresować. To uważam, że bardzo warto jest sięgnąć po tą książkę, bo te pojęcie antropologii miasta brzmi czasami skomplikowanie, a to jest rzecz, która dotyczy naprawdę każdego z nas. I ta książka w wielu rozdziałach bardzo fajnie podsumowuje to, co właśnie my zauważamy na co dzień, ale być może nie potrafimy zdefiniować, więc uważam, że warto jest po nią sięgnąć i w swój własny sposób odpowiedzieć na pytanie, dla kogo jest miasto.
0: Czy zdradzisz nam, czego będą dotyczyły następne miejskie spotkania w Big Book Cafe?
1: Chyba jeszcze nie. Jestem w trakcie pracowania nad drugim spotkaniem. Ale chyba zostawię taką nutkę niepewności.
0: No a na razie możemy wybrać się na to spotkanie, które będzie najbliżej, czyli 27 maja. Dobrze jest w mieście, odpoczywamy, nie płacimy, o inkluzywności przestrzeni. O tym będzie dyskusja w Big Book Cafe, ale wydarzeń oczywiście zdecydowanie więcej, krążących wokół innych książek oraz problemów, wokół jakich konkretnie, o tym opowiemy wam jeszcze za moment.

0: Stacja Kultura.
1: A dzisiaj jesteśmy w Big Book Cafe. Ta wiosna upływa nam tam pod znakiem rozmów o mieście, o wspólnocie, o przestrzeni, która no, może być bardziej otwarta i dostępna i zdecydowanie bardziej inkluzywna. O tym rozmowy już niebawem, bo 27. Dobrze jest w mieście, odpoczywamy, nie płacimy. To jest nowy cykl, który tam się pojawił i to, co jest też dobre, no to wstęp jest wolny, więc jeżeli po prostu macie ochotę podyskutować na ten temat, macie jakieś przemyślenia, to po prostu zapraszamy, no ale wiosna jest pełna wydarzeń. Big Book Cafe, tak. Cały czas coś tam ciekawego się dzieje. A co dzisiaj po południu?
2: Dzisiaj jestem super podekscytowana, bo jest premiera książki Tomasza Stawiszyńskiego Czynnik alchemiczny i inne opowieści z Korfu. I to jest taka bardziej eseistyczna, literacka podróż po wyobraźni autora, który do tej pory pisał właśnie raczej nie fikcję. I myślę, że to jest spotkanie dla osób, które lubią literaturę eseistyczną, filozoficzną, ale podaną przez opowieść i taką atmosferę miejsca Korfu.
1: To dzisiaj o godzinie 19. Zapraszamy my, zaprasza także Maria Sawicka z Big Book Cafe, która jest cały czas razem z nami. Ale też interesujące spotkanie szykuje się 25 maja. To będzie spotkanie pod hasłem Jak rozmawiać ze zwierzętami?
2: Tak, odwiedzi nas Amelia Kindake, która jest przedstawiana jako ekspertka od komunikacji ze zwierzętami. Rozmowa będzie dotyczyła tego, czy zwierzęta przekazują nam informacje inaczej niż tylko przez zachowanie. I myślę, że to jest propozycja.

0: Instytucja dla osób ciekawych relacji człowieka ze zwierzętami i mniej oczywistych sposobów myślenia o komunikacji ze zwierzakiem.
1: To może zaprośmy jeszcze na 31, to jest niedziela o godzinie 16, coś co się nazywa Silent Sunday, czyli tak zwane ciche czytania. Na czym polega idea tego spotkania?
0: Polega na wspólnym czytaniu w ciszy i to jest bardzo prosta, ale taka piękna formuła tego, gdy ludzie spotykają się po to, żeby razem pobyć wśród książek, trochę porozmawiać też później o tym, co przeczytali, ale po prostu czytać w ciszy, w skupieniu i w takim po prostu byciu razem.
1: Czy ta formuła się sprawdza? Czy ludzie przychodzą? Czy mają ochotę po cichu czytać książki jakby nie w zaciszu domowym, tylko razem w Big Book Cafe?
0: Tak, tak. Ten cykl u nas też się cieszy dużym zainteresowaniem. Teraz to już chyba będzie trzecia edycja. On się dzieje w Big Booku na Dąbrowskiego. Tam też jest taka fajna kameralna przestrzeń i jak ja sobie o tym myślę, to fajnie jest tak poczytać i to jest cisza, ale gdzieś z boku też mamy ten lekki szmer kawiarniany i moim zdaniem to jest bardzo relaksujące i idealny plan na niedzielę.
1: No z tego co słyszałam, takie rzeczy dzieją się nie tylko w Polsce, nie tylko w Big Book Cafe, ale także na świecie. Ludzie mają po prostu potrzebę wychodzenia z domu i czytania książek razem. No i taką możliwość macie 31 maja, Silent Sunday, czyli tak zwane ciche czytanie w Big Book Cafe. Na wszystkie wydarzenia zapraszała dzisiaj razem z nami Maria Sawicka. Ja oczywiście odsyłam do strony internetowej Big Book Cafe, bo wydarzeń jest więcej, więc po prostu śmignijcie tam, zobaczcie, co dzieje się ciekawego i wpadajcie na spotkania do Big Book Cafe. Maria Sawicka, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję. Plan B, baby, it's no big deal. I'm already 10 weeks in maternity. I'm a single mom. I'm not judgmental. In my sweatpants and some juicy hentai.

Kultura w czwórce. Kultura w czwórce. A stacja Kultura to niekończące się dobre propozycje. Ta teraz będzie dotyczyła Millennium Dogs Against Gravity, bo ten festiwal powrócił do nas i owszem w formie stacjonarnej, ale także w formule online, otwierając dostęp do jednego z najważniejszych festiwali kina dokumentalnego w Europie dla widzów tak naprawdę z całej Polski. Tegoroczna 23. edycja odbyła się pod hasłem Poszukiwania i prezentuje kilkadziesiąt dokumentów z całego świata, od intymnych historii osobistych po kinopolityczne, społeczne i eksperymentalne. W programie online naprawdę dużo filmów, ale znalazły się m.in. takie obrazy jak Sygnalista, to jest opowieść o odwadze sygnalistów walczących z systemową przemocą, czy film pod tytułem Marlinka o życiu w cieniu wojny w Ukrainie. Wśród szeroko komentowanych tytułów pojawiają się też filmy o zdrowiu psychicznym, o pamięci, o ekologii, o współczesnych kryzysach społecznych. No naprawdę jest z czego wybierać. No i dobra wiadomość jest taka, że mamy dla Was kody, żebyście mogli te filmy online oglądać. Wystarczy do nas zadzwonić 22 kierunkowy do Warszawy 645-2100. Gdyby ktoś miał ochotę zobaczyć dobre kino dokumentalne, ciekawe opowieści, gdyby ktoś z Was chciał no, nieco więcej zrozumieć z tego, co dzieje się wokół nas, to zachęcamy do tego, żeby zadzwonić do nas po kody, które umożliwią Wam oglądanie filmów online w ramach festiwalu Millennium Dogs Against Gravity. Zachęcam, 22 kierunkowy do Warszawy 645-2100 po kody. Dzwonicie teraz.

0: Festiwal Millennium Talks Against Gravity od lat udowadnia, że dokument nie jest jedynie zapisem rzeczywistości, ale narzędziem rozmowy o świecie i o zmianach społecznych. Razem z nami jest Mateusz, który zadzwonił, żeby zgarnąć kody do oglądania filmów w ramach tego festiwalu online. Dzień dobry, witaj w czwórce.
1: Witam serdecznie.
0: Jesteś fanem filmów dokumentalnych?
1: A co, jestem ogólnie fanem filmów, ostatnio mam jakoś pecha, nie potrafię jakoś trafić na jakiś fajny tytuł. Tutaj, że tak powiem, jadąc samochodem, słuchałem audycji, tak postanowiłem zadzwonić, no i udało się.
0: No miło nam bardzo, że do nas zadzwoniłeś, ale czy, no właśnie, nastawiasz się na jakieś konkretne filmy, czy w ogóle kiedyś wcześniej udało ci się oglądać filmy w ramach Millennium Talks Against Gravity?
1: Nie, nigdy mi się nie udało oglądać filmów w ramach tego festiwalu, o którym wspomniałeś. No mam nadzieję, że się miło zaskoczę jakimś fajnym tytułem.
0: Tak, bardzo polecamy ci zdecydowanie ten festiwal. Mnóstwo ciekawych filmów, ciekawych opowieści, prawdziwych opowieści, które znalazły się w line-upie tego festiwalu. A w ogóle często oglądasz festiwale w formie online, czy to też będzie pierwszy raz?
1: Też będzie pierwszy raz.
0: No to życzę udanych seansów. Myślę, że akurat na ten seans domowy możesz zaprosić kogoś z rodziny albo znajomych i możecie sobie po prostu odpalić razem te filmy i zobaczyć, co ciekawego ten festiwal przygotował dla swoich widzów, nie tylko stacjonarnie, ale tak jak mówię, również online, więc no po prostu życzę udanych seansów, udanych no tych wyborów, bo tego będzie naprawdę bardzo dużo. Będziesz musiał zdecydować, co tam chcesz ciekawego zobaczyć. Super. Wszystkiego dobrego, Mateusz, pozdrawiam cię i dziękujemy.
1: Ja też.

0: Również was pozdrawiam. Wszystkiego dobrego, hej.
1: 13 minut pozostało do godziny 14. To oznacza, że Stacja Kultura dobiega już końca. Za moment popołudniowa i Kamil Jasiński, a więc zostawiam was w dobrych rękach. A sama życzę wam udanego popołudnia. Kasia Dydo, do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: To już kolejny koncert z cyklu Rap Scena Czwórki. Tym razem zagra artysta, którego możecie pamiętać z naszej anteny.
2: Brawa, cola, kinder, browar, towar, pęgel.
3: Siemano, z tej strony Rap Performance. Ja już się nie mogę doczekać grania w czwórkowym studiu, bo będą zarówno moje kultowe numery, jak i te z ostatniego krążka. Także no, nie może was zabraknąć, kochani. Do zobaczenia.
1: Rap Scena już 28 maja o godzinie 23. Włączcie czwórkę, wejdźcie na czwórka.online. Elo.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Marian, A więcej się nie da?
5: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż się

0: 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
1: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

0: Man, I swear I won't quit. I know it's on top, but one day I'll get over it. And if I can't get over it, then I'll learn to cope with it. They say you gotta go with the flow, so just go with it. And that's all I've been doing, pure heart, I showed them it. Always did my best, even if no one noticed it. Pen the dopest lyrics when I'm over with the coldest sets. When it's said and over, tell them bro I did it, no regrets.
1: Minęła godzina 14.
2: Pogoda.
1: No niestety, dzisiaj do końca dnia będzie się chmurzyć. Poza tym przelotnie popada deszcz i zagrzmi. Mieszkańcy całej Polski odczują. Natomiast ciepło to jest najważniejsze. No jeśli chodzi o to, ile będą pokazywały termometry. Maksymalnie od 17-19 stopni na Wybrzeżu i po Morzu Gdańskim do 22 stopni na pozostałym obszarze kraju.
3: Autopromocja. Miejski folklor w każdą środę od 20 do 22.

0: i zaproszeni goście z naszego rodzimego podwórka. Gorąco zapraszam Eldoka.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
5: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
4: Latium?
5: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
4: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
5: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
6: Zdrowid. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

0: popołudniowa z Kamilem Jasieńskim.
1: Who's that girl? To chyba o mnie. 8,5 minuty po godzinie 14. Dzień dobry. Środowe wydanie popołudniowe przed nami. Środa, dzień, ha, wejściówek. Tak, trochę tego będzie towaru do zgarnięcia w dzisiejszej audycji. Oprócz naszej zgadywanki czwórkowych gadżetów będę miał dla was wejściówki na nasz przyszłotygodniowy koncert Rauka w naszym czwórkowym studiu. To już 28 czerwca o godzinie 23, więc wnoszę, że dla tych starszych słuchaczy będę miał dla was także dzisiaj w audycji karnety na festiwal Carbon Silesia, który odbywa się pod naszym czwórkowym patronatem, więc na pewno warto słuchać i tak w skupieniu, żeby w odpowiednim momencie do nas zadzwonić. Ale zanim te bilety i zanim te karnety, no to jeszcze zgadywanka, ale to już za moment. Kłaniam się i zapraszam, Kamil Jasieński, jesteśmy razem do godziny 16.
2: Nowość na playliście.
3: Nowość na playliście.

0: tylko o jednym myśli.
1: 16 minut po godzinie 14 to Cats and Dogs i Faustyna Maciejczuk razem z nimi, a przed nami zgadywanki. Przypominam zasady dla zapominalskich i dla tych, którzy być może pierwszy raz słuchają. To słuchacze czwórki zadają pytania, a nie pan prowadzący. Ja znam tylko odpowiedź, ale to wy dzwonicie i zadajecie pytania, na które ja mogę odpowiadać tak lub nie. Dla ułatwienia podaję tylko kategorie, a wy musicie znaleźć odpowiednie hasło i komu uda się odgadnąć dzisiejsze hasło, wygrywa czwórkowy pakiet, a tam czwórkowe gadżety i książki. 226452100 to jest numer do naszego studia, a dzisiejsza kategoria to ciało. 226452100. No każdy z was na pewno ciało ma. Trochę więcej, trochę mniej, no to w zależności tutaj już o tym nie będziemy rozprawiać, też nie oceniamy, ale każdy ciało posiada. 226452100, więc warto popatrzeć na siebie, może coś przyjdzie do głowy. Czekam na wasze telefony, czwórkowe gadżety do zgarnięcia. 226452100.

0: tylko o jednym myśli.
1: Już mamy 20 minut po godzinie 14 i razem z nami jest Marcin. Dzień dobry, Marcinie.
2: Dzień dobry, cześć Kamilu, jestem.
1: No mega pozytywnie u mnie, a jak u ciebie?
2: A też elegancko, 22 stopnie, wracam do domu już dzisiaj.
1: Środa, ciepły dzień, jak prawie się rymuje, prawie się rymuje. Ale jest najważniejsze, że powyżej 20 można żyć, można żyć.
2: Rewelacja.
1: Tak, trzeba korzystać. Marcinie, słuchamy twoich dwóch pytań.
2: Pytanie, czy to jest część ciała?
1: Nie.
2: Pierwsze?
1: Nie.
2: Nie. Czy to jest jedno słowo?
1: Tak.
2: Okej. Okay. To na razie nie wiem.
1: Czy nie strzelasz, tak?
2: Nie strzelam, dobra.
1: Dobra.
2: Nie, bo ktoś jeszcze padnie.
1: Dobra, dobra, pada strzał, pał. Pozdrawiamy cię serdecznie, trzymaj się, na razie.
2: Dziękuję.
1: No i oczywiście zachęcamy was do tego, żebyście dzwonili do naszego studia. Kategoria ciało 226452100, numer do naszego studia. Wiemy, że to jest już jedno słowo. I to nie jest część ciała, ale kategoria ciało. Co to może być? 226452100.

0: tylko o jednym myśli.
1: O tym, że Sławek jest już razem z nami. Dzień dobry, Sławku.
2: Witam serdecznie, Kamilu. Tak naprawdę nie mam żadnego pytania, prosty strzał. Czy to jest dusza?
1: Dusza? No, wiem, że dusza znajduje się w ciele, ale z niego wychodzi chyba też, więc...
2: Ale nie jest częścią, tak?
1: No nie jest częścią.
2: No cóż, no dobrze. Uprzejmie.
1: Dobrze, trzymaj się, wszystkiego dobrego. Na razie, pozdrawiam serdecznie. No i mamy Janusza. Dzień dobry.
3: No hej.
1: Świeci u ciebie, Janusz?
3: No świeci, ładnie świeci, bez problemu.
1: Ile stopni?
3: Ale chłodno? Jest, chłodny wiaterek.
1: No co ty gadasz, chłodno, myślałem, że już u wszystkich powyżej 20, ale dobrze. Najważniejsze, że świeci, słuchamy pytania. Ciało, ale nie jest to część ciała.
3: Czy to jest coś z upiększaniem ciała?
1: Nie.
3: Jak nie będzie część ciała? Peeling.
1: Peeling?
3: No.
1: Nie, to nie jest peeling, niestety, ale tak, jak nakładasz peeling, to trochę tego ciała z ciebie schodzi, tak? Zrogowaciały na skórek szczególnie. Ale
3: trochę
1: nie.
3: Się zdrapuje.
1: Tak, troszeczkę, ale nie, to nie jest to. Trzymaj się, wszystkiego dobrego, na razie, pozdrawiamy serdecznie. I Wiesiek jest razem z nami. Dzień dobry, Wieśku. Zazębiacie się z Januszem.
4: Dzień dobry, tak, ponieważ wczoraj Janusz życzył mi zdrowia, bo dzwonił po mnie, dzisiaj ja dzwonię po Januszu, więc wzajemnie życzę zdrowia.
1: Dobrze, że dzwonisz po Januszu, a nie jedziesz po Januszu, bo to byłoby nieprzyjemne.
4: No nigdy w życiu.
1: Absolutnie, tylko przyjazna atmosfera.
4: I dla najlepszego prowadzącego popołudniowe oczywiście też wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję i odwzajemniam. I myślę, że Janusz też się pod tym podpisuje.
4: Pytanko.
1: Ale słuchamy twojego pytania.
4: Czy to zaczyna się na literkę R jak Romek?
1: Nie.
4: Gimnastyka.
1: Nie, to nie jest gimnastyka. Niestety nie. Pozdrawiamy cię, Wieśku. Wszystkiego dobrego. Trzymaj się. Zdrówka życzymy. I cały czas czekamy na wasze telefony. 226452100 to jest numer do naszego studia. Kategoria ciało, ale nasze hasło nie jest częścią ciała. I to jest jedno słowo, które już wiemy, że na pewno nie zaczyna się na literę R, jak Romek, tak jak powiedział Wiesiek, ale o Romku i o literze R. 226452100, dzwonicie, zadajecie pytanie, ja odpowiadam tak lub nie, a później strzelacie czwórkowe gadżety do zgarnięcia.
5: Laureatka konkursu Będzie Głośno. Sienia.

0: tylko o jednym myśli.
1: 29 minut po godzinie 14, no i drużyna w składzie Przemek i Szymon teraz są na linii. Halo, halo.
2: Halo, halo, witamy.
3: Ja teraz już strzelam, to cień.
1: Jeszcze raz, jaki był ten strzał?
3: Cień.
2: Cień.
1: Cień, nie, to nie jest cień, niestety nie. Ale jest coś takiego jak walka z cieniem. Kojarzysz, Szymon, coś takiego?
2: Szymon, coś takiego jest walka z cieniem?
3: Tak,
1: ciach, ciach, ciach, ciach, ciach, ciach, ciach, ciach, na treningu, dobrze.
2: Dobra, będziemy dzwonić dalej.
1: Trzymajcie się, wszystkiego dobrego, pozdrówki na razie. No i mamy Tomka, halo Tomku.
4: No cześć, cześć, witam, witam.
1: Cześć, słuchamy.
4: Czy to jest jakiś organ?
1: Organ? Nie.
4: To nie jest organ.
1: Ani nawet mały organek.
4: Ani organek, nie organek. Dobra, to może łysina.
1: Nie, to nie jest łysina. Pozdrówki, wszystkiego dobrego, na razie, hej.
4: Cześć, cześć.
1: Robert jest teraz na linii, halo, halo. Halo, Robercie.
5: Siema, siema.
1: Siemanko, to takie pytanie na rozgrzewkę. Jak u ciebie z łysiną? Czy wręcz przeciwnie?
5: Nie, nie mam łysiny.
1: No to dobrze, to dobrze. Uff, już się bałem, że będzie niezręcznie, że tutaj Tomek tak łysinami rzuca. A tu owłosiony nam Robert się dzwonił. Słuchamy pytania.
5: Czy jest to ciało niebieskie?
1: Ciało niebieskie? Nie.
5: Myślałem, że słońce, ale jest nie, to okej.
1: Jakie niebieskie słońce? Przecież czerwone.
5: Nie, ciało niebieskie na niebie, nie?
1: No tak, tak, tak. Świruję. Byłem na tej lekcji. Pamiętam coś niecoś. Coś niecoś pamiętam. Słuchamy, co to może być, jak to nie jest ciało niebieskie?
5: No, w sumie nie mam pomysłu, poczekam na
1: dobrze.
5: Zadasz te pytania.
1: Tylko głowa w chmurach u ciebie, tak? Tylko ciała niebieskie cię interesują. Niebieskie, niebieskie tak. Najbardziej lubię. I'm blue, abu dib, abu die. Dobra, pozdrawiamy serdecznie, Robercie. Trzymaj się, wszystkiego dobrego. Bo Janusz wraca do gry. Halo, Januszu.
6: No, jestem. Zapomniałem pozdrowić i ciebie, i Wieśka, i wszystkich słuchaczy, i prowadzących tam.
1: Ale miło się zrobiło.
6: Życzymy ładnej pogody, aby nie zaszło nam to słoneczko za szybko.
1: Ciało niebieskie, kolega, żeby nam nie zaszło.
6: Kolega właśnie zadał moje pytanie.
1: Czy ciało niebieskie? No to
6: nie, miałem się zapytać, czy to jest coś niezwiązane z człowiekiem.
1: I nie. Znaczy jest związane z człowiekiem.
6: A, jest związane
1: jest,
6: z człowiekiem.
1: Tak. Tutaj nie ma jakiejś, wiesz, podtekstów ani machlojek w kategorii. Ja jestem tutaj uczciwym prowadzącym.
6: Ma coś... Jest to na głowie?
1: A to jest drugie pytanie, Janusz. Ale ze względu na stare, dobre czasy może być na głowie, ale nie musi. I strzelasz.
6: Łupiesz.
1: Nie, no też może być w innych miejscach. Pozdrawiam cię serdecznie, ale to nie jest łupiesz. Trzymaj się, wszystkiego dobrego. Na razie, hej, hej. No i mamy Przemka teraz na linii. Halo, Przemku.
7: No, witam kierownika imprezy.
1: Witamy i słuchamy.
7: Proszę ciebie, czy to czy tą rzecz można dotknąć?
1: Można. Można, jeszcze jak? Jeszcze?
7: No to może tatuaż.
1: Nie, to nie jest tatuaż. Na razie. Trzymaj się, Przemku. Dzięki bardzo. No i mamy Wieśka na linii. Wieśku, czy ty masz jakiś tatuaż?
8: Nie.
1: Nie? Rozważasz, czy już za późno? Czy już wy...
8: Ja się boję wszelkich ingerencji z ciała.
1: Okej, czyli piercing też u ciebie nie wchodzi w grę?
8: Wszystko odpada, nawet kolczyki.
1: No dobrze. To słuchamy pytania.
8: Tak mi przyszło do głowy, ale może zadam najpierw pytanie, czy to ma mniej niż 5 liter?
1: Nie.
8: Aha, czyli pot odpada, łupiesz już był.
1: Wiemy, że jedno słowo, więc zrogowaciały na skórek także odpada, jakbyśmy chcieli.
8: No tak, to zupełnie zbito mnie z tropu.
1: Zmiany na skórę.

0: Na podobnie.
1: Nie mam żadnego pomysłu, więc powiem prowadzący.
0: Prowadzący, no, mam trochę tego ciałka, dziękuję bardzo serdecznie, Wieśku, ale niestety nie, odpowiedzią nie jest prowadzący, chociaż bardzo bym chciał być kiedyś odpowiedzią, pytaniem i nagrodą. Trzymaj się, wszystkiego dobrego, na razie, może dla kogoś. Darek z Jagodni, nie, Sebastian teraz jest razem z nami, halo, halo.
2: Dzień dobry, witam.
0: Dzień dobry, witamy Sebastiana i słuchamy twojego pytania.
2: Ja absolutnie nie mam pojęcia, więc zadam pytanie, czy jest to bułka?
0: Czy jest to bułka? Nie, to nie jest bułka.
2: A bułka z serem?
0: Tym bardziej.
2: Może kiedyś się uda. Może będzie kiedyś bułka.
0: Trzymaj się, wszystkiego dobrego. Trzymaj się, na razie. Pozdrówki. 226452100. Numer do naszego studia. Dzwonicie, zadajecie pytanie. Ja odpowiadam tak lub nie, a później strzelacie. Kategoria ciało. Jedno słowo, które na pewno nie zalicza się, nie zaczyna się na literę R. Co to może być? I think I took the lead. I'm right where I should be. They acting out of character, so please don't make a scene.

0: tylko o jednym myśli.
1: 23 minuty pozostały do godziny 15. Ania jest razem z nami. Czy się okaże, że to jest Ania od wygrywania? Halo, halo.
2: Cześć, Boże.
1: Dzień dobry, cześć Ania. Słuchamy pytania.
2: Pytanie, czy to chodzi może o ciało obce?
1: Nie.
2: Bo ja nie byłam od początku, więc jakie było od podpowiedzi niestety.
1: Kategoria nie ciało, ale to nie jest część ciała.
2: Znaczy... No to jak nie obce, to jest mi to obce w takim razie.
1: No to nie jest to. Trzymaj się, wszystkiego dobrego, dzięki bardzo, na razie. 226452100, numer do naszego studia. Marcin jest razem z nami. Halo Marcinie.
3: No jestem.
1: Jesteśmy i słuchamy twojego pytania.
3: I teraz pytanie, czy to ma związek ze stopami?
1: Ze stopami?
3: Tak.
1: Może mieć, może.
3: Czy to jest platfus?
1: Nie, to nie jest platfus. A gdzieś jeszcze może być platfus? Poza stopami?
3: No nie wiem, może ktoś ma na rękach.
1: Tak na kogoś można powiedzieć, weź ty platfusie, ale nie, to nie jest to, to nie jest platfus. Pozdrawiamy serdecznie, wszystkich platfusów pozdrawiamy. No i Przemek jest razem z nami. Dzień dobry, Przemku.
4: Witam, witam, próbuję dalej.
1: Dobra.
4: Czy to się kończy na literę K? Jak Krystyna.
1: Nie.
4: No to pryszcz przecież to musi być.
1: Pryszcz. Nie, to nie jest pryszcz. Niestety.

0: Trzymaj się, pozdrówki, wszystkiego dobrego. Marek, łowca czwórkowych gadżetów. Dzień dobry, Marku.
1: A jak cześć, dzień dobry, pozdrawiam cię, Kamilu.
0: No dzięki, słuchamy.
1: Słuchaj, pytanko, czy to jest to substancja w ludzkim organizmie?
0: Czy to jest substancja? Nie. Nie
1: wiem. Okej, ale zapytam, czy to jest tłuszcz?
0: Tłuszcz? Niestety nie. A jak u ciebie forma w takim razie na wakacje, skoro takie hasło tutaj rzucasz?
1: U mnie taka forma, że zawsze ciężko mi przybrać na masie, także okay. Mi się trochę przyda.
0: O, rozumiem, ale zdejmujesz koszulkę na plaży?
1: No oczywiście.
0: No dobrze, no to powodzenia. Udanego negliżu życzę w tym sezonie. Trzymaj się, Marku, na razie, pozdrówki. No i Tomasz jest razem z nami, dzień dobry.
2: Siema.
0: Siema, Eniu, słuchamy.
2: Powiedz mi, czy to jest na literę B jak Barbara?
0: Tak.
2: Czy to jest blizna?
0: Tak, to jest blizna! Brawo!
2: Yeah.
0: Czy ty jesteś człowiekiem z blizną?
3: Dokładnie, na tak? Twarzy.
0: Na twarzy? Ale serio?
3: Nie, serio, dwa miesiące temu znamienie wycinałem, także mam bliznę.
0: A, okej, okay, czyli po wycince, rozumiem. Tak, ja też, ja mam na czole bliznę. Kiedyś zaryłem we framugę jako mało lat i proszę bardzo, chyba 3-4 szwy, ale już tam. Między zmarchami nie widać teraz, kiedyś była bardzo widoczna.
3: Ale polecam się badać, także polecam wszystkim słuchaczom badać znamiona, bo no zawsze warto.
0: Okej, ale jesteś cały i zdrowy teraz po tych badaniach.
3: Dokładnie, dokładnie. No,
0: zdrowy, tak Tomasz. Tomku, gratuluję ci bardzo serdecznie. Fajnie, czwórkowe gadżety bardzo. Są już twoje. Mam nadzieję, że się cieszysz. No i przede wszystkim wygrana jest twoja. To jest najważniejsze. Fajnie. I zdrowie. Dzięki. Wygrałeś zdrowie, mój drogi. Trzymaj się, wszystkiego dobrego. Pozdrówki, dzięki, na razie. Hej. No ale spokojnie. Konkurs powróci jutro o tej samej porze, a już za moment wejściówki będą do zgarnięcia, więc zostańcie z czwórką. Mm-hmm.

0: I już tylko 17 minut pozostało do godziny 15. Jamie XX, bardzo taneczny utwór i na pewno bardzo tanecznie będzie w przyszły czwartek po godzinie 23 w naszym studiu. Zapraszamy was bardzo serdecznie, ponieważ na naszej scenie wystąpi R.A.U. No, powrót po długiej przerwie. On już kiedyś grał u nas koncert, całkiem niedawno wydał nowy album i trochę rzeczy z tej nowej płyty na pewno zagra, ale ja też liczę na stare numery. Jeżeli chcielibyście wpaść, jeżeli chcielibyście potańczyć, poskakać w naszym czwórkowym studiu i sprawdzić, jak dobrze działa klimatyzacja, no to dzwońcie do naszego studia. 226452100. Czekam na wasze telefony i tutaj w przeciwieństwie do tego, co już za moment będzie śpiewał R.A.U., no to jednak warto dzwonić do studia czwórki. 226452100.
1: Czekaj, ktoś mi dzwoni. Nie mogę odbierać teraz, nie? Z wami rozmawiam. Nie odbieram. Dobrze. Rozumiecie? Ej.

0: 13 minut pozostało do godziny 15. Michał jest razem z nami. Dzień dobry, Michale.
1: No dzień dobry, witam.
0: No i co, prawdziwym fanem jesteś, Raul?
1: Jestem.
0: To wymień dyskografię i wszystkie piosenki.
1: Nie, no nie znam, ale nową płytę bardzo polubiłem.
0: Tak, czy czekasz bardziej na numery z nowej płyty, czy też starsze?
1: Starsze też, ta pandemiczna najbardziej mi piosenka utkwiła, że tak powiem. Pamięć, no ale inne też kojarzysz.
0: Być jak Makłowicz.
1: Też będzie.
0: Michale, ja też będę na koncercie, także widzimy się, pod ramię się łapiemy i będziemy tańcować, dobra? Także do zobaczenia w Studiu Czwórki już w przyszły czwartek. Gratuluję ci bardzo serdecznie. Miłej zabawy życzę. Trzymaj się. Wszystkiego dobrego. Na razie.
1: Hej.
0: Cały czas możecie dzwonić. Tych wejściówek mamy jeszcze trochę, ale tylko trochę. 226452100.

0: Czwórka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Kto wymyśla rozwiązania, które zmieniają świat?
2: Jak będzie wyglądała praca, podróż i życie za 10, 20 i 30 lat?
1: Kto już dziś wykonuje zawody przyszłości, zmienia nasze miasta i wyznacza nowe kierunki rozwoju?
2: Świat pędzi do przodu, jedni za nim gonią, inni już tam są. W audycji Wszyscy Ludzie Przyszłości spotkamy się z innowatorami, wizjonerami i praktykami jutra.
3: Poznawaj z nami tych, którzy wiedzą, jak będzie wyglądał świat jutra.
2: Wszyscy Ludzie Przyszłości. W każdą środę o 18:00. Zapraszają Marta Zinkiewicz
1: i Bartek Czarkowski.
2: U nas spotkasz jutro, już dziś.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Panie Pascal, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Jak mnie kocha Franek, aj po co za złotówkę kupiło bażanek.
9: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
10: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak

0: czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
1: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.

0: Minęła 15.
1: Pogoda.
0: Dzisiaj w całym kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Po południu miejscami duże, na południu przelotne opady deszczu. Miejscami, zwłaszcza na północnym wschodzie i w centrum kraju. W czasie burz prognozowana suma opadów do 20 mm. Temperatura maksymalna od 15-17 stopni na wybrzeżu i w kotlinach górskich około 20 w centrum, na zachodzie do 23 na południowym wschodzie kraju.
1: Autopromocja.
2: Pogadajmy, to audycja, w której oddajemy Wam głos.
3: Cześć, witam Was, dobry wieczór.
4: Cześć, Urka, dawno się nie słyszeliśmy, ale zawsze z miłą chęcią do Was wracam.
2: Rozmawiamy na luzie, choć nie uciekamy od tego, co trudne.
4: Ja wielokrotnie zgłaszałem problemy z nimi, burdy, zanieczyszczenie korytarza, brak opieki nad zwierzętami, które mieli, bo wypuszczali po prostu psa, który chodził sobie samopas po podwórku.
2: Relacje z sąsiadami, związki, media społecznościowe, podatki czy edukacja. Dla nas nie ma tematów tabu.
5: Dzieci, które mają zamożnych rodziców, przychodzą w pięknych, markowych ciuchach, a dzieci, które mają mniej zamożnych rodziców, przychodzą w ciuchach niemarkowych i tu zaczynają się zgrzyty, zwłaszcza u nastolatków.
2: Pogadajmy od poniedziałku do czwartku. Zapraszam od godziny 16. Kuba Jamrozek.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
7: na mediaexpert.pl?
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: Panie Sebastianie, jak pan cyfryzuje firmę?
9: Wspólne hasła i reklama w internacie. To podstawa. Słucham, co? Wyciekły dane?
8: Bezpieczeństwo nie poczeka. Sprawdź, jak zrobić to mądrze na cyfrowybiznes.gov.pl.
10: Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
11: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
12: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
11: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
13: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
11: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
13: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
14: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
15: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
16: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
15: Latium?
16: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6

0: szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
0: Lasium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
2: Zdrowid.
3: Po reklamie. Czwórka. Radio i podcast.

0: popołudniowa z Kamilem Jasieńskim.
1: Już mamy 9 minut po godzinie 15, a w studiu czwórki razem z nami jest Jerzy Ochnio. Na Instagramie możecie go znaleźć jako jeżul.pl. Dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry, cześć, witam wszystkich.
1: Jerzy, cieszę się, że wpadłeś do naszego studia, bo zajmujesz się czymś bardzo ciekawym. Odnawiasz stare zdjęcia, zdjęcia przede wszystkim przedwojennej Warszawy. Skąd u ciebie wzięło się to hobby? Jak te zdjęcia odnawiasz i czy łatwo jest dotrzeć do tych wszystkich materiałów? O tym dzisiaj będziemy rozmawiać, ale możesz nam tylko tak zarzucić, jak długo to robisz?
2: No to już 6 lat zabawy, która się zamieniła w całkiem spore hobby.
1: Czy to zaczęło się od zdjęć przedwojennych, czy od jakichś trochę młodszych, może z okresu komuny?
2: Nie, ale to akurat zdjęcia przedwojenne, rodzinne, a później kierunek Warszawa.
1: No dobrze, to jak u ciebie ta pasja się rozwijała, o tym dzisiaj będziemy rozmawiać, więc mam nadzieję, że pozostaniecie z czwórką do godziny 16. Kłaniam się i zapraszam, Kamil Jasieński.
3: To jest nowość czwórki.

0: Jerzy Ochnio jest dzisiaj naszym gościem. Jurek specjalizuje się w rewitalizacji zdjęć, w odświeżaniu, koloryzowaniu przedwojennych zdjęć. Jak w ogóle u ciebie zrodziła się ta zajawka, że zacząłeś eksplorować zdjęcia starej Warszawy? Gdzie ty te zdjęcia wyszukiwałeś? To przecież tych zdjęć nie ma chyba aż tak dużo.
1: No, wbrew pozorom jest. Cała, powiedzmy, zajawka to wina żony. Mhm. Kiedyś powiedziała: okej, myślę, żeby swoje pomysły wrzucać kulinarne na Instagrama. Sprawdź mi tego Instagrama. No to myślę, dobra, okej, założę konto. Nie rozumiem trochę Instagrama, coś tam trzeba wrzucać. Raczej nagość w moim przypadku to się nie sprawdzi.
0: To jeszcze były czasy zdjęć, domyślnie.
1: Tak, tak, domyślnie zdjęć, tak. Bo wtedy były tylko. I tak pomyślałem, okej, tak bawiłem się koloryzacją zdjęć przedwojennych swojej rodziny. Całkiem fajny efekt i stwierdziłem, okej, no jestem z Warszawy, kocham to miasto. Może poszukam właśnie starych zdjęć i je pokoloryzuję. No, tak zacząłem testować Instagrama, a z czasem się okazało, że ludziom też się to podoba.
0: To w takim razie, jak zaczynałeś, to było ile lat temu?
1: 6.
0: 6 lat temu. I domyślam się, że technologia była na trochę innym poziomie. AI jeszcze, w ogóle chyba nie mówiło się wtedy o AI. Czy to już raczkowało?
1: To znaczy, AI tak czy siak był, chociaż po prostu nie mówiliśmy o tym. Wtedy tak, zabawa z koloryzacją już wyglądała troszkę wygodniej niż jeszcze, powiedzmy, 20 lat temu, gdzie ktoś ręcznie kolorował każde zdjęcie. Te 6 lat temu ja bawiłem się algorytmem Deoldify. Testowałem różne ustawienia, a później ręcznie jeszcze poprawiałem koloryzację. Mniej więcej, żeby to utrzymać. Efekty czasami dobre, czasami trochę odstają.
0: To powiedzmy 6 lat temu, jak ta technologia wyglądała zupełnie inaczej, to odnowienie takiego jednego zdjęcia, ile czasu ci zajmowało?
1: Wtedy można było liczyć sama koloryzacja to pewnie pół godziny, godzina.
0: Okej.
1: Okay. Taki

0: i wstęp do pracy, no później jeszcze jakieś poprawki graficzne takie.
1: Tak. Ale w miarę szybko, bo ja mam takie wyobrażenie, czasami się gdzieś tam, wiesz, tak no wspominam właśnie... jakieś nagrania. Disney odświeża swoje nagranie z lat 50. i tam jest sztab ludzi, każdy
0: klatkę kolorują. To jest właśnie postęp w ciągu tych 50 lat, gdzie kiedyś to wszystko po kolei, teraz... No mega szybko jesteśmy w stanie coś takiego osiągnąć.
1: No dobrze, a jak jest z dostępnością tych zdjęć? No bo jednak Warszawa została zburzona. Ty mówisz, że tych zdjęć jest tak
0: wbrew pozorom, sporo. Wszystkim polecam Narodowe Archiwum Cyfrowe. Szukaj w archiwach, gdzie można znaleźć bardzo dużo zdjęć, nie tylko Warszawy. Bardzo dużo się na szczęście zachowało z przedwojennych gazet i tygodników. To jest super sprawa, bo to nie są właśnie takie standardowe zdjęcia, tylko nie wiem, z pożaru na ulicy, z otwarcia jakiegoś sklepu. Znacznie tak naprawdę ciekawsze niż te, które znamy.
1: Zawsze jest akcja, tak? Musiała być historia jakaś w magazynie.
0: Tak.
1: No dobrze, to jak wygląda wyszukiwanie tych zdjęć w tym archiwum, o którym wspomniałeś? O tym porozmawiamy jeszcze za chwilę. Zostańcie z nami. Don't touch your tail now. Check up. These guys get real in this.

0: Dzisiaj rozmawiamy o przedwojennej Warszawie. Rozmawiamy o niej przez pryzmat zdjęć, które koloryzuje Jerzy Ochnio, który jest dzisiaj razem z nami. Mówisz, że takie wystrzałowe zdjęcia tam starasz się wyszukiwać, które były wykorzystywane w przedwojennej prasie. Coś cię zaskoczyło, bo bardzo często, tak jak ogląda się te zdjęcia, to tak z dzisiejszej perspektywy, jak to widzimy, ludzie jakoś inaczej wyglądali. Jakieś mieli takie inne twarze, coś jakoś tak to zupełnie inaczej wygląda. Trochę jak inna planeta, a to nawet jeszcze nie jest 100 lat temu. Jak z twojej perspektywy to wygląda? Bo trochę tych zdjęć przejrzałeś.
1: Tak, bardzo ciekawe dla mnie jest, wyszukując te zdjęcia, to jest chyba największa zabawa w tym, czyli wyszukiwanie i sprawdzanie tych zdjęć. Bardzo dużo było organizacji zawodowych, cech jakichś, nie wiem, kierowców, cech piekarzy. I te organizacje strasznie prężnie działały przed wojną. To, to

0: Było dla mnie takie ciekawe odkrycie, jak ludzie współpracowali. Natomiast z drugiej strony mam wrażenie, że te zdjęcia dość łatwo dają nam fałszywy obraz przedwojennej Warszawy, bo tylko trochę nas utwierdzają, ach, Warszawa była piękna. No co nie jest tak do końca.
1: Właśnie, to jest ciekawy wątek, bo jak ja przejrzałem twój profil na Instagramie, no to rzeczywiście, piękna architektura, ta Warszawa naprawdę wyglądała spektakularnie. Paryż Północy, ale to był tylko wycinek przecież tego miasta.
0: Tak, to jest wycinek. To warto zaznaczyć, że Warszawa wtedy miała jakieś 140 km kwadratowych, 4 razy mniej niż teraz, a ludność niewiele mniejsza. Chyba 10 tysięcy ludzi na kilometr kwadratowy, do tego prawie połowa tylko miała kanalizację, duża bieda, duże bezrobocie. No tak, oczywiście fragmenty były bardzo ładne. Super, natomiast całe miasto no, miało sporo problemów.
1: No dobrze, a czy na tych zdjęciach gdzieś właśnie te inne oblicze Warszawy można zobaczyć? Czy ta Warszawa już bez kanalizacji, bez utwardzonych dróg przecież bardzo często
0: tak,
1: jeszcze.
0: Tak.
1: Czy to gdzieś można zobaczyć?
0: Tak, tych zdjęć, ale tych niestety nie jest za dużo. Są pokazane zdjęcia takich obozowisk, gdzie po prostu ludzie koczują. Są pokazane skupiska w dzielnicach żydowskich. To są najbardziej smutne zdjęcia, bo człowiek wie, no motyla noga, nikt z tych ludzi będących na zdjęciu zapewne nie przeżył ponad 45 rok, więc to...
1: Ale też, co jest bardzo ciekawe, to że no jednak w dwudziestoleciu międzywojennym, czy taki aparat, o kamerze to już w ogóle nie ma co wspominać, a taki aparat to było wielkie wydarzenie, więc jak ktoś pojawił się w takim ruchliwym miejscu, no to wszyscy nagle się odwracali i to było coś. Po reakcjach tych ludzi też widać, jak bardzo często jak się patrzy na te zdjęcia, to albo są tacy zdziwieni, albo pełni niepewności, a mało lat bardzo często robią jakieś głupie widy, prawda?
0: Tak, to są jedne z fajniejszych zdjęć, takie typu otwarcie czegoś, jak otwarcie, nie wiem, biletomatów kolejowych. No to po prostu atrakcja pierwszorzędna i tak wszyscy... Te miny ciężkie teraz do opisania.
1: Tak, czerwoni na twarz bardzo często. Dobrze, za chwilę porozmawiamy jeszcze o innym aspekcie, bo te zdjęcia pokazują rozwój całego społeczeństwa. Jak było z motoryzacją, jak było z tramwajami, o tym porozmawiamy za chwilę. Zostańcie z nami.

0: Jerzy Ochmiel jest dzisiaj cały czas razem z nami. Polecamy jego profil na Instagramie jerzul.pl. Nic tutaj nie ma o zdjęciach. Rozumiem, że to twój jakiś taki starszy nick jest, prawda?
1: Oj, i tak już tak z początku, tak już zostanie.
0: Z początków Instagrama. Nie brnijmy w to. Czy jest coś, co cię wyjątkowo fascynuje w tych przedwojennych zdjęciach? Jakiś jeden aspekt, czy architektura, czy właśnie ludzie, czy reakcje, czy ubrania, czy miejsca, czy to, jaką ty Warszawę znasz,
1: a jak ona wygląda? Zdecydowanie historia. Historia, bo albo to miejsce może zupełnie nie istnieć, ulica może zupełnie inaczej przebiegać, albo jednak kawałek coś jest zachowanego i wiem gdzie to jest. To jest super sprawa, że na przykład wiem, o ten budynek tam dalej, to on jeszcze istnieje, w każdym razie został odbudowany. To jest największa chyba wartość.
0: Warszawa w okresie II wojny została zniszczona chyba w 80%, a może nawet i więcej. Czy dużo jest tych rzeczy na tych zdjęciach, które ty jesteś w stanie odnaleźć dzisiaj? Czy coś w ogóle wygląda tak samo jeszcze?
1: Tak samo nie, no, ale niektóre budynki jakimś cudem, bo to jest zazwyczaj cud, że przetrwały, ale jednak przetrwały i można rozpoznać. Najbardziej mi żal, że na przykład niektórych zdjęć kompletnie nie ma. Był taki budynek gościnny dwór i właściwie są tylko jakieś ryciny, może 2-3 zdjęcia jeszcze sprzed 1900 i później już tylko zdjęcia, jak już się zaraz spalił po bombardowaniu.
0: Okay. Jerzy, a czy jakieś inne miasta też cię interesują, czy jesteś bardzo warszawocentryczny, jeśli chodzi o te zdjęcia?
1: Trzymam się już Warszawy. To nie zmienia tego, że przeglądając i szukając tak przeglądam dużo, bo to dużo ciekawych zdjęć można znaleźć. Bardzo dobrym przedwojennym fotografem był Henryk Poddemski i to jego praca to jest genialna sprawa, genialne źródło wiedzy o przedwojennej Polsce.
0: No dobrze, to jak było z tą motoryzacją? Bo takie mamy trochę też wyobrażenie, także ta Warszawa to piękne miasto, no i super samochody po niej jeździły. Rzeczywiście na tych zdjęciach i autobusy robią wrażenie, inne pojazdy, też jest takie zdjęcie chyba z mostu Łazienkowskiego, samochód taki wypadku.
1: To nie wiem, czy to...
0: No ale na moście jest samochód. Jest. No dobrze wygląda ta bryczka i po takim uderzeniu prawie spadła to z mostu, a maska właściwie cała, więc solidna robota. Rzeczywiście dużo było tych samochodów, dużo jest tych aut na zdjęciach? Czy jest dużo ich, bo po prostu no coś musiało być na tych zdjęciach?
1: Jest dużo w danych miejscach, czyli w sercu Warszawy, więc jeśli będziemy mieli zdjęcia marszałkowskich, ale i jerozolimskich, to tak, te auta są częste, tylko później, gdzie jest gęsta zabudowa, no to już tych aut już nie widać.
0: I na pewno w korkach nikt nie stał wtedy. Jerzy, to wszystkich słuchaczy zapraszamy na twój profil, jeżeli ktoś chciałby poznać Warszawę sprzed, no, 100 lat, to warto zajrzeć na profil jerzul.pl. Jerzy Ochnio był razem z nami. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.

Let me see you.

0: 20 minut. Pozostało już tylko do godziny 15. No i wielkimi krokami zbliża się festiwal Carbon Silesia, który odbywa się pod naszym czwórkowym patronatem. To już kolejna edycja tego wydarzenia. 19-20 czerwca w Zabrzu. Sztolnia Królowa Luiza. Bardzo interesujące miejsce. No i też bardzo interesujący festiwal z elektronicznym line-upem o samym miejscu i o historii tego wydarzenia opowiadał nam dyrektor artystyczny Igor Fleischer, z którym rozmawiał Bartek Czarkowski. Ta rozmowa odbyła się jakiś czas temu w naszym czwórkowym poranku. Czym wyróżnia się Carbon Silesia Festival? Opowiadał nam Igor.
1: Ta historia trwa 6 lat, bardzo fajne wydarzenie. Myślę, że bardzo wyróżniamy się na tle innych festiwali, chociażby samą lokalizacją, line-upem. Tutaj spełniam też swoje trochę marzenia muzyczne, to czego nie pozwala mi spełniać Snowfest, który kocham i jest takim moim starszym dzieckiem. To Carbon pozwala mi spełniać te muzyczne marzenia i zapraszam artystów, których bardzo szanuję, których gram w swoich setach i których chciałbym zobaczyć na żywo.
2: A wybór Zabrza, oprócz tego, że kochasz Śląsk, był czymś podyktowany?
1: Niczym nie był podyktowany. To chodziło o lokalizację. Szukaliśmy tej lokalizacji dosyć długo. Pewnego razu zostaliśmy zaproszeni na wycieczkę po kopalni. Zaczęliśmy od zwiedzania kopalni od podziemia. No i zwiedzaliśmy ją dosyć długo, patrząc na siebie i moją obecną żoną Zuzą, że no kurczę, no fajna ta kopalnia, no ale tutaj nie zrobimy imprezy masowej. No i w pewnym momencie wyjechaliśmy kolejką górniczą na powierzchnię i naszym oczom ukazał się piękny, zrewitalizowany teren Muzeum Górnictwa Węglowego właśnie w Zabrzu, który wtedy jeszcze nie został oddany do użytku. Potrzebowali pół roku, żeby skończyć te prace. Spojrzeliśmy na siebie i właściwie w ciągu 5 sekund kiwnęliśmy tylko sobie głową, że to jest to miejsce.
0: Ale spokojnie, jeżeli ktoś się obawia, że festiwal toczy się, dzieje się w kopalni, no to nie, większość dzieje się na zewnątrz, nikt tam węglem się nie ubrudzi. Można elegancko się ubrać, jak najbardziej pokazać się w stylizacjach festiwalowych. 226452100 to jest numer do naszego studia. Jeżeli ktoś chciałby wybrać się na ten festiwal, który odbywa się pod naszym czwórkowym patronatem, no to mamy dla was wejściówki i Paweł jest razem z nami. Dzień dobry, Pawle.
3: Cześć.
0: No siemanko, z tego co się orientuję, to wybierasz się na Carbon.
3: Tak, chciałem bardzo i w końcu będę miał okazję. Niestety nie miałem jeszcze do tej pory przyjemności gościć w tej industrialnej przestrzeni na festiwalu, tak więc ogromnie się cieszę.
0: Na pewno będziesz dobrze się bawił. To powiedz nam jeszcze, czy jakieś inne festiwale w tym roku planujesz zaliczyć?
3: W tym roku będzie ciężko. Mam 5-miesięczne dziecko, a na Carbon chciałem zabrać właśnie starszą córkę, która skończyła już 18 lat, więc to chyba będzie jedyny festiwal w tym roku, na który się wybiorę. Może nie będzie tak źle, a zobaczymy.
0: No dobrze, to życzymy wam w takim razie miłej zabawy, wejściówki są już wasze. Wszystkiego dobrego, dzięki bardzo serdeczne za telefon. Trzymaj się, Pawle, na razie,
3: dzięki, hej,
0: hej. No jeszcze Marcin się do nas dodzwonił. Halo, Marcinie.
4: Halo, cześć.
0: No siemanko, czy ty już byłeś na Carbonie?
4: To będzie mój 5. raz.
0: O, czyli stały bywalec. I czy może już kiedyś udało ci się zgarnąć wejściówki w czwórce?
4: Też udało mi się zgarnąć.
0: Ale super. No to równowaga we wszechświecie została zachowana. Na kogoś wyjątkowo czekasz, czy po prostu idziesz się pobawić?
4: Idę się pobawić. W tym roku akurat nie znam specjalnie line-upu. Idę się pobawić.
0: No to będziesz się dobrze bawił. Na pewno muzyka doskonała, świetna lokalizacja, no i impreza pod czwórkowym patronatem. Naszą ekipę też będzie można tam

0: tam złapać, także trzymaj się, wszystkiego dobrego, udanej zabawy, udanego festiwalu.
1: Dzięki, cześć.
0: Na razie, hej, hej. Hej. No ale oczywiście Carbon to nie jest jedyny festiwal pod naszym czwórkowym patronatem. Wejściówki także można zgarnąć na naszej stronie i na naszym Facebooku, facebook.com/4. I Rafał jest razem z nami. Halo, halo, Rafale.
2: Cześć, cześć, witaj.
0: No, siemanko.
2: Ja jak jestem stałym dzwoniącym jestem.
0: Stałym, ale byłeś już kiedyś na Carbonie?
2: Nie, na Carbonie jeszcze nie byłem.
0: No dobrze, a jakieś festiwale w zeszłym roku może zaliczyłeś? Jesteś takim festiwalowym człowiekiem?
2: Raczej nie, ja już jestem dinozaurem, ale w zeszłym roku udało mi się być na koncercie Grupsona w Warszawie. Mhm. Jego taki jubileuszowy był.
0: No ale nie wytykali cię chyba palcem, no zobacz, czy dinozaur.
2: Nie, aż tak to nie.
0: A, no dobra, no to wszystko przed tobą, jeszcze ten etap nastąpi, nie, żartuję oczywiście. Będzie git, na pewno publiczność w różnym wieku na Carbonie także się pojawia, wejściówki są już twoje, także mam nadzieję, że dobrze będziesz się bawił.
2: Polowałem na nie i cieszę się bardzo, że mi się udało.
0: No i proszę bardzo, są już twoje. Trzymaj się, wszystkiego dobrego, na razie.
2: Dzięki, pozdrawiam.
0: Pozdrówki, hej, hej. No a jeżeli bardzo chcecie wybrać się na Carbon, no to także słuchajcie innych audycji bardzo uważnie, bo jeszcze tych biletów mamy dla was całkiem sporo.

0: 12 minut pozostało już tylko do godziny 16. Kuba Mrozek, cały na biało.
1: Dzień dobry, cześć. To na twoją cześć.
0: Odświętna audycja jakaś?
1: No, można powiedzieć, że tak, dlatego, że przed nami przełomowy pomysł dla opiekunów psów i kotów. Koalicja Obywatelska złoży taki projekt, który umożliwia wizyty zwierząt domowych w niektórych oddziałach szpitalnych. Czyli jak się jest w szpitalu, to możesz przyjść i odwiedzić cię kot, świnka morska.
0: Synek chyba kawia. I kocurka.
1: No tak, albo jak...
0: Psiecko.
1: Psiecko i kociecko.
0: No dobrze, bardzo interesujący temat. Na pewno miłośnicy zwierząt się uaktywnią. Czy są w ogóle wśród słuchaczy czwórki?
1: Ja na przykład...
0: Przeciwnicy?
1: No nie wiem właśnie, bo to jest taki pomysł piękny z jednej strony, a z drugiej strony wyobraziłem sobie tych, którzy na przykład zwierząt nie lubią, są uczuleni i przychodzi do sąsiada ze szpitalnego łóżka pies.
0: Albo jak narobi na środku.
1: No nie, no to chyba są szkolone na tyle te... Chociaż nie,

0: to takie domowe to nie są szkolone często. Psy. Psy. I koty.
1: Nie no, ale bądźmy dobrej myśli, że tak źle to się nie zakończy. Oby. Na pewno interesująca rozmowa u Kuby w audycji. Zapraszam bardzo serdecznie. On przez dwie najbliższe godziny będzie razem z wami, a ja już się żegnam, ale oczywiście zapraszam na jutrzejsze wydanie popołudniowe. Obiady czwartkowe, więc będzie bardzo smacznie. Nasza gościni przyniesie dużo słodkości, to mam zagwarantowane, więc będę się starał z wami podzielić, ale czy się uda, no to jutro się przekonacie po godzinie 14. Wielkie dzięki za dzisiaj. Do usłyszenia. Kamil Jasiński. Wszystkiego dobrego. Udanego popołudnia. Na razie.

0: Autopromocja.
1: Nowy rozdział, nowy wymiar. Ta sama pasja do tanecznej elektroniki. Świętujemy 100 lat polskiego radia i pół wieku czwórki w wielkim stylu. 12 cali na godzinę w nowej odsłonie. Goście i niepowtarzalne brzmienie. Najlepsze sety DJ-skie prosto z unikalnej lokacji. Jednego z najstarszych studiów polskiego radia.
2: Cześć, jestem Ujawa. Zapraszam Was na mój set w 12 calach na godzinę.
1: Takiego klubowego grania jeszcze nie było. Słuchaj nas na antenie czwórki w każdy piątek o 22 i oglądaj na naszym kanale YouTube. Zapraszam, Bert.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Po to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Cześć, siostrzyczko.
6: Gratulacje.
5: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
6: Ania.
5: Po mamie byłaby z ciebie dumna. Żałuję, że nigdy jej nie zobaczę.

0: Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
1: Obiecuję.
2: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Poranki najlepiej zaczynać razem. Każdego dnia witamy wyjątkowych gości, gwiazdy, rozmawiamy o stylu, trendach i tym, co umila codzienność.
4: A także o zdrowiu, poradach i wskazówkach ważnych dla nas wszystkich.
3: Są sprawdzone przepisy
4: i rozmowy, które zostają z Tobą na dłużej.
3: Pytanie na śniadanie. Budzimy się razem cały rok. Od zawsze.
4: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.
5: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Marian, a więcej się nie da?
7: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2349 zł. Teraz za jedyne 2099. Z kodem taniej o 250 zł.

0: Redman i Method Man. Minęła godzina 16.
1: Pogoda.
0: Dziś 20 maja, który przypomina o kluczowej roli zapylaczy w przyrodzie i gospodarce. Dziś Światowy Dzień Pszczół. Te owady to najważniejsze zapylacze na świecie. Aneta Strachecka z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie podkreśla, że dla człowieka równie ważne są produkty pszczele i to nie tylko miód.
2: To jest bomba składników odżywczych. Białek, tłuszcze, minerałów, witamin. Minimalna liczba takich składników, które są w każdym z produktów pszczelich, to jest ponad 200. Pyłek pszczeli, propolis, mleczko pszczele. O niesamowitych właściwościach, chociażby dla kobiet, które borykają się z wyregulowaniem hormonów, czy z tarczycą, czy z progesteronem.
0: Pszczoły zapylają rośliny, a dzięki temu mogą one wydawać plony. To jeden z najważniejszych czynników wpływających na ich wielkość. I w ogóle pszczoły są super.
3: One sprawiają, że mamy co jeść, ponieważ obliczono co trzeci właściwie posiłek. Mamy wyłącznie dzięki pszczołom. Na całym świecie mamy ich blisko 21 tysięcy różnych gatunków, rozmiarów, kształtów, kolorów. Pszczoły są cieplutkie, takie leciutko wibrujące i przy okazji puchate.
0: Też tak uważam. A to fragment podcastu Radia Dzieciom. Dzieciaki kochają zwierzaki. Jeśli chodzi o pogodę, w czwartek zachmurzenie będzie umiarkowane i okresami duże, gdzie niegdzie może popadać, a temperatura maksymalna wyniesie od 17 stopni na północnym zachodzie, około 20 w centrum, do 23 na południowym wschodzie kraju.
1: Autopromocja.
4: Dobrze rapujesz.
5: 25 maja na naszej scenie wystąpi laureatka konkursu Będzie Głośno.

0: A.
1: Raperka, tekściarka, songwriterka związana z Wrocławiem, który nierzadko przenika do jej piosenek i wersów. Z ciekawostek ma czarny pas w karate Shotokan. Koncert sieni w poniedziałek 25 maja po godzinie 18. Zapraszam, Damian Sikorski.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowid.
8: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
9: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio.bilety24.pl.
10: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
11: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
10: Latium?
11: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
10: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
11: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
7: Zdrowid.

0: pressure. Think I finally understand the lesson. First time felt stuck, grew to feeling better. Second time around I wrote a letter. Third time around I thought I had it figured, but I knew it was still some resistance. I've been fighting through the truth.
1: Bird Flu, tak nazywa się ten kawałek, 7 minut po godzinie 16, jest środa, 20 maja. Dzień dobry, witajcie, cześć, czekałem na was.
2: Na audycję Pogadajmy. Pogadajmy. Zaprasza Kuba Jamrozek.
1: No to jest na pewno przełomowy pomysł dla właścicieli albo opiekunów, jak kto woli, psów czy kotów. Posłowie Koalicji Obywatelskiej złożą projekt ustawy umożliwiającej wizyty zwierząt domowych w niektórych oddziałach szpitalnych. To nie jest tak, że do każdego szpitala będziemy mogli spokojnie wziąć ze sobą psa. Przede wszystkim chodzi między innymi o pacjentów hospicjów stacjonarnych, a także oddziałów medycyny paliatywnej. Ale my dzisiaj możemy trochę pofantazjować. Czy waszym zdaniem pies albo kot w szpitalu to dobry pomysł? Czy wy chcielibyście, żeby wasz zwierzak mógł odwiedzić was w szpitalu? 226452100.
2: Pogadajmy. 226452100.
1: A no właśnie, sprawa jest złożona, bo możemy myśleć o sobie, ale też o tych, którzy są łóżko w łóżko obok nas. 226452100, do 18 czekamy na wasze telefony, a czekamy w składzie następującym: Magda Żelazowska, Paweł Worobiej i Kuba Jamrozek. Zostańcie z nami.

0: Pogadajmy.
1: Pogadajmy.
0: Pogadajmy o tym, czy chcielibyście, żeby wasz zwierzak mógł odwiedzić was w szpitalu. Czekam na telefony 226452100. To nie jest tak, że wziąłem to pytanie z kosmosu. Posłowie Koalicji Obywatelskiej złożą w Sejmie projekt nowelizacji, która ma dopuścić wizyty zwierząt domowych między innymi w szpitalach. To jest propozycja, która dotyczy pacjentów hospicjów stacjonarnych i oddziałów medycyny paliatywnej. Ale my dzisiaj fantazjujemy. Czy wyobrażacie sobie, żeby na każdy oddział mógł wejść pies albo kot, albo kawia na przykład. Dlaczego nie? Być może niektórzy są zakochani w świnkach morskich. Razem z nami Magdalena Nawarecka. Dzień dobry, cześć Magdo.
2: Dzień dobry, bardzo mi miło.
0: Prezes Stowarzyszenia Zwierzęta Ludziom, ale jest z nami też niesamowity gość. Jest to Beza, jest to piesek, który być może da głos do godziny 17. Czy nie spodziewać się tego?
2: Nie, raczej Beza nie będzie szczekać. Tak są przygotowywane nasze psy. Co prawda Beza jest szczeniaczkiem, jeszcze się uczy swojego zawodu i zobaczymy, co powie, jak dorośnie, czy będzie chciała pracować, czy nie. Natomiast uczymy od małego tak naprawdę, że szczekanie nie jest dobrym sposobem zwracania na siebie uwagi albo komunikacji z ludźmi, bo są miejsca, gdzie to absolutnie nie jest dobry pomysł.
0: Czyli rozumiem, Beza dzisiaj będzie taką niemą aktorką naszego spotkania.
2: Tak.
0: Ale to jest w ogóle szczeniak, bo ona jest naprawdę ogromna.
2: No ona ma w tej chwili skończony rok, więc no i w takich psich latach to jest zdecydowanie taki okres wczesnego nastolatstwa, można tak powiedzieć, więc to jest jeszcze burzliwy okres właściwie dojrzewania, tak? I trudno od psa czy człowieka w tym wieku wymagać ogarnięcia wszystkich emocji i gotowości do pracy.
0: Pamiętam, że w samych swoich ze świnki zrobili dzika. Jeśli chodzi o Bezę, ona wygląda jak owieczka.
2: To prawda, tak. Może być pomylona z owieczką, bo jest biała, puchata i ma taką kręconą sierść, która na pewno przyciąga uwagę.
0: A czy Beza była kiedykolwiek w szpitalu?
2: Beza na razie bardzo ostrożnie wchodzi do placówek, znaczy my w szkoleniu stawiamy nacisk na to, żeby przygotować psy wcześniej w różnych innych miejscach. W szpitalu byłyśmy 2 razy dopiero i to też nie w kontakcie z pacjentami, tylko zobaczyć sobie przestrzeń szpitala, zapoznać się z zapachami, korytarzami, windą, a nie po to, żeby właśnie już odwiedzać dzieciaki.
0: Ale wyobrażasz sobie to, że faktycznie Beza będzie chodzić do szpitali i będzie miała taką dogoterapeutyczną moc?
2: Zdecydowanie tak. Bardzo na to liczę. Ja pracuję w tym zawodzie już od 20 lat. W tej chwili mam też dorosłą sunię pudla, która pracuje ze mną już 6 lat właśnie w tym obszarze. Jak najbardziej odwiedzamy szpitale. Odwiedzamy takie szpitale jak Centrum Zdrowia Dziecka. Bardzo specjalistyczny szpital. Tak? Tam takie kliniki jak Klinika Onkologii czy Klinika Rehabilitacji. Od niedawna też psychiatria, która została otwarta. Więc to jest bardzo duża różnorodność i bardzo dużo potrzeb.
0: I zawsze was wpuszczają?
2: Tak,
0: bo wiesz, jak to jest, pewnie będą tacy, którzy powiedzą, że no okej, szpital to jest taka placówka, gdzie ta bliskość, miłość, czułość są potrzebne, ale jednak wprowadzanie zwierząt na oddział to może być niebezpieczne dla pacjentów.
2: Były ogromne dyskusje, to prawda, my zaczęliśmy w 2008 roku albo nawet wcześniej. Zaczęliśmy od oddziału rehabilitacji, gdzie była bardzo sprzyjająca kadra i można było na tym oddziale zobaczyć efekty, tak, jak reagują dzieci, w jaki sposób wchodzą też w ćwiczenia, w których bierze udział pies, że mają dużo większą motywację czy chęć właśnie wykonania tych ćwiczeń do końca. I potem Klinika Onkologii razem z Fundacją Nasze Dzieci, która działa tam przy Klinice Onkologii w Centrum Zdrowia Dziecka, przez długi czas wspólnie żeśmy przekonywali lekarzy, kadrę, że to ma swoją wartość i jest bezpieczne. Udało nam się wejść na oddział onkologii. Jesteśmy tam ponad 18 lat na oddziale, który ma bardzo wysokie wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia. Tam dzieciaki mają obniżoną odporność i przez te 18 lat absolutnie nic się nie stało ze złych rzeczy, natomiast z tych dobrych zadziało się bardzo, bardzo dużo.
0: Bo rozumiem, że to jest też nawet takie wybicie trochę dzieciaków z codziennej rutyny, kiedy zajęte są lekami, kropówkami, tym wszystkim, co dostają do żyły.
2: Zdecydowanie. To wejście psa jest na tyle dziwne, inne, niespodziewane w tym środowisku szpitalnym, że nawet dzieci, które są pogrążone w apatii albo które mają no, bardzo dużo skutków ubocznych leczenia onkologicznego, mdłości, brak siły, czy też w wieku nastoletnim często taką niechęć w ogóle do kontaktu ze światem,

0: potem, jak wchodzi pies, to chociaż się odwrócą od ściany w stronę psa, w stronę pokoju, zobaczyć, co się dzieje, a potem udaje się ich wciągnąć w rozmowę, czasem udaje się ich namówić do wstania z łóżka. Dla rodziców często to jest pierwszy moment, kiedy dziecko na przykład się uśmiecha albo oderwie się od tabletu i zrobi coś innego niż leżenie i patrzenie w przestrzeń. Więc to są takie rzeczy, które mogą się wydawać niewielkie, natomiast dla tych dzieciaków, dla tych rodzin są naprawdę ogromną wartością.
1: O, ktoś mnie tutaj po udzie niucha. No, czasem tak bywa. 226452100 to oczywiście Beza, która gości w naszym studiu, a my pytamy was o to, czy chcielibyście, żeby wasz pies, albo wasz kot, albo inne zwierzę mogło odwiedzić was w szpitalu, jeśli będziecie tego potrzebować. Czy to powinno być powszechne waszym zdaniem? Wyobrażacie sobie coś takiego, czy nie? 226452100. Magdo, ostatnio pojawił się pomysł posłów Koalicji Obywatelskiej. Oni chcą złożyć w Sejmie projekt nowelizacji ustawy, która ma dopuścić do wizyt zwierząt domowych, między innymi w szpitalach. Ten projekt w ogóle dotyczy pacjentów hospicjów stacjonarnych i oddziałów medycyny paliatywnej, więc to nie jest także każdego oddziału. Ty się ucieszyłaś, jak o tym usłyszałaś, czy jak do tego podchodzisz?
0: Z jednej strony się ucieszyłam, bo widzę i z obserwacji, ale też coraz większej liczby badań, które są publikowane, że obecność psa bardzo korzystnie wpływa na procesy zdrowienia, właśnie na motywację, na gospodarkę hormonalną naszego organizmu, na to, w jaki sposób się czujemy, ogranicza lęki, ogranicza takie stany właśnie wycofania czy apatii na korzyść motywacji czy chęci do kontaktu społecznego, brania udziału w leczeniu, w rehabilitacji. Także te korzyści są ogromne i są udowodnione. Mam też parę obaw związanych z takim po prostu bezpieczeństwem i zwykłą codziennością. Jak wpuścimy na oddział psa, który jest na przykład bardzo lękowy i on będzie szczekał, bo się boi, tak jak to się przełoży na dobrostan innych pacjentów, bo być może właściciel, do którego ten pies czekający wchodzi, się ucieszy, ale osoby leżące obok już mogą się z tym nie czuć dobrze.
1: Ja sobie też wyobrażam, że jest człowiek, który jest w szpitalu, do niego przychodzi pies, ale dwa łóżka dalej leży ktoś, kto ma na przykład uczulenie, jak się tu odnaleźć. O tym porozmawiamy za kilka minut. Jeśli chodzi o to uzasadnienie tego pomysłu, wskazano, że obecność zwierząt może redukować stres i wspierać rehabilitację, a w praktyce chodzi głównie o psy i koty, no bo... No ja trochę też pofantazjowałem z tą świnką morską, ale być może są tacy, którzy chcieliby, żeby ich świnka odwiedziła w szpitalu. Ja myślę trochę o moich kotach, czy bym im to robił i zmuszał do tego, żeby do mnie do szpitala przychodziły, ktoś by ich pakował do tego kanistra całego i transportował, to mogłoby być trudne. 226452100.
2: Pogadajmy. 226452100.
1: To jakie jest wasze zdanie? Czy zwierzęta w szpitalu to dobry pomysł? Dajcie znać. 226452100. Mam nadzieję, że z Bezą też będę mógł zrobić sobie zdjęcie.

0: Topol and Pandent Metronomy. 25 minut po godzinie 16. Słuchacie, pogadajmy w czwórce. Dziś pytamy was o to, czy zwierzęta w szpitalach to dobry pomysł. Dajcie znać. 226452100. Cały czas próbuję sobie tego mojego biednego pana Pumę, kota czarnego, wyobrazić jako przychodzącego do mnie do łóżka. Przyszedłby czy nie? Muszę to przemyśleć.
1: Pogadajmy.
2: Pogadajmy.
0: Razem z nami Magdalena Nawarecka, prezes Stowarzyszenia Zwierzęta Ludziom. Razem z nami jest też Beza, która jest dudlem. Natomiast jeśli chodzi o Magdę, Magda jest też opiekunką Morki, która jest pudlem. Rozumiem, że wszystko po to, żeby się zrymowało.
3: Zdecydowanie, to było kryterium. A tak naprawdę to kryterium był też rodzaj sierści. Po prostu te psiaki nie gubią sierści, co jest wygodne w domu, a w pracy w szpitalach też jest na pewno zaletą, bo nie zostawiamy po sobie niepożądanych śladów.
0: Muszę wam zdradzić, że Morka miała do nas przyjść, natomiast nie przyszła, bo dzisiaj ma fryzjera. A dlaczego ma fryzjera? Dlatego, że jutro idzie do Sejmu i będzie konsultować projekt nowelizacji ustawy, o której wspominałem. Posłowie Koalicji Obywatelskiej złożą w Sejmie taki projekt nowelizacji, który ma dopuścić wizyty zwierząt domowych, między innymi w szpitalach. Jaka będzie jutro rola Morki, pudla?
3: Morka oczywiście idzie ze mną do towarzystwa, ale też pokazać, jak wygląda taki pies pracujący, na czym polega certyfikacja i czym się różnią takie psy pracujące, właśnie certyfikowane, od psów domowych, ale będziemy jak najbardziej rozmawiać o tym, jak zrobić, jak dopuścić te psy domowe też do wspierania pacjentów, bo widzimy w tym dużą korzyść, natomiast chcemy też zaopiekować te kwestie zagrożeń, czy różnych rzeczy, które mogą być na szkodę pacjentów czy psów, żeby się nie okazało, że po miesiącu czy dwóch od wprowadzenia ustawy trzeba ją będzie jakoś ograniczać.
0: Pogadajmy o tym, dlatego że pies w szpitalu, wszyscy powiedzą, o jak pięknie, jak wspaniale, on naprawdę może pomagać pacjentom, ale wyobrażam sobie tego pana, który leży dwa łóżka dalej, który ma na przykład uczulenie i teraz jak to wszystko zorganizować, żeby jeden człowiek, który psa potrzebuje, tego psa miał, ale drugi nie cierpiał z powodu uczulenia chociażby. Albo tego, że pies zaszczeka.
3: Nawet to nie musi być uczulenie, to może być po prostu kulturowe przekonanie o tym, gdzie jest miejsce psa. Tak, jeżeli ktoś miał całe życie psa za stodołą, możemy jasno dyskutować o tym, czy to dobre, czy to złe, że tak miał, ale tak miał i w wieku 80 lat nie zmieni nagle swojego światopoglądu i nie uzna pomysłu, że pies na łóżku to jest najlepszy, fantastyczny pomysł, tylko obecność tego psa w sali, w której on leży, źle się czuje, będzie dla niego źródłem stresu i gorszego samopoczucia, więc to na pewno też są kwestie, które trzeba uwzględnić.
0: Magdo, możesz sięgnąć po słuchawki, dlatego że razem z nami Arek. Halo, halo, cześć Arku.
4: Cześć.
0: Czy ty byś chciał, żeby cię twój zwierzak odwiedził w szpitalu, czy nie?
4: Jestem alergikiem i chciałbym, bo mam akurat psa, który ma włosy, a nie sierść. Aczkolwiek wystarczy zrobić pewnie wywiad na oddziale, czy ktoś ma uczulenie. Wszystko, co może się zdarzyć ludziom chorym i dający im siłę, moim zdaniem, trzeba robić.
0: Czyli kiedy słyszysz o takim pomyśle, żeby zwierzęta mogły przychodzić do szpitali, ja wiem oczywiście, że na razie chodzi o hospicja stacjonarne i oddziały medycyny paliatywnej, ale jednak mimo wszystko, to myślisz sobie, to jest dobry kierunek?
4: Myślę, że to jest dobry kierunek. Ostatnio była dyskusja odnośnie zabierania zwierząt na pokład samolotu i ja byłem trochę nie za bardzo, bo jestem uczuleniowcem i jak naprawdę ja mam bardzo duże uczulenie. Teraz na wiosnę w ogóle cierpię i wiem, że na mnie to bardzo wpływa niekorzystnie, ale tutaj jest cel wyższy, tak mi się przynajmniej wydaje. Ja od 2 lat odwiedzam hospicjum dla dzieci naukowej w Łodzi. I spotykam się z nimi 2 razy w tygodniu, puszczam im muzykę na monitorach Bliskiego Pola. Już pewnie kiedyś tam dzwoniłem i o tym mówiłem. Natomiast wiem, jak oderwanie od takiej rzeczywistości fajnie wpływa spotkanie z człowiekiem takim, no, czynnym, takim jak ja, w sensie

0: zajmującym się muzyką i wypuszczanie im muzyki, co tam wyszło fajnego, do czego fajnie ludzie zareagowali, jakie są no, te gatunki, co się pojawia, w ogóle to jest fajne. Kiedyś, jak jest taka pogoda jak dzisiaj, spotykałem się z nimi, no, wiecie, to wymaga też dużo zaangażowania personelu. Oni spotkałem się na dworzu i wtedy, kiedy zabrałem swojego psa, bo nie chciałem, żeby w taką pogodę siedział w domu, zabrałem go tam do hospicjum, ja myślałem, że to będzie, że on będzie przeszkadzał, że to będzie źle odebrane, ale kurczę, pacjenci nawet zapamiętali, jak się nazywa i się o niego pytali później, więc naprawdę wszystko, co się dzieje takiego, co może człowieka oderwać od trochę cierpienia, trochę stagnacji, trochę monotonności, to naprawdę chyba twoja rozmówczyni, dzisiejszy gość czwórki, wie to najlepiej, bo dosyć długo to nad tym tematem się zajmuje. Naprawdę wszystko jest dobre i wyjść komuś naprzeciw, a spotkać w ogóle swojego ukochanego, w ogóle pieska, czy no to
1: ty byś chciał, to musi być chciał.
0: Myślę, że tak, jasne, że tak.
1: Arku, to ja ci jeszcze zdradzę, co wydarzyło się w naszym studiu, bo kiedy ty mówiłeś, to ja patrzyłem na Magdę Nawarecką, prezes Stowarzyszenia Zwierzęta Ludziom i tak delikatnie kiwała, ale bardzo znacząco, że tak, zgadza się.
2: Tak, zdecydowanie super. Cieszę się bardzo, że zadzwoniłeś i podzieliłeś się tymi spostrzeżeniami, bo jak najbardziej one pokrywają się też z naszymi obserwacjami i właśnie z tym, co wiemy, jak funkcjonują ludzie w obecności zwierząt.
1: Ale wyobraźmy sobie, Arek, że poszedłeś jeszcze do szpitala, powiedzmy, na badania i nie jesteś sam w sali. Ty jesteś alergikiem, ale ktoś też ma psa i chciałby, żeby do niego przyszedł, tylko ten pies ma sierść, a nie włosy. I co wtedy?
0: No, kurczę, ja tu poprosiłbym o silne leki przeciwutrzeleniowe. No, musiałbym to zablokować u siebie. A kot to już w ogóle, kot ma na mnie taki wpływ, że dostaje wysypki, duszności i naprawdę wszystko mnie spędzi i z duszności, więc musiałbym się na to przygotować. Ale to wystarczy zrobić wywiad. Kurczę, no wszyscy tam, wiecie, są ludźmi i cel wyższy to jest cel wyższy.
1: Podoba mi się twoje podejście, zablokowałbym swoje uczulenie, a nie psa w szpitalu.
0: No bo ja wiem, że przecież te domowe psy to nie jest jakieś tam źródło zarazy i w ogóle ten mój na chwilę tam gdzieś zaplątał się w bieg do hospicjum, ale też nikt nie zrobił z tego rabanu, tylko z uśmiechem tam gdzieśmy go wyciągnęli, żeby po dworze latał. No wiecie, jak to jest. Więcej radości, więcej siły się naprawdę, myślę, czerpie od takiego zwierzęcia, bo zwierzę kocha nas bez...
1: Bezgranicznie, bezwarunkowo.
0: O, właśnie.
1: Marku, dzięki za ten telefon i trzymamy kciuki za to wszystko, co robisz w hospicjum, no bo robisz dobrą robotę.
0: A ja dla was.
1: Trzymaj się.
0: Trzymajcie się, na razie.
1: 226452100. Zwierzę w szpitalu. Czy wy chcielibyście, żeby wasz zwierzak mógł was w szpitalu odwiedzić? O to dziś pytamy. Czekamy do godziny 18 na telefony. Razem z nami Sebastian. Halo, halo, cześć Sebastianie.
3: Dzień dobry, witam ze Śląska.
1: I co ty na to?
3: Ja powiem tak, wszystkie tematy. Ja się cieszę, że ta pani już odpowiedziała w pewnym sensie na moje pytanie, bo ja powiem tak, temat jest mi na tyle bliski, bo tak, mam w domu piesa, mam w domu kotła. Żyjemy obok siebie, że tak powiem, nie dla siebie, ale obok siebie. I powiem tak, miałem sytuację pół roku temu, właśnie leżałem w szpitalu po ciężkim wypadku i tak dalej. I powiem tak, fajnie, bo ta pani już odpowiedziała właśnie w związku z tym, czy wszystkim osobom by to pasowało. Ja powiem tak, myślę, że wielu osobom by to pomogło, tylko ja myślę, że nasze szpitale na to nie są gotowe, bo ja myślę, że to by było fajne, gdyby była osobna sala, do której te osoby mogłyby podjechać i z tymi spotkami, przepraszam, z tymi zwierzętami się spotkać, bo powiem tak, gdy ja leżałem w szpitalu, byłem tak mocno skupiony na siebie, że rodzina, która mnie odwiedzała, była fajna do momentu, kiedy ja nie czułem bólu i nie chciałem po prostu przestać czuć bólu. Nie? I powiem tak, w mojej sali leżały dwie inne osoby, które też tak mocno cierpiały. Ja powiem tak, że ja myślę, że nie ma zwierzęcia, które by w tym momencie cokolwiek byłyby w stanie zmienić. A tym bardziej, jeżeli ja bym był, do mnie przyszedł pies, a pan obok by cierpiał. I ten pies by machał, ten pies by robił wiatr, ten pies by pachniał i tak dalej. Także myślę, że to jest super pomysł, ale w sytuacji takiej, kiedy nasze szpitale byłyby gotowe na dodatkową salę, w której odbywałyby się te fakultatywne, że tak powiem, zajęcia.
1: Dodam tylko, że chyba czytasz mi w myślach, mam dokładnie tak samo, jeśli chodzi o rodzinę, kiedy jestem...

0: szpitalu i mnie coś boli. Jestem bardzo spokojny na co dzień, ale wtedy wszelkie hamulce po prostu puszczają. Co ty na to, Magdo? Dlatego, że na ciekawą rzecz Sebastian zwrócił uwagę. Czy to naprawdę zadziała w momencie, kiedy jest się wkurzonym, poddenerwowanym, bo cię boli, no i pies przychodzi, czy on jest to w stanie jakkolwiek zmienić?
1: To bardzo zależy oczywiście od osoby, bo są osoby, na które to zadziała właśnie jako taki katalizator emocji, uspokojenie i odwrócenie tego cierpienia w coś pozytywnego. Wiemy też właśnie z badań prowadzonych w placówkach medycznych, że obecność psa w sytuacjach, kiedy dzieci były poddawane rutynowym badaniom, na przykład pobraniu krwi, które boli, które jest trochę stresujące, to te dzieci, które miały obok siebie psa, deklarowały niższe odczucie bólu niż te dzieci, które nie miały psa. A to była dość duża grupa badawcza, więc można wyciągnąć taki wniosek, że obecność psa redukuje nam subiektywne odczuwanie bólu właśnie w przypadku procedur medycznych.
0: No jeśli chodzi o Sebastiana, on wspomniał o tym, że może powstać takie specjalne pomieszczenie, nie wiem, być może pokój spotkań, no to może tam pobierać te krew.
1: Tak, ale to, co pan Sebastian tutaj powiedział, jest zdecydowanie też prawdą, tak? Są osoby, dla których taki pies, który wejdzie i będzie intensywny, będzie dyszał, będzie być może ślinił, machał tym ogonem, może wskoczy na łóżko, bo przecież nikt go nie uczył, żeby nie. Może być problemem, tak? Może być też psem, który wbiegnie i, nie wiem, będzie wsadzał nos do czyjegoś plecaka albo na czyjąś szafkę, gdzie stoi drugie śniadanie. Więc pytanie, jak to wszystko zrobić, żeby te odwiedziny nie przerodziły się właśnie w trudny czas dla pozostałych pacjentów.
0: Sebastian, ale ten twój pomysł tego specjalnego pokoju jakoś kupuje.
2: A czy ja powiem tak, nie wiem, czy pamiętacie, kiedyś było tak, że jak były odwiedziny w szpitalu, to w takich oddziałach, bo ja pamiętam, bo byłem u dziadka, który gdzieś tam chorował, nie pamiętam, co szpital, bo byłem mały, ale właśnie były osobne sale, gdzie dziadek przychodził, my przychodziliśmy i reszta sali nie musiało, że tak powiem, nawet znosić nas dzieci, już nie mówiąc o innych czynnikach takich, że tak powiem, denerwujących, nie?
0: Sebastian,
2: kiedy to istniało, o to mi chodzi.
0: Sebastianie, bardzo ci dziękuję za ten telefon. Sebastian, człowiek, który ma, jak sam wspomniał, pieseła, koteła, wężeła chyba nie ma, ale dzisiaj rozmawiamy o wszystkich zwierzętach, więc jeśli wy chcielibyście, żeby zwierzak mógł odwiedzić was w szpitalu, złapcie za telefon i dajcie znać, ale czekamy też na tych, którzy uważają, że nie, że szpital to nie jest miejsce dla zwierząt. Jakie macie zdanie? 226452100. Razem z nami Magdalena Nawarecka, prezes Stowarzyszenia Zwierzęta Ludziom. No i musicie uwierzyć na słowo, jest razem z nami też Beza, która elegancko sobie śpi w studiu czwórki. Gdyby ktoś chciał dzisiaj podejrzeć Bezę, zawsze może odpalić nas w internetach i tam na kamerce Beza będzie.
3: Pogadajmy. 226452100. Pogadajmy.

0: Old Dog, tak nazywa się ten kawałek. Piosenka o starym psie, którym na pewno nie jest beza, która dziś zawitała do naszego studia. 226452100.
1: Pogadajmy.
0: Pytamy was o to, czy chcielibyście, żeby wasz zwierzak mógł odwiedzić was w szpitalu. 226452100 do godziny 18 w Pogadajmy. Czekamy na wasze telefony. Razem z nami Magdalena Nawarecka, która jest prezesem Stowarzyszenia Zwierzęta Ludziom. Magdo, skoro stowarzyszenie nosi nazwę Zwierzęta Ludziom, rozumiem, że chodzi nie tylko o psy. Czyli ty jesteś zwolenniczką tego, żeby koty też w szpitalu kogoś mogły odwiedzić.
2: Tak, mamy w stowarzyszeniu kilka kotów pracujących i to są też zwierzaki, które nawet zdały egzaminy, czyli da się. I koty mają też swoich fanów i zdecydowanie są osoby, które bardzo korzystają z obecności kota.
0: No ja jestem na przykład kociarzem i to takim trochę dziwnym, być może niektórzy powiedzą spaczonym, który wychodzi z kotem na spacer, na smyczy. Natomiast próbuję sobie wyobrazić, jak miałbym go zmusić do tego, żeby przyszedł do mnie do szpitala. On by chyba z nerwów umarł po drodze.
2: No właśnie, to jest ważna kwestia, którą podniosłeś tutaj, ponieważ część zwierzaków będzie się bała w szpitalu i to nie tylko koty, psy również mogą bać się wąskich przestrzeni, ciemnych korytarzy, mogą się bać pikającego sprzętu, który podtrzymuje życie. Pani sprzątającej, która idzie z wielkim hałasującym wózkiem pełnym dziwnych sprzętów. Mogą się bać zapachu leków czy intensywnego zapachu dezynfekcji, więc tych strachów tam jest naprawdę dużo. I trzeba to brać pod uwagę, tak? Bo zwierzak, który jest kochany i wspaniały w domu na kanapie, w szpitalu może się okazać właśnie kłębkiem nerwów i trudno mu będzie wtedy pocieszyć swojego człowieka.
0: Magdo, no to po co robić ten problem? Po co utrudniać życie zwierzętom, które mogą się denerwować i ludziom, którzy też mogą się denerwować, że do kogoś innego przyszedł pies albo kot? Może po prostu postawmy na obecność człowieka, który nas odwiedza, a niekoniecznie zapraszajmy do szpitali zwierzaki.
2: Wiesz jak jest, niektórych też denerwują ludzie odwiedzający, nie? Więc to nie ma takiej łatwej tutaj recepty. Wiemy bardzo dobrze, że ta obecność zwierzaków jest potrzebna dla wielu osób, zwłaszcza starszych. Często to zwierzę jest bardzo ważnym członkiem rodziny, bo od wielu lat nie mieszkają z nikim innym, tylko z tym psem albo kotem, więc jest to bardzo głęboka więź. Jest to jedyna istota, z którą taka osoba rozmawia na przykład na co dzień i jak się jej zabierze tą możliwość i właśnie wsadzi do placówki medycznej, która jest zimna, pozbawiona trochę relacji, to właśnie ten powrót do zdrowia czy jakaś godna śmierć nawet jest utrudniona, bo nie ma tej bliskiej osoby, do której można się przytulić. Więc tutaj bardzo uważnie trzeba zważyć i dobrostan zwierząt, i dobrostan ludzi, i potencjalne zagrożenia, które z tego wynikają, ale zdecydowanie myślę, że warto, bo dla wielu osób to jest świetne lekarstwo na lęki, na poczucie osamotnienia, czy taką wręcz apatię zmierzającą w stronę depresji.
0: I rozumiem, że nie oceniasz tutaj, o jakie zwierzę chodzi, czy będziemy mówili o psie, o kocie, czy jeszcze o innych. Ja tak trochę prześmiewczo podszedłem do tematu, że o, kawia morska, ktoś będzie chciał chomika albo świnkę sobie przynieść do szpitala. Rozumiesz to, że ktoś może tego potrzebować, tak?
2: Z jednej strony tak, chociaż takie zwierzaki typu gryzonie, no to już tutaj trudniej mówić o tym, że ktoś ma głęboką relację z chomikiem. Znaczy można swojego chomika bardzo kochać, możemy się zastanowić na ile ten chomik kocha w drugą stronę, tak? Czy jest przywiązany do człowieka.
0: Słuchaj, kiedyś miałem żółwia i byłem przekonany, że my mamy fantastyczną relację. Mój żółw nazywał się Gluś. Kiedy mówiłem Gluś, to on do mnie przychodził. Tylko potem przygotowywałem taki materiał dla czwórki, rozmawiałem ze specjalistą i dowiedziałem się, że żółwie nie słyszą, więc sam oszukiwałem siebie przez wiele, wiele, wiele lat. Halo, halo, cześć Kamilu.
3: Cześć Jakubie, dzień dobry wszystkim.
0: Czy chciałbyś, żeby twój zwierzak odwiedził cię w szpitalu? Jakie jest twoje zdanie?

0: Wiesz co, jeżeli bym już tam trafił, to zdecydowanie tak. Chciałbym, żeby była taka możliwość dla wszystkich osób, które tego potrzebują, żeby nie było ograniczeń, żeby to było dobrze przygotowane. To jest to, co wspomnieliście, żeby tam inne osoby, które są na oddziale, nie cierpiały. Nie wiem, jak zareagowałby mój kot, bo też mam kota i też wychodzę z nim na smyczy, więc nie jesteś dziwny, to tak przy okazji. Ale myślę, że odpowiednie gdzieś tam przygotowanie zwierzaka, przynajmniej w przypadku kota, ja mam taki plecak dodatkowy jeszcze, gdzie on sobie może tam od góry wyjść, jest cały z siateczkami, więc sobie... Wydaje mi się, że jakbym go w czymś takim, właściwie w tym wypadku moja żona przyniosła, to zdecydowanie po pewnej chwili zaaklimatyzowałby się. Ważne, żeby chyba zwrócić uwagę na emocje tych zwierząt, to jest to, co twój gość, twoja gościni wspomniała, że no różnie może być, różnie się mogą zachować, mogą się zestresować, bo to jest takie otoczenie, w którym no nie bywają zbyt często, tak? Te zapachy są turbo różne od sklepu, od galerii handlowej, od wszystkich takich miejsc zamkniętych, gdzie ze zwierzakami się pojawiamy. Także podsumowując, tak, chciałbym, żeby ludzie mieli taką możliwość i chciałbym, żeby w wielu szpitalach, gdzie przebywają dzieci i osoby starsze, było to wręcz, powiedzmy, normą, że ich pupile, czy nawet zewnętrzne zwierzaki, tak jak z tego stowarzyszenia, przychodzą i wspierają osoby w cierpieniu bądź w samotności.
1: No jeśli chodzi o koty, bo obaj mamy podobne doświadczenie, coś jest na rzeczy, że kiedy człowiek leży i przychodzi do ciebie ten kot, kładzie się na klatce piersiowej, to jakoś tak lepiej. Nie wiem, czy też tak masz.
0: Tak, zdecydowanie. Jeszcze jak pomruczy, to już w ogóle jest cudownie. Chociaż mój często ma taką manię, że za każdym razem, jak rozmawiam przez telefon, czy prowadzę spotkania na Teamsach, to jak tylko słyszę, że jestem zamknięty w pokoju i z kimś rozmawia, to dobija się do drzwi. Więc paradnie zawsze, jeżeli to jest spotkanie online, przechodzi przed kamerą najpierw, a potem siada mi na kolanach i mruczy, więc
1: mam dokładnie to samo. Ja wiem, że nie mógłbym pracować zdalnie, bo on przychodzi, siada na klawiaturze, biorę w cudzysłów, tak. Rozwala się, mówiąc jestem, głaszcz.
0: Tak, jestem najważniejszy w tym momencie. Mam nadzieję, że twoje koty zareagują pozytywnie na zapach bezy, jak wrócisz do domu, a nie posądzą cię o zdradę i nie będzie jakiejś wendety.
1: No właśnie, chyba będę po razu musiał skoczyć do pralni, tylko jak to zrobię, nie mam nic na przebranie, no, ale będę próbował. Dzięki, Kamilu, wszystkiego dobrego.
0: Dziękuję, miłego dnia wam życzę, cześć.
1: Pozdrów swoje koty. 226452100. Pytamy was o to, czy chcielibyście, żeby wasz zwierzak mógł odwiedzić was w szpitalu, bo będzie nowelizacja ustawy i faktycznie zwierzęta będą mogły być może wchodzić do pacjentów hospicjów stacjonarnych, a także oddziałów medycyny paliatywnej. My dziś trochę szerzej o tym rozmawiamy i zastanawiamy się, czy zwierzęta powinny być w szpitalach na wszystkich oddziałach. Darku, halo, halo, jesteś?
2: Cześć, cześć, Kuba. Witam panią prezes. Kuba, nie wierz specjalistom. Twój żółw na pewno ciebie słyszał. Ja w to głęboko wierzę. Naprawdę.
1: Dzięki. Chociaż muszę ci powiedzieć, że z moim żółwiem było tak, że go chciałem popaść na trawie, położyłem na trawie, obróciłem się i zniknął. Szukaliśmy go całą rodziną i przepadł w pewnym momencie, ale wyobraź sobie, że po kilku latach dowiedziałem się, że mój kolega, który mieszkał kilka ulic dalej, znalazł żółwia, a wydaje mi się, że po Rzeszowie, a konkretnie Wilkowej, nie jest tak, że chodzą żółwie jakimiś tam tabunami, więc być może był to ten mój. Ale dzięki za wsparcie.
2: Bardzo cię proszę, a jestem jak najbardziej za. Myślę, że to forma bardzo potrzebna, że po prostu rekonwalescencja albo bardzo długim pobycie w szpitalu. Nie tylko dla dzieci, ale też myślę, że dla dorosłych. Dziwi mnie tylko, że to wzbudza dość takie pewnie emocje, że to trzeba ustawą czy uchwałą regulować, gdyż to powinno być po prostu normalne, że na poziomie dyrekcji i osób, które chcą prowadzić takie zajęcia rozwiązywane. Pewnie pani prezes słyszała, bo na pewno to wie, że w niektórych państwach, na przykład czy w Ameryce, tam na oddziały przychodzą przeróżne zwierzęta, tam są wykorzystywane, na przykład drób jest wykorzystywany do terapii. Przychodzą ludzie z drobiem, znaczy mówię o kurach, o jakichś takich zwierzętach, które niekoniecznie kojarzą się ze ssakiem. Przychodzą konie, kucyki też są wpuszczane, więc

0: że to jest kwestia bardzo dowolna, co za zwierzę tam przyjdzie. Każdy kontakt z takim zwierzęciem jest, ma charakter terapeutyczny. Myślę, że to powinno być włączone na stałe w działalność każdego szpitala czy też hospicjum, że powinno być pomieszczenie, w którym na przykład będzie chociażby, nie wiem, jakieś akwarium, terrarium, czy cokolwiek takiego, co będzie, gdzie będą zwierzęta i będzie można przyjechać z taką osobą chorą i po prostu, żeby ona mogła nawet się popatrzeć. Ona nie musi być komunikatywna. Czasami tak się zdarza, że nie jest komunikatywna ta osoba, ale widzi. Tak, ona nie mówi na przykład, nie potrafi za bardzo czy się poruszać, ale jeżeli widzi na przykład albo słyszy, to zawsze to zwierzę pomoże w terapii, więc jak najbardziej za i to każdą łapą, nie tylko tutaj się podpisuję pod tym, żeby to było tak, jak najbardziej szeroko dostępne.
1: Darku, dzięki za ten telefon i życzę szerokości, bo podsłuchuję i chyba w trasie.
0: No jak zwykle, Kuba, jak zwykle. Dzwonię do czwórki, to jestem w radiu.
1: Ale
0: jestem w trasie.
1: Podejrzewam, że kiedyś będzie ten szczególny dzień, gdzie zadzwonisz do nas z zupełnie innego miejsca i tym nas zaskoczysz. Wszystkiego dobrego, Darku, dzięki. 226452100. Czy chcielibyście, żeby wasz zwierzak mógł odwiedzić was w szpitalu? Magdo, to tak na koniec, po co nam w ogóle ta ustawa, skoro wy ze zwierzakami tak wchodzicie do różnych instytucji publicznych?
2: Wchodzimy, natomiast tak jak wspomniałam, to są zwierzaki certyfikowane, specjalnie wybrane, wyszkolone i takie, które potwierdziły swoje umiejętności. Wiemy, że są w 100% bezpieczne. Nasze psy i koty są też objęte dość wnikliwą kontrolą weterynaryjną. Wiemy, że mają wszystkie szczepienia, ale są też odrobaczone. Wiemy, że nie mają żadnych chorób skóry na przykład, które się mogą przenieść na ludzi, ani, nie wiem, ukrytych stanów zapalnych w uszach czy gdziekolwiek, tak? Więc pod tym względem są bardzo bezpieczne i są też właśnie nauczone poruszania się w miejscach, gdzie jest aparatura medyczna, jakieś systemy podtrzymujące życie. Wiadomo, że taki pies nie zerwie żadnego kabelka, ani nie uszkodzi człowieka, który wymaga tej aparatury. A tu mówimy o zwierzakach, które są do tego zupełnie nieprzygotowane i szukamy takiego sposobu, żeby to nadal było bezpieczne i żeby te korzyści płynące z relacji, jaką mamy ze zwierzętami, nie stanowiły z drugiej strony zagrożenia.
1: No jeśli chodzi o słuchaczy czwórki, chyba mogę powiedzieć, że trzymamy za to kciuki. Magdo, bardzo dziękuję ci za to spotkanie. Magdalena Nawarecka-Piątek, prezes Stowarzyszenia Zwierzęta Ludziom, a także opiekunka Bezy, która jest dudlem i tej, która jest u fryzjera, Morki, która jest pudlem. Wszystkiego dobrego, trzymamy kciuki za jutro w Sejmie.
2: Dziękuję bardzo.
1: 226452100. Jakie jest wasze zdanie? Chcielibyście, żeby wasz zwierzak mógł odwiedzić was w szpitalu? Dajcie znać. Do 18 czekamy na telefony, a Beza to w ogóle dzisiaj bardzo, ale to bardzo grzeczna była.
3: Pogadajmy. 226452100.

się jakbym na klipach pokazywał im sceny na gości. Jakiś dobry pościg. Iść gdzie natura. My ludzie prości, giby głośnik w głębi. Wiem, że tam tłam jojo. Jaki miośki. Podnieś na pułap. Robisz moszpit, od stoczni do spotka. Czekam na plop, jojo. Jakiś dobry pościg. Iść gdzie natura.

0: i zaproszeni goście z naszego rodzimego podwórka. Gorąco zapraszam, Eldoka.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499 z kodem taniej aż o 1000 zł.

0: To już minęła godzina 17.
1: Pogoda.
0: Do 1 stopnia obniżono poziom zagrożenia lawinowego w wyższych partiach Tatr. Słońce i dodatnie temperatury wytopiły świeży śnieg, który spadł w ostatnich dniach. Na wysoko położonych szlakach zalega stary, twardy śnieg. On tak szybko nie zniknie, mówi ratownik TOPR Grzegorz Kubicki.
2: Ten stary śnieg z zimy tak szybko nie zniknie, jak ten świeżo spadły. W związku z czym trzeba się liczyć z warunkami zimowymi w tych wyższych partiach Tatr. Dostanie się na Orlą Perć czy na Rysy wymaga nadal używania sprzętu zimowego. Przebywanie w takim terenie, gdzie mamy twarde śniegi, gdzie upadek jakikolwiek na takim stoku może grozić wpadnięciem już wytopione części, tam gdzie wystają skały, kosodrzewina czy drzewa, więc to trzeba brać pod uwagę, planując wyjścia.
0: W niższych partiach Tatr śniegu już nie ma, ale szlaki pozostają mokre i miejscami są zabłocone. Jeśli chodzi o pogodę jutro, w czwartek zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Po południu możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu, więc warto coś od deszczu wziąć ze sobą, na przykład parasolkę, dlaczego nie? Ale jeśli chodzi o temperaturę, to też warto wziąć pod uwagę, bo ta maksymalna wyniesie od 17 stopni na północnym zachodzie, około 20 w centrum do 23 na południowym wschodzie kraju.
1: Autopromocja.
3: Kto wymyśla rozwiązania, które zmieniają świat?
4: Jak będzie wyglądała praca, podróż i życie za 10, 20 i 30 lat?
3: Kto już dziś wykonuje zawody przyszłości, zmienia nasze miasta i wyznacza nowe kierunki rozwoju?
4: Świat pędzi do przodu, jedni za nim gonią, inni już tam są. W audycji Wszyscy Ludzie Przyszłości spotkamy się z innowatorami, wizjonerami i praktykami jutra.
5: Poznawaj z nami tych, którzy wiedzą, jak będzie wyglądał świat jutra.
4: Wszyscy Ludzie Przyszłości. W każdą środę o 18:00. Zapraszają Marta Zinkiewicz
3: i Bartek Czarkowski.
4: U nas spotkasz jutro, już dziś.
1: Autopromocja. Reklama.
6: To co, Marian? Rowery?
7: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
6: A raty jakie mają?
7: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
6: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
7: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
9: Jak mnie kocha Franek, aj po co za złotówkę kupiło bażanek.
10: To co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia.
11: Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
12: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
13: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
1: Po reklamie.
14: Tu Czwórka Polskie Radio.
3: Słuchasz Czwórki.
15: New York City, you listen up. If you can hear me right now, I need you to get in your car, get delinquent and go steal cash from a cash register for no reason.

0: I co wy na ten pomysł? Niektórzy mówią, że przełomowy. Zwierzęta w szpitalu. Podoba wam się to, czy absolutnie nie?
1: Na audycję Pogadajmy. Pogadajmy. Zaprasza Kuba Jamrozek.
0: Czy chcielibyście, żeby w szpitalu, jeśli by się tak zdarzyło, że tam będziecie, odwiedził was wasz pies albo kot? Dajcie znać. 226452100. Nie jest to tak, że sobie wymyśliłem, że dziś akurat będziemy o tym rozmawiać. Po prostu do Sejmu trafi projekt nowelizacji ustawy, który ma dopuścić wizyty zwierząt domowych w szpitalach. Ta propozycja dotyczy pacjentów hospicjów stacjonarnych, ale też oddziałów medycyny paliatywnej. I tutaj zresztą pojawia się uzasadnienie. Obecność zwierząt może redukować stres i wspierać rehabilitację, a w praktyce chodzi głównie o psy i koty. Co wy na to? Czekam na telefony 226452100.
1: Pogadajmy. 226452100.
0: Halo, halo, cześć Sylwestrze.
2: Cześć, witam wszystkich.
0: Z tego co pamiętam z mojego dzieciństwa, Sylwester to było najbardziej kocie imię, jakie znałem, więc zakładam, że jesteś kociarzem.
2: Absolutnie nie.
0: Nie trafiłem.
2: Znaczy są u mnie w domu dwa koty, ale to córka, żona, ja całe życie psy. Była podobna audycja, już kiedyś też dzwoniłem odnośnie tam generalnie wstępu do restauracji, w ogóle miejsc publicznych psów. Ja jako, nie wiem, całe życie człowiek posiadający psa, jako przyjaciel, pies, przyjaciel, mimo wszystko jestem przeciwny takiemu uczłowieczaniu zwierząt, tak? Mhm. No, jak najbardziej przyjaciel rodziny, tak? Pozytywne działanie na pewno z punktu widzenia psychologii dla takiego pacjenta jest to pozytywne. Tu ostatnie głosy były takimi głosami rozsądku, tam pani się wypowiadała, że z punktu widzenia psa, jak pies to czuje, czy też kot, tak? Wszystkie zapachy w szpitalu, wszystkie światła, nie wiem, to jest jednak obce.

środowisko, tak? No jestem tego typu człowiekiem, który na przykład, powiem szczerze, no jeżeli chodzi o wczasy, no ja sobie nie wyobrażam, że pojadę na wczasy i zostawię psa gdzieś tam komuś pod opiekę, tak? No wiem, że to jest trauma dla takiego zwierzęcia, tak? No jeżeli planuję wyjazd, to planuję zawsze w takie miejsce, gdzie można psa zabrać ze sobą. Nie są to jakieś tam

0: Widzę tu pewną różnicę o tyle, że jeśli chodzi o te restauracje, to my zastanawialiśmy się wtedy, czy dbamy tym samym o komfort tego zwierzęcia, a tutaj z drugiej strony, jeśli chodzi o szpital, to przede wszystkim chodzi o człowieka. To znaczy, ty trafiasz do szpitala i być może masz taką potrzebę, że no, chcesz razem ze swoim zwierzakiem tam być, no więc dobrze, on cię odwiedza.
1: Mhm. Dobrze, rozumiem, ale to taki jest trochę jednak egoistyczne podejście, tak? No bo dobrze, no pacjent, ja jako pacjent poczułbym się lepiej, gdyby mój tam Rico mnie odwiedził, nie wiem, jestem przykuty do łóżka, no i faktycznie ten. No ale z punktu widzenia właśnie tego pieska, on nie jest w stanie pojąć, zrozumieć, jak mu się wytłumaczy, że dzisiaj widzi swojego przyjaciela człowieka, tak? Potem przez 3 dni nie widzi, potem znowu widzi. Psy funkcjonują naprawdę tak na takich, jak to się nazywa, nie wiem, fachowo, no ale kwestia, muszą, dobrze się czują w środowisku, które znają, tak?
0: Jasne.
1: To nie chodzi tylko o ludzi, ale chodzi też o miejsce, tak?
0: Wiesz co, ja rozumiem ten argument, bo sam zastanawiałem się, sam sobie zadawałem pytanie, czy brałbym mojego kota do szpitala, żeby zszedł na zawał prawdopodobnie, bo wiem, że jak zmienia mu się miejsce, tak, on tego nie lubi.
1: Tak, o ile ja, tak jak powiedziałem, nie wolę psy, tak, jestem typowo ten, ale wiem też, jak funkcjonują koty, bo mam 2 w domu. I jest to takie bardzo niezależne. Słyszałem, że ty osobiście na przykład kota na smyczy prowadzasz. No, tak. Jeżeli on to lubi.
0: On to lubi, ale widzisz, na przykład nie lubi, żeby go obcy ludzie głaskali gdzieś po drodze, wtedy zwiewa.
1: No, koty są bardzo niezależne, tak? Tak samo pies. Ja bym nieraz bym powiedział, że dam sobie za swojego psa rękę uciąć, ale wiem, że to jednak jest zwierzę, które uważam, wielu ludzi mi to mówi, jest bardzo grzeczny, dobrze wychowany, to jest owczarek belgijski. Natomiast no już była taka sytuacja, gdzie jednak zadziałał instynkt, tak, jakieś tam dzikie zwierzę i no już wiem, że nie mogę dać sobie za niego rękę uciąć, tak, to jednak mimo wszystko są zwierzęta.
0: Jasne,
1: tak?
0: Bardzo szanuję twoje zdanie, Sylwek jest przeciwko, jak to ujął, uczłowieczaniu zwierząt, czyli jeśli chodzi o szpital, to nie miejsce dla zwierząt.
1: Tak,
0: dzięki wielkie za ten telefon i za ten
1: pozdrawiam,
0: głos. Ważny.
1: Pozdrawiam.
0: Pozdrowienia. Pozdrawiać będziemy już za moment Grzegorza, który jest razem z nami. Halo, halo.
2: Halo, halo, dzień dobry, witam.
0: Dzień dobry, cześć Grzegorzu. Kociarz, psiarz, żółwiarz?
2: Od niedawna psiarz.
0: Psiarz. I gdyby tak się wydarzyło, że byłbyś w szpitalu, na przykład na badaniach, to chciałbyś, żeby twój pies cię odwiedził, czy nie?
2: Akurat w mojej sytuacji jest tak, że no, ja w tej chwili jestem posiadaczem psa właśnie asystującego. Mhm. Generalnie jestem weteranem misji zagranicznych i od niedawna wziąłem udział w programie Pies dla Weterana. Jestem chyba, o ile dobrze się orientuję, jedynym, albo może jest nas dwóch w Polsce, którzy mają takiego psa wyszkolonego dzięki jednej z fundacji i Polskiej Grupie Zbrojowej mogę mieć takiego psa. I jak najbardziej zgadzam się z tym, że te psy pomagają jakby w naszym codziennym życiu. I oczywiście jak najbardziej, jeżeli bym przebywał w jakimś ośrodku zdrowia, czy coś tak, czy czymś takim podobnym, to jak najbardziej jestem za tym, żeby ten pies był, bo jednak naprawdę sam wiem po sobie, ja tego psa mam od grudnia ubiegłego roku i sam wiem po sobie, jak może człowiek czuć się w towarzystwie swojego właśnie takiego pieska.
0: No bo my dzisiaj też nawiązujemy do tego projektu nowelizacji ustawy, który trafił do Sejmu, a właściwie trafi. Tam pojawia się taki argument, że obecność zwierząt może redukować stres i wspierać rehabilitację. Ty, rozumiem, odczuwasz to na własnej skórze.
2: Tak, ja jestem po terapii pod kątem syndromu stresu poobrazowego i właśnie pod tym kątem ten pies jakby gdzieś mi tam pomaga w codziennym życiu, mogę z nim chodzić do sklepu. Jakby pies wyczuwa szybciej niektóre reakcje niż człowiek i jak tylko wyczuje, że gdzieś tam jest jakieś większe napięcie, no to wtedy pomaga mi poprzez to, jak jest wyszkolony i gdzieś tam odwraca moją uwagę od tych złych rzeczy, złych myśli.
0: Grzegorzu, bardzo ci dziękuję za wszystko, co dla nas wszystkich zrobiłeś, bo ta historia, podejrzewam, była bardzo trudna, ale cieszę się, że masz swojego przyjaciela, psiego. Teraz.
2: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy. Dziękuję bardzo.
0: Wszystkiego dobrego. 226452100. Czy chcielibyście, żeby wasz zwierzak trafił do szpitala do was, kiedy bylibyście na badaniach? Psiarze Magda Żelazowska, Paweł Worobiej i ja, kociarz żółwiarz Kuba Jamrozek. Dziękuję.

0: pogadajmy.
1: Być może złożyło się tak, że właśnie teraz odpaliliście czwórkę i zastanawiacie się, o czym oni dzisiaj gadają. To spieszę z pomocą. Dziś pytamy was o to, czy chcielibyście, żeby wasz zwierzak mógł odwiedzić was w szpitalu. Czekamy na telefony 226452100. W Sejmie pojawi się projekt nowelizacji ustawy, który ma dopuścić wizyty zwierząt domowych między innymi w szpitalach. Zresztą pojęcie szpital jest bardzo szerokie. Tutaj przede wszystkim chodzi o pacjentów hospicjów stacjonarnych oraz oddziałów medycyny paliatywnej, ale my możemy porozmawiać o tym zdecydowanie szerzej, a będziemy rozmawiać między innymi z Szymonem, który jest razem z nami. Cześć Szymonie.
2: Cześć Kubo, witaj.
1: Dobrze cię słyszeć. Psiarz czy kociarz? Bo ja muszę to dzisiaj ustalać.
2: Ja nie mam nic do psów, bardzo lubię psy, aczkolwiek jeśli miałbym się określić, to raczej kociarz, bo zwierzęta fantastyczne, magiczne i najlepsze na świecie, nie?
1: No, to szanuję. Chociaż niestety sam zdradziłem dzisiaj moje dwa koty z psem Bezą, który odwiedził nas w pierwszej godzinie, no, ale co zrobić, tak czasem się zdarza.
2: Jak to wygląda?
1: Mam nadzieję, że się nie dowiedzą. Opowiadaj w takim razie, Szymonie. Opowiadaj, jak to...

0: Ja dzisiaj mam okazję tak posłuchać was od początku bardzo fajnej dyskusji. Gdzieś tam zadzwoniłem trochę z taką refleksją, ona może troszeczkę obok tego pytania, bo zdaje się stricte samego pytania, to bardzo mi się tam podobały wasze rozmowy ze słuchaczem, jak Darek dzwonił i chyba potem niedawno Sylwester, jeśli dobrze pamiętam imię.
1: Tak jest.
0: Jakby wszystko, co tam padło, ja się mogę podpisać, bo za jak najbardziej. Pewne rzeczy trzeba też po prostu to mocno z rozwagą. Natomiast ja mam trochę inną refleksję może, którą się, nie wiem, chętnie podzielę. Bo jak gdzieś rozmawialiście w pierwszej godzinie, Kubo, ze twoją gościnią, panią prezes tamtego stowarzyszenia, a wydaje mi się, że to jeszcze nie wybrzmiało dzisiaj, bo było kilka razy podkreślone, tak, że są takie stowarzyszenia, które się tym zajmują, one już dzisiaj mają ten wstęp. I tu właśnie przede wszystkim chodzi o te hospicja, opieki paliatywne, gdzie naprawdę, no, ci ludzie albo cierpią, albo na przykład, no wiadomo, są gdzieś tam blisko jakiegoś już, momentu, od którego może nie być odwrotu. Chodzi też o dzieciaki. Ja myślę, że warto byłoby jeszcze taki podbić dodatkowy wątek związany, że jeżeli chodzi o tego typu rzeczy, bo tam pani prezes podkreślała, że to są właśnie takie zwierzęta wyszkolone po egzaminach, certyfikowane wręcz, że do tych miejsc, to według mnie w takie inicjatywy, które już dzisiaj istnieją i to jest bezsprzeczne, że one pomagają i ten zwierzak, pies, kot w tym wypadku wręcz jest dla tego miejsca przeznaczony, bo to zwierzę ma ku temu super predyspozycję, żeby pomagać, to poza tam nawiasem ustawy i dopuszczenia dyskusji, o której jest teraz, to według mnie warto byłoby podbić, niech to idzie w eter, niech to idzie w każde media, w każde takie inicjatywy powinno być pompowane jak najwięcej publicznych pieniędzy, w ogóle bez absolutnie dyskusji, czy to będzie kocyk, czy to będzie kot, pies, nieważne. Czy to będzie facet, czy dziewczyna, która przyjdzie w stroju Spidermana, Batmana do dzieci z hospicjum, to powinna być lawina wręcz pieniędzy publicznych naszych, żeby w takie rzeczy wydawać pieniądze. Bo to są właśnie stowarzyszenia, to chociażby te dotyczące, o których dzisiaj rozmawialiście, zwierzęta, które są do tego przygotowane, wręcz tam padło chyba, że jakieś egzaminy zdają. To powinno być oczko po prostu w głowie nas społecznie, żeby takich rzeczy po prostu to był standard. To jak najwięcej mówić o tym, krzyczeć o tym, wywierać presję na tych wszystkich, którzy to rozdzielają. Bo to rzeczywiście ma sens
1: i przynosi efekt. Szymonie, ty opowiadasz, a ja patrzę na Katarzynę Czereszewską z fundacji Dr. Clown, która tak rośnie i rośnie, mamy krzesło ergonomiczne, ale ona z tym krzesłem niemalże ku niebu. Dzień dobry, cześć Kasiu.
2: Dzień dobry, witam państwa.
1: Trochę słuchając Szymona faktycznie.
2: Tak. Panie Szymonie, mam wielki uśmiech na twarzy, a podwójny uśmiech, dlatego, bo Fundacja Dr. Clown od 26 lat niesie właśnie uśmiechy i dobrą energię i wsparcie do szpitali, placówek specjalnych i do domów pomocy społecznej. I faktycznie od 9 lat my prowadzimy taki projekt. Myślę, że to jest największy projekt, który pokazuje współpracę organizacji pozarządowej, czyli naszej Fundacji Dr. Clown i biznesu, czyli Mars Polska. I dzięki nim odwiedziliśmy ponad 40 tysięcy dzieci przez te 9 lat i seniorów w domach pomocy społecznej. Widzimy cuda. To są przepiękne historie, przepiękna przestrzeń na spotkanie się ze zwierzęciem. Tak jak wspomniałeś, oczywiście te psy są przygotowane, certyfikowane. My staramy się bardzo przykładać wielką wagę do tego, żeby to były psy, które mają uprawnienia i są przygotowane właśnie do tego kontaktu w szpitalu czy w placówce, która nie jest łatwym miejscem. Tak jak tutaj Sylwester wspomniał, to na pewno jest stres i dlatego ten pies powinien być odpowiednio przygotowany właśnie do tego, żeby w takim miejscu się odnaleźć. Niemniej efekty terapeutyczne i to, co zadziewa się w tej relacji u pacjenta, czy to jest dziecko, czy osoba starsza, to są poruszające i czasami trudno uwierzyć, jak kilka minut

0: kontaktu z bezwarunkowo akceptującym nas zwierzęciem potrafi nas uspokoić, stymulować, aktywizować nasz ośrodek przyjemności i poruszać całą gamę emocji. To jest przepiękne.
1: Szymonie, dzięki za ten telefon i wszystkiego dobrego w tej drugiej części tygodnia.
2: Mogę jeszcze jedno zdanie dorzucić. Bo bardzo, jeszcze tylko podkreślę, cudownie, że to robicie i tam te 10 lat, czy 8 lat, 40 tysięcy, poza biznesem powinniście mieć tak duże wsparcie publiczne, żeby rocznie robić 100 tysięcy. Dziękuję bardzo.
1: Trzymaj się, wszystkiego dobrego. 226452100. Czy chcielibyście, żeby wasz zwierzak mógł odwiedzić was w szpitalu? Razem z nami Katarzyna Czereszewska z Fundacji Dr. Clown. No to, żeby nie było za słodko. Bakterie, hałas, uczulenia, stres psów i pacjentów. I co ty na to? Po co wprowadzać zwierzęta do szpitali?
0: No właśnie myślę, że pytanie po co jest pytaniem bezzasadnym, dlatego, bo efekty terapeutyczne obecności zwierzęcia w życiu człowieka, a tym bardziej w sytuacji kryzysu zdrowia czy u osoby starszej, są naukowo udowodnione. Ja mogę opowiedzieć właśnie o takich spotkaniach, kiedy idziemy do osoby starszej, która jest wycofana, nie wchodzi w kontakt i nie pokazuje swoich emocji i nagle cała gama wspomnień i wzruszenia pojawia się na jej twarzy, bo przypomina sobie, jak miała swoje zwierzę, bo ma chęć do ćwiczenia i do aktywności fizycznej dzięki temu, że wykonuje jakąś sztuczkę z psem. Kiedy jesteśmy na oddziałach psychiatrii i są dzieci, które często się nie odzywają, są poza grupą i nagle, kiedy wychodzimy, mówią, kiedy wrócicie? I to są pierwsze słowa, które na przykład padły z ich ust po tygodniu. Kiedy rodzice mówią, że muszą zrobić zdjęcie uśmiechu ich dziecka, bo ten uśmiech pojawił się, bo na oddziale pojawiło się zwierzę. Czy kiedy właśnie prowadzimy zajęcia na oddziałach rehabilitacji i dziecko, które nie chciało aktywnie ćwiczyć z rehabilitantem, nagle przekłada nasz magiczny, kolorowy nosek z rączki do rączki, bo był obok pies. My ten projekt realizujemy, mimo że tak jak Państwo wiecie, nie ma jeszcze ustawy, która reguluje obecność zwierząt w szpitalach czy w placówkach takich jak oddziały paliatywne czy hospicja.
1: Rozumiem, że dzisiaj to wygląda w ten sposób, że z jednej strony zwierzę musi być szkolone, a z drugiej to trochę od zarządzających daną jednostką zależy to, czy to zwierzę wejdzie na przykład na oddział.
0: Tak, dokładnie jest tak, jak mówisz. Ja myślę, że ta ustawa jest bardzo potrzebna, podobnie jak ustawa o zawodzie dogoterapeuty, bo tak jak mówię, my bardzo dbamy o to, żeby nasi prowadzący zajęcia byli certyfikowani i żeby te psy były przygotowane do tego. Jednocześnie nie ma takiego wymogu. I wiemy, że no nie zawsze niestety to zwierzę jest gotowe. To, że się ma miłego, otwartego, tak jak zresztą mówił pierwszy dzwoniący, miłego psa, który wydaje się, że lubi ludzi, to myślę, że Magda przed chwilką Państwu powiedziała, że to nie jest tak oczywiste. Bycie w szpitalu, bodźce, ludzie, zapachy, to wszystko może sprawić, że pies, który wydaje się otwarty na kontakt, absolutnie się zachowa nieprzewidywalnie. Więc uważam, że taka ustawa powinna być, powinna narzucać pewne standardy pracy dogoterapeuty, a na chwilę obecnej tak, my od 9 lat prowadzimy w Fundacji Dr. Clown ten projekt dzięki wielkiej otwartości, entuzjazmowi, odwadze też dyrektorów szpitali i ordynatorów, którzy widzą i naprawdę mamy też takie historie, gdzie dziecko, które jest bardzo trudne, no właśnie w terminalnym nawet stanie na OIOM-ie, lekarz mówi, idźcie tam, niech ten pies wejdzie nawet na łóżko, niech przytuli się do tego dziecka i nagle to dziecko głaszcze tego psa. I nie chodzi tu teraz mi, żeby wzbudzać tanie emocje, tylko uświadomić Państwu, zwłaszcza jak macie zwierzę, to wiecie, jak właśnie ta obecność zwierzęcia aktywizuje, wspiera, jak bardzo jest potrzebna.
1: Kasiu, ale opowiadasz o historiach, gdzie mieliśmy do czynienia z psem, który był szkolony.
0: Tak.
1: No to może na tym powinniśmy pozostać i te psy, które są domowe, które nie miały odpowiednich szkoleń, zostawić w naszych domach.
0: Wiesz co, myślę, że no właśnie, to jest spory dylemat. Ja tak sobie to uświadomiłam, że kiedy mamy nasze zwierzę, z jednej strony ja pracowałam też w hospicjum i akurat to było tak otwarte, cudowne hospicjum, że wyrażaliśmy zgodę na taki kontakt. Widziałam, jaką to czyni różnicę w komforcie tego pacjenta. No hospicja i oddziały opieki paliatywnej są po to stworzone i taka jest też ich nazwa, żeby otaczać opieką i komfortem, bezpieczeństwem osoby, które są no, w tym okresie terminalnym. Z drugiej strony faktycznie na pewno jest to stres.

0: ten człowiek, no my kochamy nasze zwierzęta, to są członkowie rodzin. Trzeba pamiętać, że dla osób starszych często to pies czy kot jest bliższy niż członkowie rodziny, bo oni cierpią na samotność. Ale faktycznie myślę, że to jest zawsze trudna decyzja do wyboru, czy zadbać o komfort i psychikę tej osoby chorej, czy nie wiedząc, jak się będzie czuło to zwierzę, chyba że się je na tyle dobrze zna. I kolejna rzecz, że właśnie to jest jednak, my mamy pewność, że to jest zwierzę przeszkolone. Nie wiemy, jak się zachowa domowy pies czy kot, kiedy wejdzie na oddział paliatywny, czy do hospicjum, gdzie są różne zapachy, i chociaż są hospicja, które mają swoje psy czy koty.
1: A to w ogóle bardzo ciekawy pomysł.
0: Tak.
1: Ja pamiętam, że zachwyciłem się kiedyś, to chyba zagraniczna inicjatywa była, żeby połączyć dom spokojnej starości z domem dziecka prawdopodobnie. Mm. Uświadomiłem sobie, że niesamowita rzecz, dlatego że zarówno ludzie starsi, jak i te małe dzieci potrzebują bliskości, wzajemnie mogą sobie ją dać. Teraz mówisz o czymś no, zupełnie innym, ale jednak trochę podobnym.
0: Znaczy hospicjum w ogóle i oddział opieki paliatywnej w założeniu, w ideale powinien być jak dom, tak? Jeżeli pacjent ma swój ukochany fotel czy coś, co jest dla niego bliskie, powinien móc to ze sobą zabrać. Żyjemy, dopóki żyjemy. To, że przebywamy na takim oddziale, nie oznacza, że mamy ograniczać nasze potrzeby na tyle, na ile to jest realne do wykonania. Więc ja widziałam tą sytuację i przyznam, że z jednej strony to było wzruszające, jak pracowałam właśnie w hospicjum i przyszedł ten piesek, to był taki malutki York. Z drugiej strony oczywiście ta jego rozmerdana, radosna obecność absolutnie utrudniała nawet poruszanie się po korytarzu, bo on biegał. Tylko co jest wtedy ważniejsze? No myślę, że to jest trudny dylemat.
1: Katarzyna Czereszewska z Fundacji Dr. Clown razem z nami. Sytuacja wygląda w ten sposób, że posłowie Koalicji Obywatelskiej złożą w Sejmie projekt nowelizacji, który ma dopuścić wizyty zwierząt domowych, między innymi w szpitalach. Ta propozycja dotyczy pacjentów hospicjów stacjonarnych oraz oddziałów medycyny paliatywnej, a my pytamy was o to, czy wy chcielibyście, żeby wasz zwierzak mógł odwiedzić was w szpitalu, niezależnie o jakim oddziale mówimy. Złapcie za telefon i dajcie znać. 226452100.
2: Pogadajmy. 226452100.

0: Tata też słucha tego pytania. Czy wy byście chcieli, żeby wasz zwierzak mógł odwiedzić was w szpitalu? 226452100. Pod tym numerem czekamy na wasze telefony, a czekamy dziś do godziny 18.
1: Pogadajmy.
2: Pogadajmy.
0: Katarzyna Czereszewska z Fundacji Dr. Clown razem z nami. Pies w szpitalu, dobry pomysł, tak czy nie? Kasia odpowiada, jak najbardziej tak, chociaż są pewnego rodzaju dylematy, które rozumiem, że bierzesz też pod uwagę. A czy bierzesz pod uwagę to, w jakim konkretnie miejscu dzisiaj zwierzęta są najbardziej potrzebne, biorąc pod uwagę twoje doświadczenie? Bo oddziały mamy bardzo różne, instytucje mamy bardzo różne, gdzie pacjenci potrzebują zwierząt?
3: Tak jak wspomniałeś, my realizując ten projekt Fundacji Dr. Clown wprowadzamy te wyszkolone, certyfikowane psy i dogoterapeutów. Zapraszamy ich do współpracy na wielu różnych oddziałach. I to są czasami grupy, na które dzieci są do jakiejś sali, do świetlicy sprowadzane z wielu oddziałów, z kardiologii, diabetologii czy po prostu z pediatrii. Ale mamy też zajęcia regularne na psychiatrii, na rehabilitacji czy właśnie w domach pomocy społecznej. Po tych latach doświadczeń widzę, że jest zdecydowane większe są profity, jeżeli dziecko ma szansę uczestniczenia w zajęciach regularnie. No to jest oczywiste, jeżeli te zajęcia mają mieć znamiona dogoterapii, to musi być to proces, który się powtarza parokrotnie. Absolutnie nie umniejszam jednorazowego nawet kontaktu w sytuacji, kiedy dziecko trafia do szpitala, gdzie jest stres, jest ból, jest poczucie niepewności, jest szpitalna rutyna. Po to jest Dr. Clown. My ten projekt zaczęliśmy realizować dlatego, bo okazuje się, że profity, jakie niesie uśmiech i dobra energia, są bardzo tożsame z profitami, które wnosi obecność zwierzęcia. Czyli właśnie pozytywna stymulacja emocji, uspokojenie, aktywizacja ośrodka przyjemności dotykając zwierzę. Oczywiście robimy to też to szanując i ucząc dzieci czy seniorów granic, które ma zwierzę, bo to też tutaj wybrzmiało wcześniej, że zwierzę jest istotą żywą i to nie jest tak, że pies wchodzi na zajęcia i wykonuje sztuczki. Nie, czasami ten pies po prostu leży i patrzy i my mówimy teraz, on tego potrzebuje, on potrzebuje się wyciszyć, było za dużo bodźców i uczymy też uczestników właśnie szacunku do tego, że to jest żywa istota, która tutaj jest z nami. Ale wracając do twojego pytania, no właśnie bardzo piękne efekty przynosi regularne spotkanie ze zwierzęciem, kiedy wchodzimy na oddziały psychiatrii dzieci i młodzieży, gdzie no, te dzieciaki są tam na przykład pół roku, gdzie wchodzimy na rehabilitację i naprawdę aktywnie to zwierzę bierze udział w ćwiczeniach i stymuluje dziecko, ale również w domach pomocy społecznej. Wspomniałam o emocjach, które wyzwalają wspomnienia i obecność zwierzęcia. Śmiech, który często nie pojawiał się już od bardzo dawna na twarzy osoby starszej, ale też właśnie zachęcanie jej do ruchu, do aktywności, w ogóle chęć, żeby wyszła z pokoju i z tej swojej samotności, którą ma już zbyt dobrze oswojoną. Więc myślę, że to są takie miejsca. Mówimy o tym, że tak nam jest trudno teraz zbliżyć się do siebie i tyle osób jest samotnych, a to zwierzę, które się tam pojawia, nagle sprawia, że, no, że jest grupa, nawet dla młodych ludzi, tak? którzy często siedzą w telefonie, a nie w relacji ze sobą, to zwierzę otwiera przestrzeń do takiej relacji i spotkania z drugim człowiekiem też.
0: Kasiu, pięknie o tym opowiadasz, ale zastanawiam się, czy to nie będzie trochę tak, że pojawią się ludzie i te przepisy staną się trochę martwe, to znaczy będzie możliwość, żeby faktycznie zwierzęta pojawiały się w szpitalach, ale mało kto będzie chciał z tej możliwości skorzystać i nie mówię tu nawet o pacjentach, tylko bardziej o tych, którzy różnymi placówkami zarządzają. No chyba, że to będzie tak sformułowana ustawa, która będzie mówiła, że jak pacjent chce, to trzeba po prostu zwierzaka wpuścić.
3: No, myślę, że nie sądzę, żeby była aż taka możliwość narzucająca. Chociaż jeżeli pacjent ma jakieś prawo, no to chce z niego skorzystać i dzisiaj też jest wiele praw, które mniej

0: lub bardziej aktywnie są realizowane w przestrzeni publicznej. Ja też mam takie doświadczenie, zarówno jeśli chodzi o projekt logoterapii Fundacji Dr. Klaun, jak i same działania fundacji, że zawsze to zależy od otwartości serca. Jak zaczynaliśmy 26 lat temu jako fundacja proponować szpitalom, że będziemy prowadzić terapię śmiechem i sprawiać, że ludzie się uśmiechną, to słyszeliśmy, ale po co? Ale jak to ma działać? Ale nie widzę spektakularnych efektów. No mówiłam żartobliwie, że rany nie goją się na Państwa oczach, ale proszę spojrzeć na te oczy, proszę spojrzeć na motywację pacjenta, na to, jak szybciej on wraca do zdrowia. Teraz jest to oczywiste, że wszelkie takie wspierające medycynę działania są dobre. No wszelkie oczywiście, tak to tutaj musiałam się powstrzymać, ale takie, które są przebadane i udowodniony jest ich wpływ, więc niemniej myślę, że zawsze to będzie polegało na życzliwości, otwartości serca i odwadze osoby, która taką decyzję podejmuje, ale też odpowiedzialności tej drugiej strony, która zwierzę wprowadza na oddział.
1: Jeden z naszych słuchaczy wspomniał dzisiaj, a może stworzyć taki specjalny pokój, w którym będzie można tworzyć takie spotkania pomiędzy pacjentami a ich zwierzakami. Niekoniecznie w tej sali, w której się leży, bo tam mogą być też inni ludzie, ale w takim specjalnym pomieszczeniu. Co ty na to?
0: Myślę, że jest to fajny pomysł, ale patrząc na realia naszych szpitali, kiedy my na przykład tworzymy w Fundacji Dr. Klaun kąciki zabaw, znalezienie takiego czasami zaista jest to taki kącik, że trudno nazwać go miejscem do zabawy. Jest to na pewno jakieś rozwiązanie, ale myślę, że logistycznie bardzo trudne i też są to dodatkowe koszty.
1: A kiedy pojawia się argument, to wszystko jest uczłowieczanie psa czy kota, bo dzisiaj wśród naszych telefonów i taki argument padł.
0: Pewnie tak, ale czy nasze zwierzę nie staje się członkiem rodziny i po części, jak się mówi, przejmuje nasze przyzwyczajenia? Mówię tutaj oczywiście o takich zwierzętach, które nie są przygotowane profesjonalnie, tylko o tym pomyśle wprowadzenia ich na oddziały.
1: Wiesz, że będą złośliwi, którzy powiedzą, że psiecko i kociecko wchodzi na oddział.
0: Być może tak, no dla seniorów zgadzam się, że oni traktują swoje zwierzęta jak dzieci i stąd ta wielka tęsknota, tak? I stąd na tych zajęciach, które my prowadzimy, pojawia się tyle historii, a jak ja miałam psa, a jak ja miałam kota, jakie to było cudowne, jakie to było dobre. No myślę, że nie jesteśmy w stanie nigdy znaleźć stuprocentowo dobrego rozwiązania. Podejmujemy decyzje na tu i teraz, tak? Zastanawiając się, czy to jest dobre dla zwierzęcia, czy to jest dobre dla człowieka i które korzyści przeważają.
1: Przeczesywałem dzisiaj internet w poszukiwaniu liczb i faktycznie, jeśli chodzi o Fundację Dr. Klaun, to tych liczb jest sporo. Jeśli chodzi o te aktualne i o całość trwania programu Dogoterapia Wsparta Uśmiechem, to ilu osobom pomogliście? 40 tysięcy?
0: Ponad 40 tysięcy, bo tam są dane z końca ubiegłego roku, teraz już dobijamy do połowy tego. I w tym jest 4 tysiące osób starszych w domach pomocy społecznej.
1: A zdarza się tak, że przychodzi pies i trochę wybiera sobie pacjenta, którym się będzie zajmował?
0: No one są szkolone tak, żeby być demokratyczne w wyborze wsparcia, ale oczywiście myślę, że zawsze to jest, są też pacjenci, zwłaszcza osoby starsze, zawsze mówię, że te osoby starsze są zdecydowanie mniej zdyscyplinowanymi uczestnikami zajęć, ponieważ notorycznie jak to dziadkowie i babcie chcą karmić właśnie pieski, które przyjdą i musimy tu bardzo uważać, bo oni nie rozumieją, dlaczego ten pies ciągle przy nich stoi, już oni nic nie mają w tych kieszeniach, ale czekoladka, tylko jedna. Więc jakby my to rozumiemy, tak? Do tego też jest dogoterapeuta przygotowany, żeby tłumaczyć i też no właśnie mówimy o tym komforcie zwierzęcia, żeby to zwierzę było gotowe na dotyk. To w przypadku osoby starszej, która, czy pewnie domyślam się, tak samo osoby na oddziale paliatywnym czy w hospicjum, ten dotyk już może być mniej delikatny i ten pies musi być gotowy.
1: Kasiu, to na koniec jeszcze jednym zdaniem. Jakie rasy wy wprowadzacie do takich miejsc, jak szpitale, czy...
0: O wszelkiej, od pudli po golden retrievery, po bardzo małe psy. Ja nie jestem rasowa, ale wszelkiej maści, wielkości.
1: A kundelek wejdzie?
0: Nie mamy kundelka.
1: Czekacie na kundelka.
0: Tak.
1: Kundelka terapeutycznego, o którym opowiadała, chociaż nie, jeszcze nie opowiadała, ale być może kiedyś opowie. Katarzyna Czereszewska z Fundacji Dr. Klaun. Trzymamy kciuki, żeby te liczby były jeszcze większe. Na razie ponad 40 tysięcy. Zobaczymy, ile będzie, jak spotkamy się następnym razem.
0: Bardzo
1: dzięki wielkie.
0: Dziękujemy. Wszystkiego dobrego. Do widzenia.
2: Pogadajmy. 2-2-6-4-5-2-1-0-0.

0: Tina Sheen. No ja takiej muzyki mogę słuchać przed godziną 18. Myślę, że to jest do tego idealna pora. Tym bardziej w czwórce. Dziękuję wam za ostatnie 2 godziny, za to, że byliście razem z nami. Dyskutowaliśmy o tym, czy warto wprowadzać się zwierzęta do szpitali. Jutro kolejna dyskusja i mam nadzieję będzie się działo, bo zadamy wam jedno podstawowe pytanie przed weekendem. Myślę, że trafione. Czy w weekend będziecie myśleć o pracy? 226452100. Podejrzewam, że ten numer zapisany macie, ale jeśli nie, to na wszelki wypadek przypominam. Za dziś wielkie dzięki. Magda Żelazowska, Paweł Worobiej, Kuba Jamrozek. Do usłyszenia. Cześć.
1: No nareszcie. Koniec dnia.
2: Koniec dnia.

0: Autopromocja.
1: To już kolejny koncert z cyklu Rap Scena Czwórki. Tym razem zagra artysta, którego możecie pamiętać z naszej anteny.
2: Brawa, cola, kinder, browar, towar, pęgel.
3: Siemano, z tej strony Rap Performance. Ja już się nie mogę doczekać grania w czwórkowym studiu, bo będą zarówno moje kultowe numery, jak i te z ostatniego krążka. Także no, nie może was zabraknąć, kochani. Do zobaczenia.
1: Rap Scena już 28 maja o godzinie 23. Włączcie czwórkę, wejdźcie na czwórka.online. Elo.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

0: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
1: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
2: Mama była smutna i zmęczona.
0: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
3: Zdrowit.
4: Marian, a więcej się nie da?
5: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł.

0: Jest godzina 18.
1: Pogoda.
0: Moje gościnie, które już za kilka minut pojawią się w programie Wszyscy

0: prognozowcy, ludzie przyszłości poprosiły, żeby to była ładna prognoza pogody. No nie może być chyba inna, patrząc na to, co dzieje się za oknem. I to na szczęście dzieje się nie tylko tutaj za oknem studia w Warszawie, ale dzieje się z tego, co widzę, w całej Polsce. No może z lekkimi wyjątkami na Pomorzu i na Podhalu, ale do rzeczy. 21 stopni to jest jeszcze temperatura, którą znajdziecie na termometrach na zachodzie Polski i tam ewentualnie może trochę popadać, ale w Szczecinie, w Poznaniu, we Wrocławiu te 21-22 stopnie mimo godzin popołudniowych są obecne. Jeszcze cieplej, bo 23 stopnie na przykład w Toruniu. Trochę chłodniej, to powiedziałem, na Pomorzu 19 stopni, tam również mogą zdarzyć się przelotne opady deszczu, a nawet delikatne burze. Mam nadzieję, że akurat to was ominie, ale prognozują, więc ostrzegam. 21 stopni także w Warszawie, w Łodzi, w Krakowie 22, 22 także na termometrach w Rzeszowie, a najchłodniej w Suwałkach. Tam 19 stopni, ale nadal słońce i na Podhalu 17. Także wykorzystujcie to popołudnie, wychodźcie na zewnątrz, ale słuchajcie tam oczywiście z telefonu, z aplikacji programu Wszyscy Ludzie Przyszłości. To jest czwórka.
1: Autopromocja.
2: Nowy rozdział, nowy wymiar. Ta sama pasja do tanecznej elektroniki. Świętujemy 100 lat polskiego radia i pół wieku czwórki w wielkim stylu. 12 cali na godzinę w nowej odsłonie. Goście i niepowtarzalne brzmienie. Najlepsze sety DJ-skie prosto z unikalnej lokacji. Jednego z najstarszych studiów polskiego radia.
3: Cześć, jestem Ujawa. Zapraszam was na mój set w 12 calach na godzinę.
2: Takiego klubowego grania jeszcze nie było.
4: Jeszcze nie było.
2: Słuchaj nas na antenie czwórki w każdy piątek o 22 i oglądaj na naszym kanale YouTube. Zapraszam. Bert.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Marian, a więcej się nie da?
6: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
8: Agencja GoFest i Czwórka Polskie Radio zapraszają na Carbon Silesia Festival 19 i 20 czerwca. Zabrze. Wystąpią Who Made Who, Jan Blomqvist, Sofia Kurtesis, Axel Boman, Sally C, DJ Storm, Skalpel i wielu innych. Przenieś się do kopalni doznań i najlepszej muzyki elektronicznej. Więcej informacji na carbonfestival.pl.
9: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
1: Po reklamie. Czwórka. Polskie Radio.

0: Na audycję Wszyscy Ludzie Przyszłości zaprasza Bartek Czarkowski.
1: Znowu tu jesteśmy. My, czyli Marta albo Bartek, akurat w tym tygodniu, w tę środę wypadło na mnie. Wszyscy Ludzie Przyszłości, witam i zapraszam, Bartek Czarkowski, do godziny 20 na spotkanie z osobami, które mogą mieć, albo już mają nawet, wielki wpływ na to, czym będziemy zajmować się w bliższej albo dalszej przyszłości. I to jest taki program, który w czwórce prezentuje często osoby dość anonimowe, które dzięki nam dają się poznać szerszemu gronu słuchaczy. A słuchacze dowiadują się o tym, jak dużo ciekawych inicjatyw, jak dużo ciekawych rzeczy robią młodzi ludzie i mogą też młodzi ludzie brać udział w inicjatywach, które będą miały wpływ na to, co będziemy robić za kilka albo kilkanaście lat. Tak wymyśliliśmy ten program i tak co środę przedstawiamy go wam na antenie. Dzisiaj znowu podwójni goście po godzinie 18, czyli właściwie już w tym momencie, w tej części programu. Odwiedzą mnie dwie dziewczyny, które związane są z programem 42 Warsaw. Polecałbym odsłuchanie tej godziny przede wszystkim maturzystom, bo może to jest propozycja dla was, jeśli jeszcze nie zdecydowaliście, na jakie studia, na jaki kierunek chcielibyście iść, ale także ci, którzy już mają to za sobą, może dadzą się zainspirować tą rozmową. Poczekajcie, to już za kilka minut. A po godzinie 19. No na pewno nie da się uciec od dwóch dużych koncertów Maty na Stadionie Narodowym. Te koncerty już za nami. Widzieliśmy się w chyba komplecie gości na Stadionie Narodowym w piątek i w sobotę. Jedną z kluczowych postaci tego koncertu, taką stojącą w cieniu, był Nathan Berkowicz, artysta wizualny, człowiek, dzięki któremu ten koncert mógł wyglądać tak, jak wyglądał. Nawet jeśli nie byliście na Stadionie Narodowym, to jestem święcie o tym przekonany. Widzieliście relacje, widzieliście zdjęcia, widzieliście filmy z tych dwóch koncertów i to, jak spektakularnie wyglądała ta scena, to jest także zasługa mojego drugiego gościa, który pojawi się w studiu i na antenie po godzinie 19. Do 20. Wszyscy Ludzie Przyszłości w radiowej czwórce.

0: 16 minut po godzinie 18, wszyscy ludzie przyszłości, VBS z dwoma słowami przed momentem. Zostawiamy muzykę na dobrych kilkanaście minut, przeniesiemy się do mojego ulubionego świata, czyli świata IT. Żartuję sobie trochę z tym ulubionym, ale to się zorientujecie. A mówię te słowa do Magdy Garncarek i Aleksandry Czetwertyńskiej. 4-2 Warsaw, ale ustaliliśmy, że będziemy używać jednak anglojęzycznej nazwy, czyli 42 Warsaw. Tak będzie ładnie, zaakcentowałem. Cześć dziewczyny, witam was w studiu czwórki.
1: Cześć.
0: Zaczęliśmy poza anteną dyskusję o polskim systemie edukacyjnym, ale wiemy, że na to nie starczyłoby i 2 godzin tej audycji. Poza tym ja nie do końca czuję się kompetentny. Natomiast edukacją się trochę zajmiemy w tej pierwszej części naszego spotkania. Dlatego, że wasz projekt, z którym przychodzicie do studia czwórki, to jest projekt, do którego zapraszacie właściwie wszystkich, żeby mogli się wyedukować, jeśli chcieliby działać w branży IT. To tak w dużym skrócie, który będziemy sobie teraz przez kilkanaście najbliższych minut poszerzać, ale cały kruczek polega na tym, że to są darmowe studia, tak? I że to są studia, do których może przystąpić każdy z każdego miejsca, że właściwie nic nas nie ogranicza. Marzenie, zwłaszcza dla tych, którzy są właśnie w procesie maturalnym i do końca nie wiedzą, co mają ze sobą zrobić.
1: Tak, w skrócie tak.
0: No to teraz musicie rozszerzać. Czym jest 42 Warsaw, gdybyśmy chcieli to opowiedzieć kompletnemu laikowi? No wyobraźcie sobie, że nikt nic o was nie wie i dopiero musicie przekonać.
1: Więc w największym skrócie, 42 Warsaw to szkoła programowania, która powstała 13 lat temu w Paryżu. W tej chwili jest ponad 50 kampusów na całym świecie. Warszawski działa od 2 lat. I ona została zbudowana, zaprojektowana na takim założeniu, że tradycyjny system edukacji nie nadąża za potrzebami i wyzwaniami rynku pracy i w ogóle współczesności. I tak było już 13 lat temu, kiedy cały koncept powstawał, ale tak jest tym bardziej dzisiaj, kiedy bardzo mocno wkracza na rynek i w ogóle w nasze życie codzienne sztuczna inteligencja, która w ogóle narzuca jakby dodatkowe kryteria do tego, czego powinniśmy się uczyć i w jaki sposób, żeby w ogóle móc później tę naukę zastosować w życiu codziennym, zawodowym.
0: Ona nie narzuca nam tego, czy w ogóle jest sens się czegokolwiek uczyć?
2: Powiedziałabym, że wręcz na odwrót. Skoro żyjemy w takim świecie, który się po pierwsze bardzo szybko zmienia, po drugie jest właśnie bardzo blisko technologii i mamy technologię, którą bardzo trudno zrozumieć z jednej strony, a z drugiej strony z siłą rzeczy, jak to technologia jest taka odhumanizowana, to właśnie ten świat narzuca również, a może zwłaszcza osobom, które chcą pracować w IT, potrzebę edukacji, która jest kompletnie inna, która nie opiera się tylko i wyłącznie na tych technicznych, twardych umiejętnościach, które są oczywiście super ważne. To znaczy wiadomo, że jak chcesz być programistą, no to musisz umieć programować i to jest oczywiste, nie? Tutaj jakby nie ma o czym rozmawiać. No ale to już wiemy, AI też może programować, więc pytanie co dalej? I potrzebujemy takiej edukacji i taką edukację daje 42 Warsaw, która otwiera również inne możliwości, uczy innych innych kompetencji i akurat ja w tym momencie piję do kompetencji miękkich, czy takich, które my lubimy nazywać raczej power skills, żeby też pokazać, że te kompetencje miękkie nie są czymś łatwym, tylko czymś trudnym, niezbędnym, czymś, co pomaga w jakimś sensie wyprzedzić świat napędzany przez AI.
1: No ja bym jeszcze dodała to, że często rozmawiam ze studentami i studentkami, nagrywamy różne materiały do sociali i jak zadaję im podchwytliwe pytanie, kim jest typowy student, studentka 42 Warsaw?
0: To nie jest to typowy student IT.
1: To po pierwsze to nie jest typowy student IT, po drugie bardzo często mówią, że nie ma typowego studenta, studentki, ponieważ jakby społeczność jest bardzo urozmaicona, bardzo różnorodna, pewnie też później o tym powiemy, ale bardzo często pojawia się też taka odpowiedź, że faktycznie jest jedna cecha wspólna, taki wspólny mianownik,

0: mimo ich całkowitej różnorodności i barwności. I jest to opis, który brzmi: typowy student, studentka 42 Warsaw to osoba, która naprawdę lubi się uczyć i chce się uczyć nowych rzeczy. I sprawia jej to przyjemność. W sensie wskazują na tę ciekawość jako cechę charakteru i że tutaj trafiają w środowisko, które faktycznie pozwala im tę ciekawość rozwijać, dokarmiać i wzajemnie się nią wymieniać.
1: A jak 42 Warsaw trafiło do Warszawy? Powiedziałyście o tym pierwszym kampusie. To jest kampus w rozumieniu fizycznym czy w rozumieniu takim internetowym, cyfrowym?
2: Mhm. Jak najbardziej fizycznym. Okay. I to jest w ogóle duża zaleta tego miejsca, że my faktycznie mamy 2000 metrów kwadratowych w Warszawie, gdzie ci ludzie, którzy chcą się uczyć, muszą się spotkać i mają tę możliwość, żeby te kompetencje miękkie ćwiczyć naprawdę. To znaczy nie tam, że wymienią się. Znaczy oczywiście ważne wymienianie się mailami, ta umiejętność też jest ważna, ale być ze sobą, współpracować, komunikować się, to jest też edukacja, która jest prowadzona po angielsku. W związku z tym ta społeczność jest bardzo międzynarodowa i jest bardzo różnorodna. I to jest znowu kolejna umiejętność, którą się zdobywa fizycznie, będąc na miejscu i próbując się dogadać, realizując wspólnie projekty IT.
0: Przy czym nasz kampus, ten warszawski, bo pytałeś, jak to się stało, że pojawiliśmy się w Warszawie, on jest w Polsce od 2 lat, ten paryski ma już 13 i u nas w tej chwili mamy około 230 osób studiujących. Właśnie kończy się rekrutacja, więc za chwilę będzie ich pewnie znowu ponad 300. A paryski kampus działa na zupełnie inną skalę, bo tam studiuje ponad 3000 osób. Natomiast tych kampusów jest bardzo dużo na całym świecie, nie tylko w Europie i w ogóle skala tego przedsięwzięcia właśnie jest taka z jednej strony lokalna, no bo tutaj rozwijamy lokalne relacje z ekspertami, z praktykami z branży IT, którzy zastępują nam tradycyjnych nauczycieli, wykładowców, no a jednocześnie wszystkie kampusy korzystają właśnie z tej samej metody opartej na peer learning i z tych samych zasad i wartości, a do tych zasad należy między innymi to, że studia w 42 w każdym kampusie są bezpłatne.
1: A czy studenci mogą podróżować pomiędzy kampusami? Ktoś, kto zapisał się na zajęcia w Paryżu 2 lata temu, może na kolejny rok wylądować w Warszawie?
2: I tak, i nie.
1: Aha. To ciekawe, że i tak, i nie.
2: I tak, i nie, ponieważ ta nauka też się składa z iluś etapów. I ponieważ jednak tworzymy społeczność, która jest zżyta, to bardzo jest ważne, żeby ten pierwszy etap skończyć razem ze swoją społecznością.
1: A pierwszy etap to są 3 lata?
2: Mniej więcej od 1,5 roku do 2 lat.
1: Okej. Okay.
2: I po zakończeniu czegoś, co nazywamy Common Core, czyli taką podstawą, to jest język C i Python w tym momencie.
1: Mówimy o programowaniu.
2: O językach programowania, których się uczy.
1: Tu będę was pilnował, bo ja sam tego nie wiem, a nasi słuchacze tym jasne, bardziej nie muszę.
2: Jasne, jak najbardziej tak. Więc po tym takim głównej części edukacyjnej można poprosić o przeniesienie się na przykład do Paryża albo do, nie wiem, na Madagaskar, gdzieś, gdzie faktycznie ma się ochotę przenieść. Bardzo często to ma też znaczenie i takie edukacyjne.
1: Rozumiem, że jest, bo się śmieję, że rozumiem, że jest 42 Madagaskar, tak?
2: Tak, tak, tak.
1: Nie, nie przypadkowo padła
2: nie,
1: ta
2: nie, nie, nie, to nie, to może brzmi abstrakcyjnie, ale chciałam raczej powiedzieć, że faktycznie no, te...
1: Mogłaś powiedzieć Londyn, mogłaś powiedzieć Praga, ale wyskoczyła akurat nazwa Madagaskar, więc trochę się nie dziwię, że ten uśmiech się pojawił.
2: Ale jest to absolutnie prawda, można, ale to, co chciałam powiedzieć, że to ma też znaczenie edukacyjne, że na przykład azjatyckie kampusy specjalizują się w tej części związaną z gamingiem. I jeżeli chcesz rozwijać swoje umiejętności związane właśnie z game devem tak zwanym, tak, czyli z tym właśnie tworzeniem gier komputerowych, no to przeniesienie się do Tokio może mieć dla ciebie sens też taki edukacyjny. Więc tak, można, ale po pewnym czasie. Za to te połączenia są bliższe, to znaczy mamy wspólne kanały kanały komunikacyjne, w wakacje jest możliwość, żeby pojechać w ogóle do takiego kampusu, nazwijmy go wakacyjnego w Paryżu, który jest stworzony właśnie po to, żeby też poznawać innych studentów i żeby gdzieś zobaczyć, jak w ogóle jak ta edukacja działa, żeby razem wspólnie coś zrobić, więc jest dużo też takich integracyjnych, wspólnych w tym międzynarodowym środowisku wydarzeń.
1: To podsumowując pierwsze prawie już 10 minut naszej rozmowy.

0: wiemy, że Fortitude Warsaw pojawiło się w Polsce 2 lata temu i jest kontynuacją projektu, który pojawił się najpierw w Paryżu, a teraz jest rozszyty na cały świat od ponad dekady, że są to darmowe studia programowania dla osób, które mają powyżej 18 roku życia, że nie są to studia w chmurze, nie są to studia w online, tylko ludzie spotykają się w kampusach rozsianych po świecie i widzą siebie i biorą udział w zajęciach, które są zajęciami po prostu face to face.
1: Nie mamy zajęć, do tego możemy jeszcze
0: to za chwilę, to wyjaśnimy. I że studia odbywają się w języku angielskim, co jest warunkiem, którego przeskoczyć się nie da. Rozumiem, że nie ma języków narodowych, tylko wszyscy uczą się, no dlatego, że język programowania jest chyba też językiem, który najłatwiej pojąć po angielsku. No dobra, to drodzy słuchacze, macie pierwszą część do przemyślenia, a z kolejnymi wracamy w tej godzinie audycji. Wszyscy ludzie przyszłości. 27 minut po 18:00.

Magda Garncarek, Aleksandra Czetwertyńska z 42 Warsaw albo 42 Warsaw. Zapamiętajcie tę nazwę, bo przez stronę internetową najłatwiej znaleźć wszystkie informacje, ale też w tej części Wszystkich Ludzi Przyszłości będziemy wam przedstawiać. Być może coś, co jest w ogóle pomysłem na edukację przyszłości nie tylko dla was, dla tego konkretnego słuchacza, dla tej konkretnej osoby, tylko może w ogóle tak będzie.

0: i firmy partnerskie spotykają się bardzo często w kampusie, bo mamy wspólne eventy. Nie mamy tradycyjnych profesorów i wykładów, ale mamy różne spotkania typu Ask Me Anything, jakieś warsztaty, jakieś prezentacje. Ściągamy ludzi, no naprawdę najlepszych ludzi z branży. Nie będziemy tutaj wymieniać firm z oczywistych powodów, ale to są praktycy, którzy dzielą się swoim doświadczeniem z pierwszej ręki. Można ich zapytać o wszystko, o sprawy technologiczne, ale też o to, jak dbają o swoją koncentrację w dzisiejszych czasach, albo co czytają, żeby być na bieżąco. Więc te relacje, ten networking w zasadzie zaczyna się pierwszego dnia i to po prostu w naturalny sposób później przeradza się w staże, a po stażach też oferty zawodowe, bo to jest w ogóle cecha całej sieci, że bardzo dużo ludzi, tam chyba 98% absolwentów znajduje pracę, co ma szczególne znaczenie w dzisiejszych czasach, gdzie generalnie ta branża też się mocno przestawia teraz pod wpływem AI-a. A jeżeli chodzi o haczyk, czyli jedno z naszych ulubionych pytań, to haczyk faktycznie jest, ale zupełnie nie tam, gdzie ludzie się spodziewają, czyli nie w cyrografach i nie w opłatach. Haczyk polega na tym, że jak dostajesz...
1: Że trzeba oddać nerkę na koniec.
2: Dokładnie tak.
0: Gorzej. Trzeba się ogarnąć. I to jest dużo trudniejsze, bo jak dostajesz dużo wolności i dużo elastyczności, bo masz dostęp do kampusu, który działa 24/7 i możesz sobie przychodzić programować o 7 rano, jeżeli jesteś rannym ptaszkiem, ale możesz robić też to o 23, albo po pracy, albo w jakimś innym momencie, w którym ty decydujesz, że teraz możesz poświęcić czas na uczenie się, a nie, że musisz całe życie dopasować do jakiegoś sztywnego planu zajęć i wykładów na tradycyjnej uczelni, no to oczywiście ta wolność jest wspaniała i na początku ludzie się u nas nią wręcz zachłystują, ale bardzo szybko przychodzi moment, w którym okazuje się, że trzeba za tę wolność wziąć odpowiedzialność i trzeba się ogarnąć, trzeba pilnować swoich deadline'ów, trzeba realizować te projekty, zadbać o swoją motywację. My oczywiście też mamy wpisane w metody haczyki takie gamingowe, które wspierają tę motywację i w ogóle społeczność też jest takim mechanizmem, gdzie ludzie nawzajem gdzieś tam się pilnują i zachęcają, ale to wzięcie odpowiedzialności za swoją ścieżkę edukacyjną to jest trudne, bo tak naprawdę nikt nas do tego nie przygotowuje.
1: To jest piekielne wyzwanie, bo przez zazwyczaj 12 albo 13 lat, w zależności od tego, czy wybiera się po szkole podstawowej, technikum, czy liceum, no to ktoś stoi nad nami z tym przysłowiowym batem i wymaga od nas tych terminów, wiesz, kiedy masz klasówkę, wiesz, kiedy masz maturę, wiesz, kiedy musisz mieć te zaliczenia, żeby dostać się do następnej klasy, a tutaj jesteś odpowiedzialny sam za siebie. Jak nie dowiedziesz, no to nie dowiedziesz, więc no rzeczywiście ten haczyk jest potężny i jeśli ktoś nie przyzwyczaił się do zarządzania swoim czasem, no to może mieć pewnie problem studiując na Fortit Warsaw.
0: Tak bywa, ale też wiele osób właśnie ogarnia się. W sensie widzą na tyle zalety tej metody i tego środowiska, że nie chcą tego tak łatwo odpuszczać. I okazuje się, że gdzieś tam potrafią w sobie znaleźć tę motywację. Wszyscy.
1: Jak dostać się na Fortit Warsaw, o tym w ostatniej części naszej rozmowy za kilka minut słuchacie cały czas audycji Wszyscy Ludzie Przyszłości w Radiowej Czwórce. Come on, let's do it for the sunshine. Yeah.

0: Aleksander przygotował utwór, a Aleksandra jest w naszym studiu razem z Magdą, dwie reprezentantki 42 Warsaw, cały czas na antenie czwórki. 42 Warsaw, czyli być może studia przyszłości, ale nie w takim rozumieniu, że studia przyszłości tylko w tym konkretnym kierunku, tylko że może tak w ogóle będzie wyglądała edukacja w ciągu najbliższych kilku lat. Dziewczyny, bo trochę opowiedzieliśmy o tym, jak można skończyć te studia, jakie są możliwości, że ludzie decydują się iść na nie albo po maturze, albo w ogóle po jakimś tam okresie swojego życia zawodowego albo edukacji, ale jak się zrekrutować, bo to jest chyba dobry moment, żeby teraz o tym opowiedzieć.
1: Mm-hmm. No nie jest to bardzo łatwy proces, ponieważ jak już ustaliliśmy...
0: To szkoda.
1: No szkoda, nie?
2: Jakąś wadę możemy mieć.
1: Tak.
0: To jest ten drugi haczyk.
1: To jest ten drugi haczyk. Nie jest łatwo, to prawda. Również dlatego, że summa summarum na końcu my, to jest szkoła darmowa, a na końcu możemy po takiej rekrutacji przyjąć jakąś określoną liczbę osób.
0: A macie dużo więcej osób, które chcą się dostać niż tych 300 miejsc, które oferujecie?
1: Mamy dużo więcej. To znaczy jakby zacząć od początku. Pierwszy etap, który polega na tym, że gra się w dwie gry. Jedna sprawdza logiczne myślenie. Dokładnie, logiczne myślenie, a druga sudoku. Pamięć, więc saper. Właściwie jakby pasjans i saper.
0: Chciałem
1: właśnie
0: powiedzieć saper, ale już to sudoku mi wskoczyło.
1: Ale mniej więcej dokładnie to.
0: Przechodzisz już pierwszy etap za tobą.
1: Tak, ja jestem sobie wielką fanką sudoku, więc chciałabym. I w ogóle ja zachęcam wszystkich, żeby sobie wejść na naszą stronę i zagrać w tę grę.
0: Bo jeszcze jest to taka, wiecie, 2048, że muszę poskładać liczby.
1: Tyle może Tetris jeszcze, no jakby sobie jest naprawdę jeszcze wszystko przed nami.
0: Dobra, dość żartów. Jak się zrekrutować?
1: No więc można zagrać w grę i na tym etapie mamy średnio 3000 osób, które się zapisują. No, ale potem trzeba jeszcze w tę grę wygrać. Specjalnie nie podajemy, jaki wynik trzeba mieć, też żeby ludzi nie blokować. To jest jedna z takich zasad. Zrób tyle, ile możesz.
0: 2048.
1: Śmiało. I po tym etapie, no ten lejek się zawęża. Mhm. Po tym etapie osoby, które przeszły, czyli wygrały w grę, jak my to nazywamy, zapraszamy na spotkanie, które się nazywa Introduction Meeting i to jest takie spotkanie, na którym staramy się powiedzieć, że będzie trudno i że ta wolność jest trudna, czyli dokładnie to, co Magda tutaj niedawno mówiła, że jest fajnie, że to jest w ogóle ważna rzecz, że naprawdę dużo się nauczysz i wyniesiesz na pewno wiedzę i taką praktyczne umiejętności, ale że będzie trudno. I po tym spotkaniu introduction, jeżeli cię nie zniechęcimy, to zapraszamy na najważniejszy etap edukacji, czyli 4 tygodnie kodowania u nas na żywo w kampusie. To jest taki etap, na którym teraz jesteśmy. Mamy w naszym kampusie 150 osób, które próbuje
0: się... Czyli maturzyści tegorocznie nie mają już szansy.
2: Bo
0: ja im zrobiłem nadzieję, oni muszą czekać
1: ale poczekaj,
0: rok.
1: Bo to nie. U nas właściwie rekrutacja trwa cały rok, więc niech zdajcie maturę albo nie, skończcie ją pisać, a później zagrajcie w grę i kolejne, my to nazywamy piscine. Te 4 tygodnie, to jest z francuskiego basen, to jest taki moment, kiedy wszystkich tam wrzucamy do tej

0: wody i niech pływają. Generalnie pływają.
1: A widzisz, że chciałem zapytać, jak z WF-em jest u was?
0: Mamy jogę. Jest WF. Bardzo często studenci też zresztą robią...
1: Studenci nie chcą chodzić na zajęcia z WF-u. No, uważają, że to już zrobili w liceum.
2: Ale w ping-ponga i w piłkarzyki chcą tak grać. A u nas są
0: u nas szachy można na WF-ie, można jogę i tak.
1: Nie, no, doceniam was bardzo i super mi się rozmawia, no, ale nie nazywajmy piłkarzyków zajęciami z WF-u. Z całym szacunkiem dla tej super sympatycznej gry, ale to chyba większy rozwój na tym 2048 mamy.
0: Możesz wybrać, co chcesz. Byle było skutecznie.
1: Ale rozumiem, że ramię się po prostu do kodowania i nadgarstek do kodowania lepiej przygotowuje.
2: No trzeba czasami rozćwiczyć.
0: Trzeba. Można
1: i odejść. Ale poczekajcie, na tym trzecim etapie, kiedy zapraszacie ludzi na 4 tygodnie do kodowania.
0: Tak.
1: Osoba, która nigdy w życiu nie kodowała.
0: Tak. Jest przeszła najwspanialsza.
1: Najwspanialsza, tak?
0: Tak.
1: Ma się nie poddawać, jeśli przeszła te dwa pierwsze etapy.
0: Absolutnie, w sensie to są najcenniejsze, w sensie, nie chcę jakby zniechęcać pozostałych, ale faktycznie to są te momenty takiego, o wow, mogę. Nie, w życiu nie widziałam terminala. To jest takie, jak ktoś nie wie, o czym teraz mówię, to właśnie zapraszamy.
1: Bo nie mówisz o terminalu do karty kredytowej.
0: Nie mówię o terminalu do karty kredytowej. Piszę właśnie tę pierwszą linijkę kodu i mam takie objawienie. Wow, napisałam i to działa, nie? Napisałam i nagle tu mam cały program, a tu mi tam coś wyskakuje. Niesamowite. Ale ponieważ zawsze przychodzą do nas bardzo różni ludzie z różnym doświadczeniem, to też w czasie tych 4 tygodni osoby, które przyszły i już umieją. Często mamy osoby, które już były na PC-in gdzieś indziej na tej rekrutacji albo po prostu mają jakieś doświadczenie z innym językiem. Używają wspaniałej metodologii peer-to-peer, czyli rozmawiają ze sobą. To jest w ogóle super ważny etap i w ogóle coś, co bardzo działa w 42 Warsaw. Zawsze jak jest instrukcja, jakieś jest zadanie do zrobienia, projekt, problem do rozwiązania, tam jest i na końcu jest napisane, że jeżeli nie wiesz, co zrobić, zapytaj osobę po prawej, a jeżeli ta po prawej nie wie, to zapytaj tę po lewej. I to jest jak W napisane w instrukcji. Jak obie nie wiedzą i nadal nie wiesz, co zrobić, to może to nie jest miejsce dla ciebie, bo prawdą jest to, że to nie jest metodologia dla wszystkich. Mhm. I my przyjmujemy na taką rekrutację, bo to jest ostatni etap. Przychodzi mniej więcej 150 osób. W pierwszym tygodniu zawsze jest tak, że jest taki naturalny odsiew. Znaczy są osoby, które widzą za dużo ludzi naraz. Nie jestem w stanie, nie chcę się tak uczyć, tak? Chciałabym, żeby ktoś usiadł i im powiedział, a nie, że ja teraz muszę przez 2 tygodnie rozkminiać jakiś projekt. Frustruje mnie. Nie jestem gotowa na to, żeby przyjąć tyle frustracji. I po tym pierwszym tygodniu zazwyczaj to są osoby, które już wiedzą, że nie wiem, to nie jest ten moment, to nie jest dla mnie, chcę zrobić to inaczej.
1: I wtedy zwiększa się jakaś pula miejsc, ale trzeba czekać na kolejną rekrutację.
2: Nie, ja bym jeszcze dokończyła, bo Ola powiedziała to, co po pierwszym tygodniu. Ja bym dodała, że ci, którzy przetrwają pierwszy tydzień i zostaną do końca, w 4 tygodniu już wszystkim bardzo zależy na tym, żeby zostać przyjętym do 42. Są ze sobą zżyci, odkrywają edukację, która w ogóle jest właśnie zaprzeczeniem wielu sytuacji z tradycyjnego systemu edukacji. I wydaje mi się, że nabierają w ogóle takiej pewności siebie właśnie, nie tylko w kodowaniu, ale w ogóle w relacjach z innymi ludźmi. I to, co często sami mówią swoimi słowami na koniec, to na przykład introwertycy mówią, że są introwertykami, a tutaj po raz pierwszy poczuli, że mogą wchodzić naturalnie w relacje z innymi ludźmi.
1: Totalnie potrafię sobie to wyobrazić.
2: Ja też.
1: Przychodzisz, nie lubisz ludzi i nie potrafisz kodować, a wychodzisz po 2 latach rozmawiając, bo musisz rozmawiać w tym systemie edukacyjnym i jeszcze na dodatek nauczyłeś się kodować, no to...
2: Tak.
1: Nie wiem, jak bardzo jeszcze można inaczej wygrać, niż kończąc takie studia z takim efektem. Słuchajcie, zdałem sobie sprawę, że rozmawiamy no już niemal godzinę na antenie, a ja nie zapytałem, dlaczego 42? Co się kryje za tą liczbą?
0: To świetne pytanie jest.
2: Tropem jest, gdybyśmy byli w kole fortuny, to nad tablicą wyświetliłaby się teraz kategoria literatura. Mhm. Książka Douglasa Adamsa, Autostopem przez galaktykę.
1: Okay.
2: Tam pojawia się ta liczba i ona jest odpowiedzią... Spoilerujemy, czy...?
0: Tak, dawaj.
2: Ona jest odpowiedzią na pytanie o sens wszystkiego.
1: Ale ludzie, którzy do was przychodzą się zrekrutować, wiedzą, że takie jest nawiązanie?
2: Różnie.
0: Różnie, bardzo różnie.
1: Za to, jest jakiś cytat z książki, jak się

0: wchodzi na kampus?
1: W kuchni studenckiej.
2: W kuchni jest, ale akurat o lunchu, że jest to bardzo ważna pora. Tak, że trzeba po prostu jeść. Za to to Fortitude jest po prostu piękną metaforą tego, że z jednej strony w ogóle pytania są ważne i ważne, jakie zadajesz, bo jak zadasz pytanie, które jakby jak nie masz żadnego researchu, żadnej wiedzy, no to możesz po prostu absolutnie nie zrozumieć i trzeba wtedy wrócić i sprawdzić, że nie zawsze pierwsza odpowiedź, którą dostaniesz, to jest ta odpowiedź, która cię usatysfakcjonuje. To jest jedno, a drugie też Fortitude ma bardzo się ładnie tłumaczy programistycznie. Myślę, że teraz już nie będziemy tego rozkładać na czynniki pierwsze, a to jest też po prostu taka bardzo programistyczna liczba. A wszystko się zaczęło od człowieka, który wymyślił w ogóle Fortitude w Paryżu te kilkanaście lat temu i był wielkim fanem Douglasa Adamsa i jego dosyć absurdalnego poczucia humoru.
0: I tu stawiamy kropkę. Fortitude Warsaw przez całą godzinę w pierwszej części Wszystkich Ludzi Przyszłości. Bardzo wam dziękuję za wizytę. Mam nadzieję, że zainspirowałyście i zainspirowaliśmy w sumie naszych słuchaczy. Poszukają i być może znajdą nową drogę edukacyjną dla siebie dzięki tej rozmowie.
1: Zapraszamy.
0: A ta droga to jest już po prostu także opcja na przyszłość. Magda Garncarek, Aleksandra Czetwertyńska były gościniami w czwórce. Wielkie dzięki.
1: Dzięki wielkie.
0: Dziękujemy. I no już nie na lunch, tylko na kolację zapraszam, bo prawie 19. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Widziałaś tę rolkę? Ona znowu to zrobiła.
2: O nie, kolejny trend?
1: Ale ten jest serio ciekawy.
2: No okej, no to musimy to obgadać.
1: Ale kiedy?
2: Może w czwartek o 12? W czwórce?
1: Pasuje. Zapraszamy na audycję Dla Zasięgu o trendach w mediach społecznościowych.
3: Sprawdzamy, dlaczego nagle wszyscy robią i lubią to samo i co tak naprawdę za tym stoi.
1: Jak to, co lajkujemy, wpływa na nasze codzienne wybory, język, relacje i sposób myślenia.
3: Bądźcie z nami w czwórce, nie tylko Dla Zasięgu. W czwartki w samo południe. Marta Zienkiewicz
1: i Julia Święch.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Marian, A więcej się nie da?
5: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Zebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek.

0: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
1: Po reklamie. Czwórka.

0: No i zrobiła nam się 19.
1: Pogoda.
0: W nocy. Jak będzie w nocy? W nocy zachmurzenie może być duże, z większymi przejaśnieniami. Jedynie w pasie od Warmii i Mazur przez Mazowsze oraz wschodnią część województwa łódzkiego po wschodnią Małopolskę może pojawić się przewaga zachmurzenia małego, ale nie przywiązywałbym do tego jakiejś wielkiej wagi. To będzie w miarę ciepła noc, jak na połowę maja. 8 stopni, 9, 10, 11, 12. Od 8 na północnym wschodzie do tych 12 na południowym zachodzie, żeby było śmieszniej, czyli najchłodniej będzie w Suwałkach, a najcieplej w Katowicach we Wrocławiu, bo tam właśnie te 12 stopni. W czwartek dużo słońca, to będzie piękny dzień i jeszcze cieplej niż dzisiaj. Mogą pojawić się burze, te wystąpią przede wszystkim na Kujawach i Pomorzu, w województwie łódzkim i na południu naszego kraju. Od 17 stopni w Trójmieście do 23 w Warszawie i Rzeszowie.
1: Autopromocja.
2: Miejski folklor w każdą środę od 20 do 22.

0: Ta i zaproszeni goście z naszego rodzimego podwórka. Gorąco zapraszam Eldoka.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC to

34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

0: Na audycję Wszyscy Ludzie Przyszłości, zaprasza Bartek Czarkowski.
1: Arlo Parks z utworem Beams rozpoczęła drugą godzinę naszego spotkania, 6 minut po godzinie 19. To jest cały czas czwórka, to są Wszyscy Ludzie Przyszłości, audycja przedstawiająca osoby, które będą miały wpływ na naszą rzeczywistość w ciągu kilku najbliższych miesięcy. Czasem może ten horyzont czasowy jest trochę odleglejszy, czyli kilka najbliższych lat, ale jestem przekonany, że człowiek, który już za kilka minut zasiądzie w tym studiu naprzeciwko mnie i kiedy realizator otworzy mu mikrofon, usłyszycie jego głos, to jest taka osoba, która kreuje rzeczywistość, zwłaszcza w obrębie muzyki, kultury, sztuki, już od kilku lat i jego postać będzie tylko rosła. Nathan Berkowicz, między innymi o wydarzeniach ostatniego weekendu na Stadionie Narodowym, czyli gigantycznych koncertach Maty, już za chwilę w studiu Radiowej Czwórki. Zapraszam na tę rozmowę.

0: 13 minut po godzinie 19. Nathan Berkowicz już w studiu czwórki. Artysta wizualny, wideodesigner, twórca cyfrowy. To jest taka najprostsza definicja tego, co robisz. I jeśli szukać jakiejś informacji prasowej o tobie, jakiejś notki biograficznej, no to jesteś tak tytułowany. Witaj w studiu czwórki.
1: Cześć.
0: Słuchaj, od razu przejdziemy na ty. Też nie będziemy ukrywać, że trochę lat się znamy. Znamy się od takiego momentu, kiedy ty byłeś naprawdę małym dzieckiem.
1: Tak.
0: A ja dorosłym człowiekiem. Nie myślałem, że przyjdzie taki moment, chociaż bardzo się z tego powodu cieszę, że robię z tobą wywiad i nazywam cię człowiekiem przyszłości i widzę, jakie rzeczy robisz.
1: Mega miło, mega.
0: Twoją ostatnią wielką pracą, wielkim działaniem, nad którym pewnie pracowałaś miesiącami albo tygodniami, może zaraz o tym opowiesz, były dwa koncerty Michała Maty na Stadionie Narodowym. Najpierw ten The Best Of w piątek, 15, dzień później w sobotę 2040, czyli trochę kontynuacja tego, co robiłeś dla zespołu Michała, dla jego managementu w czasie jesiennej prasy 2020-2025. Ja byłem gdzieś obok tych tematów. Pewne rzeczy do mnie docierały i pamiętam taką podróż z samochodem z Krakowa do Warszawy z głównym producentem trasy, który mówi, no, pracujemy z takim ziomkiem młodym, mega zdolny, Nathan. A ja mówię, no, znam chłopaka, wiem, że mega zdolny. I teraz robisz takie rzeczy. Stopujemy prywatę, przechodzimy do meritum. Jak się czujesz chwilę po dowiezieniu cyfrowo designerskiej części wydarzenia, jakim był? Co właściwie robiłeś podczas tych koncertów Maty? Co dowiozłeś na te dwa prawie 100-tysięczne w sumie koncerty z minionego weekendu?
1: Podczas samych koncertów na szczęście tylko się denerwowałem i chodziłem sobie od miejsca do miejsca i oglądałem i w pewnym sensie...
0: Chodziłeś na fochu, tak?
1: Totalnie w różne miejsca. Chciałem jakoś, ciągle miałem jakieś takie poczucie, że muszę ten klimat jakoś wyczuć tego stadionu, który był niesamowity i tak jakby nie dawało mi to... do końca, nie mogłem się tym nacieszyć, co tam się dzieje, co nie? Więc jakby tak starałem się eksplorować to miejsce. Czuję się, no kurczę, no mega dobrze. Jestem strasznie spełniony po tym weekendzie. No ale no, też jakiś taki jeszcze rozemocjonowany, nie wiem do końca. Jeszcze nie ochłonąłem, ale no czuję mega radość i czuję, że z całym zespołem, któremu mega dziękuję, zrobiliśmy coś nieprawdopodobnego.
0: To spróbuję to trochę uporządkować. 50 tysięcy ludzi wchodzi w piątek na stadion. W sobotę wchodzi drugie 50 tysięcy, czyli w sumie jest to właśnie to 100 tysięcy osób, które przyszły, wiadomo, że na Michała, i chciały posłuchać utworów Maty, chciały zobaczyć go na scenie, chcieli zobaczyć, jak rapuje, jak śpiewa, jak wykonuje te kawałki, ale to wszystko byłoby niemożliwe, gdyby nie scena, ciekawie wymyślona, bo było to nawiązanie do Schodków, czyli do takiego kanonicznego utworu Michała, oraz do skojarzeń, które wiezie jego postać z Warszawą, z Wisłą, z tymi koncertami na Barce i z tym, że ludzie się po prostu spotykali, słuchając jego muzyki na bulwarach wiślanych nad Wisłą. No ale na tej scenie trzeba też coś wyświetlić i to, co się pojawiało, to jest w dużej czy w całości mierze twoja robota.
1: No głównie to jest robota moja i Nikodema Marka, reżysera tego przedsięwzięcia. No wspólnie to wymyślaliśmy jakoś tak. Ja oczywiście to tam realizowałem, ale dużo czasu spędziliśmy razem, wymyślając to, co kiedy ma być. I

0: Szczerze też nie ukrywam, Nikodem jest moim przyjacielem, więc to tym bardziej było coś, to jakiś taki niesamowity projekt, który można właśnie robić z bliskimi ludźmi. No i co? No, jakoś to ogarnęliśmy wszystko.
1: No ja wiem, że jakoś to było, jakoś się udało.
0: Jakoś to się udało. Ale to było przerażające, szczerze powiedziawszy, bo ta scena też no, nie była łatwa, co nie? To było dosyć mocne wyzwanie, jak to zobaczyłem. To była gruba rzecz. No.
1: Na czym dokładnie polega twoja robota, robota artysty wizualnego, bo ustaliliśmy, że tak cię będziemy tytułować, przy takich koncertach, albo na razie skupmy się na tym konkretnym koncercie na Stadionie Narodowym. Co musisz w jakiej odległości czasowej zacząć przygotowywać, żeby potem ten człowiek siedzący na najdalszej części korony stadionu i ten najbliżej stojący sceny, zobaczył taki efekt.
0: No przede wszystkim trzeba po prostu wymyślić dokładnie, już mieć zafiksowaną scenografię, potem dostaję...
1: Czyli tak, musisz wiedzieć, że scena będzie wyglądała jak schody na przykład,
0: No
1: tak?
0: Na przykład, tak. I potem dostaję pixel mapę. To jest taki plik, można powiedzieć, zdjęcie, które po prostu odzwierciedla w miarę rozstawienie diody, jak realnie w rzeczywistości będzie to wyglądać.
1: Dioda to, powiem słuchaczom, ten wielki ekran, dzięki któremu nie tylko na koncertach maty, ale wczoraj na przykład, nie wiem, na Metalice widać jakieś grafiki albo widać obraz ze sceny, jeśli jest ona w realizacji kamerowej.
0: No i tak naprawdę to po prostu naszym zadaniem, bo też nie ukrywam, że przy tak dużym przedsięwzięciu też zaprosiłem do niego moich tam współpracowników, wspaniałych artystów. Wymyślamy po prostu, jak dokładnie ma to wyglądać. No to też w pewnym sensie trzeba jak najszerzej pokazać możliwości tej sceny. Trzeba wymyślić, żeby to wszystko było spójne, ten język wizualny. No i też oddawał jakiś efekt, który niesie za sobą muzyka. No i przede wszystkim jednak ma chyba robić efekt wow.
1: A powiedz mi, czy ta techniczna sytuacja może być traktowana dowolnie, jeśli nie jesteś fanem artysty albo nie znasz jego twórczości, czy trzeba się bardzo wgryźć w dyskografię artysty, w klimat jego utworów, spotykać się z nim i wiedzieć, czego on oczekuje?
0: To pomaga, to zdecydowanie pomaga, jak się w miarę orientuje człowiek, jaki klimat za sobą niesie artysta. Myślę, że tak, no myślę, że to jest bardzo ważne, żeby właśnie jakoś poczuć ten, poczuć jakoś tego artystę i odzwierciedlić to, co dzieje się w muzyce, co nie? Jakby to jest, myślę, bardzo ważne.
1: Kiedy zostałeś zaproszony do pierwszej współpracy z Matą, czyli przy okazji trasy 2000, Mata Tour 2040, to byłeś fanem jego twórczości, czy raczej znałeś ją tak okazjonalnie, musiałeś się dopiero wgryźć w całość, jak to wyglądało i jak to ułatwiło już potem pracę przy zupełnie innym koncercie, jakim było The Best Of?
0: Szczerze, no byłem fanem, znałem dobrze jego twórczość i to totalnie pomogło. Też szczerze, jakby mam coś takiego, że właśnie z nim jakoś moim zdaniem najłatwiej mi. Co nie? Jakby
1: ze wszystkich artystów, z którymi pracowałeś, tak?
0: Myślę, że w pewnym sensie tak, ze względu na to, że czuję totalnie ten klimat, nie? Jakby jakoś mam jakieś takie wrażenie, że jest bardzo podobny i też czuję, że tutaj po prostu coś, co jest totalnie moje, też pasuje do tego, do tej całości, no.
1: No ciekawe, Krakowiak versus Warszawiak. Nathan Berkowicz, gościem wszystkich ludzi przyszłości, artysta wizualny, video designer, twórca cyfrowy. Rozmawiamy o tym, jak pracowało się przy koncertach Maty, ale za chwilę przejdziemy także trochę szerzej do ogólnie tego, jak doszedłeś do miejsca, w którym jesteś, oraz jak widzisz swoją pracę w kontekście rewolucji, jaką robi nam AI. 22 minuty po godzinie 19:00, słuchacie Czwórki.

0: To, że koncert Michała Matczaka, czyli Maty, na Stadionie Narodowym wyglądał tak, jak wyglądał, to między innymi zasługa mojego i waszego gościa, Natan Berkowicz, cały czas we Wszystkich Ludziach Przyszłości na antenie radiowej czwórki. Lubisz to określenie w ogóle artysta wizualny, czy nie czujesz się artystą, że jesteś twórcą wizualnym bardziej? Bo jest taka bardzo płynna granica pomiędzy tym twórcą a artystą.
1: Kurde... Nie lubię tak mówić, ale no czuję, że jednak jestem artystą, co nie? Jakby mam coś takiego, że...
0: Czyli nie jesteś rzemieślnikiem. To, co robisz, no, to trzeba jednak wykreować, a nie tylko sprokurować.
1: Generalnie nie lubię o sobie mówić, że jestem artystą. Aha. Jakby wolę rzeczywiście jakoś tak generalnie, płynnie o tym mówić. Natomiast jak patrzę po prostu na to, jak pracuję i co robię, no to i jak też ludzie to odbierają, no to jednak myślę, że to jest, to się zgadza. No.
0: A jak odkryłeś swoją drogę? Który to był moment twojego życia, że nagle postanowiłeś robić coś, nie wiem, w komputerze, tak? Od tego się zaczyna? Co cię skłoniło do takiej pracy, albo jaki przypadek, bo zazwyczaj to są w ogóle jakieś przypadkowe historie.
1: Totalnie seria przypadków.
0: Okej.
1: Pierwszy w ogóle moment, w którym jakkolwiek pierwszą rzecz, którą zrobiłem pokroju tego, czym się teraz zajmuję, to teledysk do zespołu mojego i moich znajomych z Krakowa z czasów jeszcze chyba gimnazjalnych. I no i nie wiem, jakoś
0: ale
1: się...
0: Ale to byłeś w gimnazjum, jak robiłeś ten teledysk?
1: Tak.
0: No ale to poczekaj, musiałeś mieć jakieś doświadczenie. Tutaj nie, no, pół godziny temu siedziały dziewczyny nie, no ze właśnie, szkoły kodowania, ale cokolwiek umiałeś programować? Właśnie nie.
1: Ja jestem raczej właśnie osobą taką, co wszystko zawsze czuję, że ogarnę.

0: I się biorę właśnie za takie rzeczy, których na przykład nie umiem i aż robię, no. Jakby właśnie to jest i szczerze.
1: Czyli
0: to
1: znajomi ze sobą powiedzieli, trzeba zrobić teledysk, nie, no, ja nie
0: sobie,
1: umiem zrobić.
0: Ja sobie powiedziałem, że trzeba zrobić. No to jakoś tak było, że
2: no ale wiesz, można wziąć wtedy kamerę i nakręcić kilka scen, a potem je zmontować. To jest chyba łatwiejsze niż zrobić teledysk w wersji cyfrowej.
0: No ale tam były jeszcze takie kamerowe rzeczy. To czym się zajmuję teraz, to się pojawiło trochę później, właśnie trochę też w dobie AI. Natomiast wtedy no zdecydowanie też były jakieś tam z telefonu nagrywki czy coś w tym stylu. No ale generalnie tak to się zaczęło. Czułem, że chcę coś zrobić, zrobiłem, a potem jakoś tak wyszło, że coraz częściej takie rzeczy robiłem, czy dla siebie, czy właśnie ktoś mnie prosił o coś i wtedy znalazłem się w teatrze.
2: No szybki skrót, kilka razy mnie poproszono, a potem wylądowałem na deskach teatru, bo to jest super historia i bardzo ważny element twojej kariery, chociaż przypuszczam, że pewnie nie lubisz mówić o sobie artysta i nie lubisz słowa kariera.
0: Kariera to w sumie
2: w porządku jest, tak? No, dobra, to jak słowo kariera, to będziemy go używać. No właśnie, pojawiłeś się w teatrze, który... No też od kilku lat przychodzi w Polsce rewolucję i przestaliśmy mieć tylko takie nobliwe, tradycyjne w rozumieniu przedstawienia teatralne, ta nowoczesna sztuka, ten design cyfrowy, ten obraz wizualny wszedł na sceny, przede wszystkim w Krakowie i w Warszawie. Ty trafiłeś na sceny w Krakowie. I jak dostałeś angaż do swojego pierwszego przedstawienia, w którym odpowiadałeś za treści wizualne?
0: Za pierwsze treści wizualne to...
2: No bo pracowałeś między innymi z legendarnym Krystianem Lupą.
0: Tak. Jak to było? Ja w ogóle, bo Kraków...
2: Przeraża mnie twoja skromność.
0: Niestety
2: albo
0: tak
2: to
0: jest.
2: Brak, albo to jest rzeczywiście brak pamięci, że już... Jak to było, kochanie? Podpowiedzcie dziadkowi.
0: Generalnie... pojawiłem się po prostu na próbach u Krzysztofa Garbaczewskiego kiedyś, dawno temu, właśnie też jeszcze w gimnazjum, jakoś mnie bardzo interesowały te próby, jego twórczość, teatr w Krakowie, generalnie teatr w Krakowie jest czymś bardzo ważnym i no i tak sobie chodziłem, patrzyłem, aż poznałem po prostu tych ludzi i no i tak naprawdę poza...
2: Natan, jesteś wtedy nastolatkiem.
0: Tak, jestem totalnie nastolatkiem, tak. Ale no nie wiem, no tak już się podjarałem
2: to
0: tym
2: nie
0: tematem.
2: Jest coś ja na tak bagary kompletnie, kompletnie zwyczajnego, że nastolatek A siedzi z własnej nieprzymuszonej woli w teatrze,
0: no tak.
2: I B jako nastolatek zaczyna pracować z reżyserami teatralnymi i zaczyna wpływać na to, jak ludzie odbierają dane spektakle.
0: Zwłaszcza
2: w Krakowie, jak sam powiedziałeś, w miejscu, gdzie teatr jest religią.
0: Tak, no nie wiem do końca, jak to się wydarzyło. Ja od jakiegoś czasu myślę, że po prostu jakoś właśnie chodziłem na te wycieczki szkolne po prostu do teatrów, na jakieś po prostu rzeczy, które kompletnie były nieciekawe i tak poczułem, kurde, no muszę tutaj coś zrobić z tym, jakby jestem w takim miejscu, kurde, trzeba jakoś to ożywić, co nie? I myślę, że koniec końców to chyba tak się zaczęło, że jakoś tak czułem, że chcę coś dodać temu teatrowi, który wtedy jakby był i nadal w sumie jest dosyć głęboko w sercu.
2: No dobrze, to jak to się robi? Przynosisz laptopa i pokazujesz, widziałbym to tak, pokazujesz jakiś wybór swoich prac albo coś, co cię zainspirowało podczas ostatniego przedstawienia tego reżysera, z którym chcesz pracować. Czy dostałeś od nich już jakieś konkretne zadanie? Spiałeś się, przygotowałeś i, no nie wiem, nazwijmy to, wygrałeś casting?
0: Nie, no to totalnie zależy od reżysera. No i jak rzeczywiście byłem takim...
2: No to poczekaj, to ci pomogę. Która współpraca w teatrze była dla ciebie najważniejsza? Z którym reżyserem i przy którym spektaklu?
0: Kurde, no to już chodzimy tutaj trochę chyba w...
2: No, dobra, bez przesady. Reżyserzy teatralni nie słuchają czwórki.
0: Myślę sobie, że najbardziej influential na mnie był Krystian Lupa i praca z nim, bo tak naprawdę przy tym zobaczyłem, jak można pracować i myśleć wizualnie. Natomiast kocham, uwielbiam pracować z Janem.

0: panem Klatą. Nie ukrywam, jest to po prostu mój ulubiony w pewnym sensie proces.
1: No to jak się trafia do przedstawień teatralnych reżyserowanych przez ówczesnego reżysera teatru starego, tak? Dobrze pamiętam? A dzisiaj Teatru Narodowego w Warszawie.
0: Nie wiem, jak już tak wychodzi. Nie powiem ci. Nie mam pojęcia.
1: No dobra, nie wyciągnę tej informacji z ciebie. To powiedz mi w takim razie na zakończenie tej części rozmowy. I jak sobie poradzić w głowie z tym, że jednak robisz rzeczy w teatrze, w takim no, specyficznym miejscu kultury wysokiej. Czasem większa liczba ludzi na widowni, czasem mniejsza, no ale jest to kameralna jednak historia. Tak. Jeśli porównasz to do skali Stadionu Narodowego, gdzie spędziłeś ostatni tydzień. To są dla ciebie porównywalne doświadczenia, czy jednak widzisz większą pracę i większe emocje po którejś z tych stron barykady?
0: Kurde, no wiadomo, że po prostu ten stadion robi wrażenie. To jest coś, to jest przeżycie dla mnie po prostu, którego jeszcze w życiu nie miałem i naprawdę robi to coś niesamowitego jakby i szczerze sam się zastanawiam trochę, jak teraz będzie, bo ten efekt skali po prostu, którego doświadczyłem, no tak się trochę niepokoję, co to, jak będę teraz odczuwał takie jakieś mniejsze rzeczy, co nie? Natomiast no postaram się jak mogę, żeby po prostu to nie zburzyło mi jakiegoś takiego poglądu, nie wiem, sytuacji i tak naprawdę doświadczać wszystkiego porówno.
1: No myślę, że co roku jakiś stadion wpadnie.
0: No też mi się tak wydaje, że może być dobrze. No.
1: Ten teatr mam nadzieję, że zostanie.
0: Kurczę, no chciałbym, żeby został. Zrobię wszystko, żeby został, bo wychowałem się w nim i mam go bardzo mocno w sercu.
1: Natan Berkowicz, artysta wizualny, twórca cyfrowy, cały czas gościem Wszystkich Ludzi Przyszłości. To jest Radiowa Czwórka.

Natan Berkowicz, artysta wizualny, twórca i artysta. Tutaj się na taką nomenklaturę umówiliśmy.

0: mniej niż zazwyczaj używam.
1: To wynikało z czego, że miałeś większy dostęp do materiałów, które już powstały, które nie, były zdjęcia jakieś?
0: Myślę, że po prostu troszkę inny klimat tam, przynajmniej przede wszystkim na pierwszym koncercie, The Best Of, co nie? Tam, tam jednak trochę o co innego chodziło. Raczej o takie właśnie przedstawienie tych The Best Of tak naprawdę, więc tam trochę nie było przestrzeni na AI. No ale przy trasie całej i przy drugim koncercie...
1: Czyli
0: no,
1: przy 2040?
0: Tak, przy 2040.
1: Trochę takim futurystycznym podejściu
0: do koncertu. No dokładnie, to pasowało jak ulał tak naprawdę, więc... Więc dużo z tego korzystałem, plus ogólnie w swojej twórczości bardzo dużo z tego korzystam.
1: No dobra, to co to znaczy w twojej twórczości? Bo ludzie sobie myślą, że siadasz przed komputerem, ja sobie mogę tak nawet myśleć, nie wiem, masz myszkę specjalną, klawiaturę z tymi kolorkami i coś sobie tam wymyślasz, coś sobie rysujesz, coś sobie sklejasz, coś sobie montujesz. Jak w tym wszystkim pomaga ci AI? Tak najprościej, jak się da wytłumaczyć nam, laikom, którzy nie mają z tym nic na co dzień wspólnego.
0: Po pierwsze, chciałbym zdementować, że to jest szybka sytuacja i szybka praca i wpisujesz i od razu wychodzi. To jest bardzo...
1: Mówisz o promptowaniu,
0: promptowaniu i tworzeniu AI. To jest po prostu karkołomna praca, żeby wyszło coś, co chcemy, co też było... No miało jakąś też wartość artystyczną. Ale ogólnie rzecz biorąc...
1: A promptujesz po polsku czy po angielsku?
0: Różnie w sumie.
1: Bo jest taka teoria, która kilka tygodni czy miesięcy temu odbiła się szerokim echem w mediach, że język polski jest bardzo dobry do promptowania.
0: Tak. No, nie wiem, ja jakoś tak mieszam. W ogóle nawet i mieszam prompty, że i po polsku, i po angielsku piszę. Jakby, nie wiem, ja po prostu tak strasznie szybko i chaotycznie akurat promptuję, więc zdarza się i tak. Nie zauważyłem jakiejś znacznej różnicy między językami.
1: No dobra, dostajesz efekt wypromptowania, AI ci go, przepraszam za określenie, wypluwa i co dalej robisz z tą treścią?
0: No i zaczynam pracować, no jakoś, nie wiem, bo w ogóle praca z AI jakby, no bo wiecie, no to różne są procesy tego tak naprawdę.
1: Bo wiesz dlaczego ci o to Nathan pytam? Dlatego, że ludzie sobie myślą, zabierze pracę przede wszystkim osobom, które dzisiaj pracują kreatywnie i umysłowo z użyciem komputera i że to wszystko, co ty robisz programując, nie wiem, kreując na potrzeby wizualne, że za chwilę nie będziesz potrzebny do takiej twórczości, ponieważ wszystko się będzie robiło od tak promptując. No, i będzie łatwo cię zastąpić w tym promptowaniu po prostu.
0: Niby tak, ale jak ja sobie jednak o tym myślę, jak też tak właśnie dosyć mocno w tym siedzę, gust ma bardzo duże znaczenie i to kuratorowanie tego AI i wybieranie co...
1: Gust, czyli to, czym się nakarmiłeś dotychczas, oglądając, chodząc po muzeach, widząc
0: przedstawienia. Myślę, że to na cały kapitał kulturowy tak naprawdę, co nie? Myślę, to jest mega ważne przy pracy z AI. No i oczywiście to, co z nim zrobisz, no bo to też jest tak, że to nie jest tak, że ja promptuję i od razu to wjeżdża, wychodzi do mojej pracy i nazywam to moją pracą. Ja dosyć dużo różnych operacji też robię z tym, co wyjdzie z promptu. Natomiast... Kurczę, no nie wiem, no mi się wydaje, że to jest super narzędzie tak naprawdę. Wiem, w pewnym sensie wiem, że no jakby tak... Jak myślę o tym, no to w pewnym sensie karmimy tego bazyliszka wszyscy i też mam świadomość, że to może być bazyliszek, jednak on, kurczę, bardzo mi pomaga i tak naprawdę myślę, że jeżeli ludzie by jakoś tak jednak się przekonali do tego, to myślę, żeby zyskali niesamowite narzędzia, co nie?
1: No bazyliszek przypadkiem nie spojrzał potem w lustro i sam się zabił swoim wzrokiem?
0: Nie, może, no tak, no o to chodzi, nie? Natomiast, kurczę, no...
1: To chciałbym ustalić, bo może to nie jest dla ciebie najważniejsze, ale dla mnie interesujące. Mm-hmm. Nie budzisz się rano spocony, myśląc o tym, że to AI jest już za twoimi plecami, czujesz

0: jego oddech i że za chwilę będziesz musiał mocno przewartościować swoje umiejętności zawodowe, żeby się utrzymać na tym rynku.
1: Kurczę, nie, właśnie...
0: Chociaż bardzo mi się podoba to, co powiedziałeś o kapitale kulturowym i to być może jest ten wytrych, dzięki któremu będziesz trzymał ten, trzymał to AI za lejce cały czas.
1: No bo tak naprawdę myślę, że po prostu nasza praca też na tym coraz bardziej będzie polegać, żeby kuratorować to i wiedzieć, co z tym zrobić, co nie? Nie boję się tego, szczerze powiedziawszy. Myślę, że ludzie, którzy się zajmują AI, tylko i wyłącznie na tym zyskają. I też po prostu zyskujemy takie umiejętności, które też wymagają czasu, żeby nadrobić wśród ludzi, którzy tym się nie zajmują, co nie? Więc w pewnym sensie myślę, że no ja też tak nie lubię mówić, ale kurczę, no czuję, że pociąg już odjechał, co nie? I teraz pytanie, w którym wagonie się znajdziesz, jakby.
0: A ty jesteś w którym wagonie?
1: No, na pewno nie w jakichś pierwszych wagonach, bo wtedy wiadomo bym jakoś musiał mieć AI, co nie? Ale... No ale na pewno już jadę, przynajmniej, co nie?
0: A myślisz z perspektywy twórcy, artysty wizualnego, że jest jakaś granica, której AI w zakresie twoich kompetencji nie będzie w stanie przeskoczyć i że ludzki mózg będzie tam niezastąpiony? Ludzki mózg i praca ludzkich rąk też w tym wypadku. Czy będzie w stanie sobie AI wypromptować dosłownie wszystko, nawet bez pomocy człowieka? Myślę, masz czasem takie bardzo futurystyczne rozkminy?
1: Myślę, że będzie mogło. Myślę, że będzie mogło. Natomiast też uważam, że trzeba będzie mu pomagać, żeby obierało dobre kierunki.
0: A masz coś w rodzaju planu B, jeśli AI będzie radziło sobie za dobrze?
1: I'm all in.
0: Okej. No to też jest dobre rozwiązanie. Wszystko na jedną
1: nie,
0: kartę.
1: No ale kurczę, no nie wiem, zobaczymy. Ja jakoś na ten moment się jakoś nie stresuję tym wszystkim. Myślę, że będzie dobrze, no. Ale...
0: A za co się teraz zabierasz?
1: Ej, marzę o wakacjach. Mhm. Więc myślę, że niedługo sobie pojadę na jakiś wyjazd dłuższy. Natomiast za około miesiąc startuję z pracą do nowego projektu Brodki. Okay. Dziesięciolecie Grandy, które będzie się odbywało na Letnich Brzmieniach.
0: Czyli znowu praca festiwalowo-muzyczna.
1: Tak, festiwalowo-muzyczna, kontentowa.
0: A kiedy wrócisz do teatru? Czy będziesz to odsuwał ze względu właśnie na strach przed zmniejszeniem skali, jak najdalej się da?
1: Nie, no.
0: W końcu teatr i tak się upomni o ciebie.
1: Nie,
0: i
1: no,
0: cię dogoni.
1: Wracam. Ja już tam przez... Wiem, co robić i na pewno wrócę do teatru jeszcze dosyć szybko.
0: A kto ma więcej do powiedzenia w sferze wizualnej? Reżyser teatralny czy mainstreamowy artysta? Muzyczne.
1: Większe skupienie na detalach zdecydowanie ma reżyser teatralny. Ciężkie pytanie.
0: Ale obiecuję, że jest ostatnie.
1: Myślę, że reżyserzy teatralni, tam myślę, że jest o wiele większe światło położone na dokładnie, co ma robić dane wideo w danej scenie z danymi aktorami. A jednak koncerty w pewnym sensie, myślę, że to jednak muzyka już dużo daje, co nie? Że tam już masz coś, nad czym możesz pracować nieograniczoną ilość czasu do momentu koncertu, więc trochę więcej jest jasne. Więc może mniej trzeba też mówić. Może.
0: to mimo wszystko liczę, że ten teatr jednak się upomni szybko, szybko o ciebie. Odpoczynku, a potem wrażeń wizualnych i dla ciebie, i dla nas.
1: Dziękuję za zaproszenie. Którzy będą
0: odbiorcami twojej pracy. Natan Berkowicz, twórca wizualny, artysta, był gościem we Wszystkich Ludziach Przyszłości. Wielkie dzięki, Natan.

0: Raperka, tekściarka, songwriterka związana z Wrocławiem, który nierzadko przenika do jej piosenek i wersów. Z ciekawostek ma czarny pas w karate Shotokan. Koncert Sieni w poniedziałek 25 maja po godzinie 18. Zapraszam, Damian Sikorski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
5: Zdrowit.
6: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Gdybyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło ważanek?
8: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
9: Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
1: Po reklamie.

0: Czwórka Polskie Radio, minęła godzina 20.
1: Pogoda.
0: Pogoda jest przepiękna i należy się cieszyć pięknym majowym wieczorem. Maj to, jak wiadomo, najwspanialszy miesiąc w roku. Słońce zajdzie o 20:32, więc jeszcze trochę czasu dnia zostało, a później te pół godziny do kompletnej ciemności to będzie ta najładniejsza pora dnia. A jutro zaś słońce wstanie o 4:32, więc wszystkie ranne ptaszki, jak będą wychodzić z psem, to będą miały piękną pogodę. 20 stopni w tej chwili w całej Polsce, natomiast jutro przelotne burze, więc proszę na nie uważać.
1: Autopromocja.
2: To już kolejny koncert z cyklu Rap Scena Czwórki. Tym razem zagra artysta, którego możecie pamiętać z naszej anteny.
3: Brawa, cola, kinder, browar, towar, pęgel.
4: Siemano, z tej strony Rap Performance. Ja już się nie mogę doczekać grania w czwórkowym studiu, bo będą zarówno moje kultowe numery, jak i te z ostatniego krążka. Także no, nie może was zabraknąć, kochani. Do zobaczenia.
2: Rap Scena już 28 maja o godzinie 23. Włączcie czwórkę, wejdźcie na czwórka.online. Elo.
1: Autopromocja. Czwórka, radio i podcast.

0: miejski folklor zaprasza Eldo.
1: 7 minut po godzinie 20. Dobry wieczór, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Przepraszam.

Przepraszam za zeszłotygodniową nieobecność, ale byłem na wulkanie i było bardzo ładnie na tym wulkanie. No dobrze, wracamy. Dzisiaj będzie mocno funkowo, mocno tanecznie. Jak ktoś chce poruszać nóżką przed radiem, przed radioodbiornikiem, to dzisiaj będzie miał mnóstwo ku temu powodów. Dyke and the Blazers, od tego zaczęliśmy. To zespół, który istniał tylko 6 lat, a to dlatego, że Alester Christian, który dowodził wszystkim w tym zespole, po prostu w 71 roku na ulicach Phoenix został zastrzelony. Dwa super hity w repertuarze tej grupy. Funky Broadway, który przed chwilą mogliście usłyszeć, i Let a Woman Be a Woman, które wielokrotnie było samplowane między innymi przez Tupaka. Moi drodzy, w wieku 27 lat został zastrzelony dowódca tej ekipy. Mieli już dogadane turnę w Wielkiej Brytanii. Turnę z niebyle kim, bo z Barry White'em. Wszystko się układało bardzo ładnie. Rick James zapraszał na gościnne występy. Basista Lester Christian był ogromnie szanowany w środowisku. Nagrywał sobie z The OJ'sami. Wydawałoby się, że wszystko było ok, no ale niestety pan Alester Christian miał jedną poważną chorobę zawodową, muzyka, bardzo się często zdarzającą, a mianowicie był narkomanem i to dość mocno wciągniętym w branie heroiny. No i właśnie na ulicy Phoenix w trakcie nieudanego dealu narkotykowego zaatakował człowieka, który nazywał się Clarence Daniels, a policja w śledztwie ustaliła, że strzelanina, do której doszło, była w obronie własnej. Tak zeznali świadkowie. No i tak skończyła się kariera zespołu Dyke and the Blazers. Dwa kawałki zostawione na zawsze. Funky Broadway przed chwilą mogliście usłyszeć i dokładnie taka taneczna playlista będzie. Dzisiaj miłego słuchania życzę.

No i proszę mi powiedzieć, z którego roku jest ten numer, który właśnie poleciał. Monophonics, Like Yesterday. No, wehikuł czasu czy nie? Nie, wehikuł, absolutny wehikuł czasu. To jest współczesna ekipa i to białe chłopaki z Bay Area, z

San Francisco. Świetna, świetna muzyka. A wcześniej Gloria Williams, też krótka kariera, ale w fajnym zespole. Martha and the Vandellas to pierwsze wcielenie tego zespołu, który później bardzo wiele różnych wokalistek zatrudniał. No i bardzo ładna kariera, ale głównie jako niestety zatrudniona w Motown, jako po prostu wokalistka w chórkach bardzo wielu artystów. Przez ponad kilkanaście lat występowała z Marvinem Gaye praktycznie przez całą jego karierę w jego chórkach. Później jako również backup singer dla Rosalind Ashford i w zasadzie nigdy więcej nie powtórzyła tego, co z Martha and the Vandellas na początku, a w zasadzie nie na początku, w końcówce lat 50., bo to numer był z 57 roku, osiągnęła. No dobrze, lecimy dalej.

Przed chwilą The Hustlers z utworem Hustling z roku 1975, a wcześniej The Soul Train Gang. Ciekawy dość zespół, dlatego że to był efekt programu The Soul Train, czyli tego niezwykle popularnego programu, który leciał w telewizji prowadzony przez Don Corneliusa. To był hit na początku lokalnie puszczany tylko w Chicago, a później już międzystanowo, tak już w ogólnej telewizji. Bardzo, bardzo popularny program, który głównie jakby przetrwał jako świetna kompilacja po pierwsze stylówek ludzi, którzy tam występują, a po drugie tancerzy, którzy występują w tym programie. Niesamowite skille taneczne prezentują tam ludzie. No i też kilka legendarnych wykonów na żywo. No i właśnie na bazie sukcesu tego programu założono ekipę, w której skład weszli Gerald Brown i Terry Brown i Judy Jones, Patricia Williamson i Hollis Pippin, i oni jako Soul Train Gang nagrali w 75 roku Płyta trafiła nawet na 9 miejsce na Billboard Hot 100, więc odniosła całkiem niezły sukces, można powiedzieć. Ale to bardzo krótko trwała była kariera tej ekipy.

JB Green i Born Again w utworze Time, wydanym przez Green Label w roku 1972. Matko, jak ta gitara tu chodzi. Ojej! O mamo, można na zapętleniu włączyć tak sobie na kilka godzin, na przykład jadąc na rowerze w jakiejś głuszy na takich słuchawkach kostnych, co nie przeszkadzają słuchać świata. To można by tak zapętlić tę gitarę. DJ Shadow i Cat Chemist też byli podobnego zdania co ja, że ta gitara całkiem nieźle chodzi i w swoim product placement wsamplowali JB Greena. A wcześniej Donald Byrd w Rock Creek Park. To niesamowity klasyk i znam ten numer dlatego, że mój DJ po prostu latami puszczał ten utwór za każdym razem, jak tylko grał imprezy właśnie w tym stylu, więc Danielu Dramzu, dziękuję ci bardzo za Donalda Byrda i Rock Creek Park. To świetny numer i też taki, który był taki czas, że w warszawskim klubie Balsam były naprawdę bardzo ładne imprezy, na których często właśnie tego tak

taka muzyka leciała i można było się natańczyć, jeśli ktoś tańczył, a jak nie, no to naprzyglądać, jak ludzie pięknie tańczą, bo tam naprawdę wybitnie parkiet wygląda.

Najpierw Willie Hutch, który poza tym, że sam pisał dla siebie bardzo ładne kawałki, no to również był zatrudniony przez wytwórnię Motown do tego, żeby pisać kawałki dla innych. No i popełnił w życiu taki jeden bardzo znaczący numer dla kogoś. The Jackson's Five wykonywali taki utwór, który się nazywał I'll Be There. Bardzo duży hit z The Jackson 5, z third album z ich płyty. To był ogromny hit, ale też pisał dla samego Michaela Jacksona. Później w jego karierze solowej pisał też utwory dla The Miracles, Smokey Robinsona czy Marvina Gaye w starszych czasach. Później z Motown przeszedł razem z Normanem Whitfieldem do Whitfield Records. Dość fajna kariera, ale też swoje solowe płyty nagrywane przez bardzo wiele lat, bo zaczął w 69 roku od debiutu Self Portrait, a zakończył w roku 2002 płytą Sexalicious, więc aż do praktycznie swojej śmierci w roku 2005. Ten 60-latek był niesamowicie aktywny. A później Charles Wright, który karierę solową miał mało znaną, ale wyprodukował w swoim zespole, który się nazywał World's One and Third Street Rhythm Band, utwór, który nazywa się Drums Please Express Yourself, tak się nazywa ten utwór. No i kto go samplował? Oczywiście NWA. NWA unieśmiertelniło pana Charlesa Wrighta. On cały czas w dobrym zdrowiu sobie żyje i myślę, że całkiem niezły zaik z tego Express Yourself NWA co roku pobiera. No i to chyba najbardziej znany numer, który popełnił. W roku 70 ta ekipa nagrała. Ten kawałek zresztą samodzielnie również był całkiem niezłym hitem. On na Billboardzie, na Soul Charcie billboardowym doszedł aż do numeru trzeciego, a na liście ogólnej tej popowej billboardowej doszedł do numeru 12 w roku 70, więc no nie samplowali anonimowego

kawałka panowie z NWA, ale nadali mu na pewno nowe życie i to takie, które sprawiło, że no, w kilka pokoleń zna ten utwór. Jak nie od pana Charlesa Wrighta, to od panów z Compton.

you, I will be. There's one for you, and 19 for me.

working for me. No one but me. Tax man is rough.

0: That tax man is a flip.
1: Autopromocja.
2: Nowy rozdział, nowy wymiar. Ta sama pasja do tanecznej elektroniki. Świętujemy 100 lat polskiego radia i pół wieku czwórki w wielkim stylu. 12 cali na godzinę w nowej odsłonie. Goście i niepowtarzalne brzmienie. Najlepsze sety DJ-skie prosto z unikalnej lokacji. Jednego z najstarszych studiów polskiego radia.
3: Cześć, jestem Ujawa. Zapraszam Was na mój set w 12 calach na godzinę.
2: Takiego klubowego grania jeszcze nie było.
4: Jeszcze nie było.
2: Słuchaj nas na antenie czwórki w każdy piątek o 22 i oglądaj na naszym kanale YouTube. Zapraszam, Bert.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

0: Czwórka Polskie Radio, minęła godzina 21.
1: Pogoda.
0: No, zaczyna się ochładzać na północy kraju od 13 w Koszalinie i Gdańsku do 14 w Olsztynie i Suwałkach. W centrum kraju 17 w Bydgoszczy, 18 w Warszawie, 15 w Poznaniu, na południu najchłodniej w Zakopanem 11 stopni, Katowice, Opole, Kraków stopni 15. Na zachodzie i północnym zachodzie może już trochę padać. Jutro w trakcie dnia proszę się przygotować na deszcze i nawet na burze, w szczególności na południu kraju, ale po południu myślę, że żadnego obszaru w Polsce deszcz nie ominie, natomiast będzie bardzo ciepło, w centrum kraju nawet do 25 stopni.
1: Autopromocja.
2: W sumie rap. Najbardziej przelotowa audycja w Polsce. Mówimy o tym, czym żyje środowisko rapowe. Albumy, single, koncerty, festiwale, disy i bify, czyli hip-hop. W sumie rap w każdy czwartek od 20 do 22. Zapraszam, Adrian Suma.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie, 28-31 maja, PGE Narodowy. Gość honorowy Szarża. Autorzy i wydawcy z kraju i ze świata. Panele, debaty, spotkania autorskie. Znakomici goście, m.in. Bialacki, McCardy, Masterton, Grebe, Auer, Montero oraz Belowa, a także Mróz, Bonda, Chmielarz, Machulski, Żulczyk, Sewerski, Siembieda, Krajewski, Tochman, Domosławski czy Zychowicz. Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie. Patronem medialnym jest Polskie Radio.
1: Po reklamie. Czwórka. Polska.

0: miejski folklor zaprasza Eldo.
1: 21.08. Jesteśmy w miejskim folklorze do godziny 22 na czwórkowej antenie. Przed chwilą The Night Lighters, ekipa utworzona, założona w 1963 roku w stanie Kentucky w mieście Louisville. Harvey Fu.

Qua to producent i aranżer, który zakładał ten zespół razem z saksofonistą Tony Churchillem. Dodatkowo na saksofonie był Austin Lander, na klawiszach James Baker, na trąbce Robert Jackson, Leroy Taylor na basie i Robin Russell na perkusji. Kilka płyt wydanych przez nich zespół istniał do roku 73, a z czego jest najbardziej znany, a mianowicie w roku 72, moi drodzy, nagrał na ścieżkę dźwiękową filmu Shaft, bardzo popularnego filmu Shaft, temat, główny temat właśnie do filmu Shaft. No i to z tego właśnie The Nightlighter znani najbardziej, ale gorąco polecam, bo bardzo, bardzo fajna muzyka, można się wytańczyć. I funkowo dokładnie tak samo będzie w drugiej godzinie miejskiego folkloru. Gorąco zapraszam.

20 minut po 21. Najpierw zespół, którego chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. Kool & The Gang to gigantyczna gwiazda. Kariera od 64 roku. Jersey City to miasto, w którym został założony ten zespół. Wydana w 69. płyta Kool & The Gang spowodowała, że panowie zostali gigantycznymi supergwiazdami. No chyba Get Down On to taki najbardziej znany numer, ale Celebration myślę, że też nie ustępuje. Kilkadziesiąt albumów. People Just Wanna Have Fun to ostatni z ich dyskografii wydanej w roku 2023 roku. No, sporo członków tego zespołu niestety już nie żyje, więc no, ale to nic dziwnego, bo to jeden z tych starszych zespołów. W 2024 wprowadzony oczywiście do Rock and Roll Hall of Fame. A po nich współczesna ekipa, Bobby Hughes Experience, to z albumu Fuse a Riot kawałek mogliśmy usłyszeć. Oni debiutowali w 99 roku właśnie płytą Fuse a Riot wydanej przez angielską wytwórnię Ultimate Dilemma. Bardzo fajnie się przy tym tańczy tam. Całkiem to nieźle brzmi. Później jeszcze jedna epka wydana w tej samej wytwórni, The Bobby Hughes EP w roku 99. Gorąco polecam. Lecimy z naszą funkową tracklistą dalej.

Mighty Moe Winchester 7, The Next Message to utwór, który poleciał na początku. No taka przeróbka utworu The Message, oczywiście Grandmaster Flasha. Bardzo ciekawy numer i swego czasu również bardzo, bardzo popularny, wypuszczony na winylu. Bardzo dużo sprzedanych egzemplarzy. A później Big Boss Band to jest, Big Boss Man, przepraszam, to jest ekipa z Londynu, założona w roku 98 przez Nassera Bouzidę. To jest główny człowiek stojący za tą ekipą. To człowiek, który gra na perkusji i też na organach, znany pod pseudonimem The Bongolian. Bardzo, bardzo ciekawa ekipa. Wydali 5 albumów. Humanize w roku 2001, Winner 2005, Full English Beat Breakfast 2009, Last Man on Earth w roku 2014 i album sprzed 2 lat, Bossin Around. Gorąco, gorąco polecam, bo to też taka ciekawa bardzo ekipa. Jedziemy dalej.

No i najpierw Connie Price and the Keystones, ekipa z Los Angeles. To jest nowy zespół, to żadne lata 70., chociaż brzmią tak, jakby rzeczywiście bardzo dawno temu zaczęli. Ekipa, która też swoją drogą bardzo ma ciekawą swoją historię, dlatego że między 2007 a 2012 występowali jako zespół na trasach z Big Daddy Kane'em. To musiało ciekawie wyglądać. Oni wydają w takiej wytwórni, która się nazywa Now Again, a to jest wytwórnia, która należy do Stones Throw, więc panowie wiedzą, co robią. Na dodatek też wspomagali swoimi produkcjami m.in. Talib Akweli, Brent Nubian, M.O.P., The Farside, Jurassic 5, X-Clan, Ludpaków, Macy Gray, Peanut Butter Wolfa, DJ-a Formata, a pojawiali się również na przykład na płycie Gilesa Petersona, który w takiej swojej składance Best of 2019 właśnie jeden z utworów Connie Price and the Keystones zawarł. Ostatnia z ich płyt to wydana w 2019 płyta Lucas High. A później funky beat Kunde, więc cały czas zostajemy w domu. To też taka rzecz, która jest z lat 70. To bodajże rok 1970 to ten kawałek, więc jak widać bardzo, bardzo stare i bardzo nowe rzeczy dzisiaj w trackliście, co tam dalej zaraz się okaże. A w przyszłym tygodniu, moi drodzy, słyszymy się oczywiście w środę w Miejskim Folklorze. Zobaczymy, jaka będzie tracklista, a może będziemy też mieli jakiegoś gościa. Oczywiście na pewno o tym wcześniej poinformujemy. W każdym razie w przyszłą środę na pewno nie będzie żadnych niespodzianek. Za dzisiaj bardzo dziękuję i życzę miłego dnia i proszę uważać jutro na burzę.

0: Autopromocja.
1: To już kolejny koncert z cyklu Rap Scena Czwórki. Tym razem zagra artysta, którego możecie pamiętać z naszej anteny.
2: Brawa, cola, kinder, browar, towar, pęgel.
3: Siemano, z tej strony Rap Performance. Ja już się nie mogę doczekać grania w czwórkowym studiu, bo będą zarówno moje kultowe numery, jak i te z ostatniego krążka. Także no, nie może was zabraknąć, kochani. Do zobaczenia.
1: Rap Scena już 28 maja o godzinie 23. Włączcie czwórkę, wejdźcie na czwórka.online. Elo.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Agencja GoFest i Czwórka Polskie Radio zapraszają na Carbon Silesia Festival. 19 i 20 czerwca. Zabrze. Wystąpią Who Made Who, Jan Blomqvist, Sofia Kurtesis, Axel Boman, Sally C, DJ Storm, Skalpel i wielu innych. Przenieś się do kopalni doznań i najlepszej muzyki elektronicznej. Więcej informacji na carbonfestival.pl.
0: Po reklamie. Czwórka.

0: Czwórka, Polskie Radio, minęła godzina 22.
1: Pogoda.
0: No i noc przyniesie nam ochłodzenie oczywiście, ale proszę się spodziewać, że jutrzejszy dzień będzie bardzo ładny i bardzo ciepły. Słońce wstanie już o godzinie 4.32, zajdzie o 20.32. Dzień będzie piękny i długi, ale po południu naciągną na cały kraj burze i przelotne opady, więc proszę się również na to przygotować. Temperatury jutro w centrum powinny osiągnąć nawet do 25 stopni. Dobrej nocy!

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Yo. Aha. Yo. Do zmiany gry byłem w swoich oczach kandydatem, a teraz chyba starym dziadem.

Cześć, z tej strony Kuba Jamrozek. Słuchacie audycji Najlepsze z Najlepszych, w której przygotowaliśmy dla Was dźwiękowe perełki. To najlepsze rozmowy, których mogliście słuchać w czwórce. Ślep.

0: Pełna energii od samego rana w czwórce jest Dominika Płonka. Posłuchajcie, kogo zaprosiła do naszego studia.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: Najlepsze z najlepszych.
3: No moment teraz wyjątkowy w studiu czwórkowym, bo nie wiem, czy kiedykolwiek do naszego pięknego, żółtego, trochę wyglądającego chyba jak ul studia zagościły pszczoły. Być może im tu dobrze w związku z tym, z tymi światłami. O, tutaj pięknie nam pan realizator przygasił te światła, może żeby im aż tak z rana nie świeciło. Ze mną w studiu są już pszczelarze Kamil Baj z Pszczelarium oraz Artur Kędzierski, 19-letni pszczelarz, który prowadzi własną pasiekę Pszczela Kraina i o tym opowiada na swoich mediach społecznościowych. Cześć, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
5: Cześć.
3: Bardzo mi miło, że dzisiaj odwiedziliście czwórkowe studio. Artur tutaj przyszedł nawet właśnie ze swoimi kolegami i koleżankami.
4: Koleżankami.
3: Koleżankami z pracy, tak można powiedzieć. Czyli to są same koleżanki dzisiaj tutaj?

0: z nami?
1: Niekoniecznie, bo jeszcze w tej całej hierarchii w rodzinie przylej występują samce, czyli trutnie, i też tutaj widziałem, że kilka sztuk gdzieś sobie biega.
0: Okej, czyli koledzy i koleżanki, finalnie kto ma odpaloną czwórkę na jakimś laptopie, komputerze, to może sprawdzić, też cały czas mamy streaming i na tym streamingu widać, że na naszym czwórkowym stole jest instalacja. Jak można opisać? To jest jakiś fragment ula?
1: To jest, ja gospodaruję na ulach wielkopolskich 10-mrokowych i to można powiedzieć, to jest tylko 1/10 tego, co się znajduje w ulu. Jeśli mówimy tutaj o jednym korpusie. Tutaj mamy ul pokazowy, który zabieram ze sobą właśnie, żeby pokazywać, co się dzieje w środku ula, ponieważ na co dzień ludzie nie widzą tego, co się w środku dzieje. Czy na przykład jak na warsztaty jeżdżę do przedszkoli oraz szkół, no to pokazuję tutaj właśnie to wnętrze ula, czyli ten plastr, w którym znajduje się miód, nakrop, pyłek, pierzga oraz oczywiście główne bohaterki, czyli pszczoły, królowa oraz trutnie.
0: I co tutaj się dzieje teraz w tym momencie?
1: Aktualnie one pracują, bo tutaj przed chwilą pszczółki czyściły swoją królową, karmiły ją, ponieważ jednak to jest królowa. One chodzą po plastrze, jedzą, tak? Teraz głównie nie mają jednego zadania, ponieważ głównym zadaniem jest oczywiście zapylanie roślin oraz wylatywanie z ula. Więc tutaj niestety nie, albo stety dla nas, nie mają takiej możliwości.
0: Tutaj widzimy, że królowa też jest specjalnie oznaczona. O tym chwilę rozmawialiśmy poza anteną. Ja zapytałam się, czy to naturalna kropka, która widnieje, taka niebieska kropka, którą oznaczona jest właśnie królowa. Powiedziałeś, że oznacza się ją specjalnie, że to jest pszczelarza rola, żeby ją oznaczyć. W jaki sposób i jak w ogóle identyfikujesz, która pszczoła to królowa?
1: To pszczoły wybierają, kto będzie królową. I co jest ciekawe, królowa powstaje w taki sposób, że z tego samego jajeczka, które złoży wcześniejsza królowa, z tego jajeczka wygryza się larwa. Z tej larwy jest pszczoła. Tylko że efekt tkwi w karmieniu, ponieważ pszczoła w późniejszym stadium rozwoju, przepraszam, larwa, jest karmiona pyłkiem również, a królowa, czyli larwa, która ma zostać królową, jest karmiona mleczkiem pszczelim. Także później powstaje taki kokon, można powiedzieć, tak zwany matecznik, z którego wygryza się właśnie ta królowa. No i ona ma charakterystyczny dłuższy odwłok, a znakuje się w taki oto sposób, że łapiemy taką królową w palce, dajemy kropelkę specjalnego kleju i zakładamy tak zwany opalitek. I tak jak tutaj wcześniej było wspominane, to nie jest od urodzenia tej królowej, od momentu wygryzienia się, tylko pszczelarz znakuje tą matkę przede wszystkim dlatego, żeby łatwiej ją było znaleźć w ulu. No ponieważ jak mamy taką królową, mimo tego, że jest trochę większa niż pszczoły, no to jak w takiej rodzinie mamy 50 czy 60 tysięcy pszczół, no to ciężko będzie zidentyfikować taką królową. Ale też kolejnym zadaniem, ponieważ mamy 5 kolorków opalitków, czyli jest niebieski, zielony, biały, czerwony i żółty, i każdy kolor oznacza rok tej królowej. Tutaj mamy na przykład niebieski
0: czyli
1: kolor.
0: Czyli są wymiany po prostu.
1: Tak, tutaj mamy na przykład, ta królowa ma niebieski kolor, czyli wiem, że ona jest z tamtego roku.
0: Ja widzę, że cały czas tutaj Kamil potakuje koledze z branży pszczelarzowi. Niesamowite, ile procesów w ogóle jest wokół pszczół i wokół tego ich świata, o których no taki typowy Kowalski, czyli ja tutaj w tej roli, kompletnie nie wie. Kamil, rozmawialiśmy w drugiej godzinie poranka o tym, że architekturę miasta dostosowujemy do uprawiania sportów, do biegania, run cluby i wszystkie tego tematy. I tutaj pięknie nam się to łączy z tym, że ty architekturę miasta trochę dostosowujesz do tego, żeby nie było, nie tylko sport dominował miasta, ale również te pszczoły. Jak to wygląda?
2: Tak, więc miasta się trochę dostosowały do uprawy, ale nie sportu, tylko ziemi, rolnictwa. No mamy taki trend, żeby mieć wiele rzeczy blisko, że miasto ma być użyteczne dla mieszkańców. No ta idea, powiedzmy, 15-minutowa, która gdzieś tam wybrzmiała w pewnym momencie, no mówi o tym, żeby mieszkańcy mieli w miarę blisko wszystkie użyteczne usługi. No i my, stawiając pszczoły w mieście, dajemy nową funkcję jakby tej tkance miejskiej, która no jeszcze myślę z dekadę temu to była mocno niedopszczelona. Niedopszczelenie oznacza w żargonie pszczelarskim taką sytuację, w której jest za mało pszczół, żeby skutecznie zapylić rośliny, że jest nadwyżka duża nektaru ponad to, co ten nektar zbiera, w związku z tym...
0: Czy to może być, konsekwencją może być to, że właśnie moje kwiatki na balkonie

0: nie za bardzo rosną, czy nie mogę jednak na to
1: Może być, zależy co to jest za roślina, bo jak to jest egzotyczna roślina, która wymaga zapylenia przez kolibra na przykład, to trudno
0: to
1: będzie
0: chyba
1: ją zapylić.
0: Nie mam na szczęście. Na
1: ale na pewno działkowcy, czy ludzie, którzy zaczęli hodować czy uprawiać na balkonach na przykład pomidory, no powinni odczuć dosyć dużą zmianę. Jeśli mają długoletnie doświadczenie, to ja mam sygnały od działkowców i od ludzi, że wraz z takim upowszechnieniem się pszczelarstwa w terenach zurbanizowanych, oni zaczęli w końcu mieć jakieś plony, nie? Bo wcześniej po prostu nie było za bardzo tych owadów, które byłyby w stanie tą ilość kwiatów zapylić. No ja sam wiele lat obserwowałem właściwie no, kwitnące piękne drzewa, na przykład lipy, a tam na nich na wsiach byłoby pełno od owadów, a w mieście to w zasadzie było dosyć pusto i cicho pod tymi drzewami, więc generalnie no, można powiedzieć, że miasto jest taką niezbyt oczywistą, ale dosyć ciekawą dla rolnictwa miejskiego tkanką. No jeśli rolnictwo, no to też pszczelarstwo, bo no, pszczelarstwo jakby nie patrzeć jest jednak gałęzią rolnictwa.
2: Najlepsze z najlepszych.
3: Najlepsze z najlepszych.
2: Czwórka. Rap, gra.
3: Gra, rap, gra. Rap, gra.

0: Najlepsze z najlepszych.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: Co w kulturze piszczy? Dowiecie się tego, słuchając rozmowy Kasi Dydo.
3: Kulturalnie dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, co się wydarzy 25 maja o godzinie 21 w Galerii Zachęta. Tam wyjątkowy projekt, który nazywa się Gloria. To będzie interdyscyplinarne doświadczenie na pograniczu mody, performensu, muzyki i świata cyfrowego. I dzisiaj razem z nami są jego twórcy, Joanna Hawrot, projektantka mody, a także artystka. Dzień dobry, witaj w czwórce.
4: Dzień dobry.
3: Ale także Aleksander Prowaliński, który akurat w tym projekcie będzie zajmował się reżyserią światła, więc za chwilę będziemy rozmawiać, jaka w ogóle rola będzie światła w tym całym performansie i w ogóle ile rzeczy się w ogóle złoży na ten performance, no bo tutaj już nie będzie tylko rozmowy o modzie. Dzień dobry, witaj w czwórce. No to może wyjaśnijmy na początek naszym słuchaczom, czym w ogóle jest Gloria, jaka jest jej historia, z czego to się tak naprawdę urodziło, z jakich pomysłów, z jakich waszych spotkań i z jakich waszych przemyśleń.
5: No właściwie zaczęło się od tego, że my z Asią już dawno rozmawialiśmy o tym, żeby zrobić jakiś razem wspólny projekt. Ja zawsze pracowałem w teatrze, my też się tak poznaliśmy, Asia projektowała kostiumy, ja zajmowałem się światłem. No i tak kilka lat właściwie chodziliśmy z

0: tym tematem i pomysłem. No i w końcu ostatecznie zdecydowaliśmy, Asia przyszła do mnie do pracowni i zaczęliśmy rozmawiać, zróbmy coś właśnie, połączmy światło z modą, zróbmy to, żeby to było imersyjne, żeby to było wrażeniowe, żeby to było doświadczeniowe, bo światło daje nam takie możliwości, że ono jest jakby tu i teraz, ono jest ulotne bardzo. No i wpadliśmy na taki pomysł, żeby pójść koncepcją glorii, bo gloria właściwie to jest efekt optyczny, który powstaje dzięki temu, że dzięki dyfrakcji, czyli słońca za nami, które się rozbija na małych kropeleczkach wody w chmurach. Zazwyczaj glorię widzimy w samolotach na przykład, albo w chmurach. To jest takie koło, które jest taką tęczą dookoła. I ta gloria, co jest bardzo ciekawe, każdy ją widzi swoją. Ona zawsze dla każdego jest unikatowa, niepowtarzalna. Dlatego też w kulturze wcześniej ona miała bardzo też mistyczne znaczenie. Ona jakby nadawała się właśnie świętym, nadawało się tą glorię. To jest ta aureolka, którą zawsze rysowano na ikonach i w obrazach i tak dalej. To właściwie pochodzi z tego optycznego zjawiska. I bardzo nas to zainspirowało, bo ten efekt był czymś takim, co właściwie dawało nam możliwość zadziałać personalnie dla każdej osoby. Bo ubranie, ale też światło, jakby w tym połączeniu tworzą coś takiego, że każdy dostaje swoją, jedyną, wyjątkową glorię i ją widzi po swojemu.
1: Odkryłeś dzisiaj przede mną zupełnie nowy świat. Do tej pory myślałam, że to jest tylko aureola, a to się okazuje, że to jest w ogóle gloria, jaką ma ładną nazwę całe to zjawisko. Ale ten projekt to nie jest tylko projekt połączenia mody, sztuki oraz światła. Ten projekt jest zdecydowanie bardziej interdyscyplinarny. No to może ciebie, Joanno, zapytam, jakie jeszcze elementy będą się składały na ten performance?
2: Tak, koncepcję glorii, tak jak tutaj Aleksandr przed chwilą nam wytłumaczył, postanowiliśmy rozpisać na kilka języków wizualnych. Przede wszystkim zjawisko glorii opowiadamy kostiumem, opowiadamy performancem, opowiadamy środowiskiem 3D oraz muzyką na żywo. Tak naprawdę cały projekt powstał ze spotkania, z chęci stworzenia wspólnie mistycznego doświadczenia i połączyliśmy nasze wspólne światy, świat właśnie mody i świat sztuki i światła, który dla mnie wyjątkowo jest ciekawy, ponieważ jest to pierwsza tego rodzaju współpraca, ponieważ w poprzednich przetłumaczałam pracę artystów na tkaninę, a teraz po raz pierwszy właśnie dzięki Saszy miałam okazję współpracować i pracować ze światłem. I to zjawisko, ten performance multimedialny zobaczymy już ten poniedziałek premierowo w Zachęcie. Właśnie.
1: Żeby tego było mało, to jeszcze ten performance jest inspirowany japońskim rytuałem, i teraz nie chcę przekręcić tej nazwy, Izaiho.
2: Izaiho, tak. Jako że opowiadamy o zjawisku glorii również tańcem, zainspirowani japońskim rytuałem Izaiho, który polegał na tym, iż co 12 lat kobiety z wyspy Okinawa przechodziły specjalny rytuał, który polegał na tym, iż kobiet przeistaczały się w bóstwa. Te rytuały się odbywały co 12 lat, od już pewnego czasu się one nie odbywają, ale to jest bardzo ciekawe, że gdyby się odbywały, 2026 rok, czyli ten właśnie, byłby tym rokiem, w którym ten rytuał miałby miejsce. Rytuał Izaiho jest dla nas inspiracją, natomiast my tworzymy swój własny rytuał w choreografii Marty Ziółek. 6 performerek opowie o glorii, o rytuale przejścia, o tej tranzycji i transformacji w to mistyczne doświadczenie, które właśnie eksplorujemy ciałem i tańcem również.
3: Najlepsze z najlepszych.
4: Najlepsze z najlepszych.
5: Wiele osób się zastanawia, jakie to uczucie? Młody jesz w odpowiedzi. Jakie to uczucie? Jesz, jakie to uczucie?

0: Najlepsze z najlepszych.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: W czwórce kultura jest nam bliska, o czym możecie przekonać się już teraz.
3: A w stacji Kultura przez chwilę będziemy się zastanawiać nad tym, czy w mieście można jeszcze odpoczywać za darmo, no i czy współczesna przestrzeń publiczna nadal należy do mieszkańców, czy coraz częściej staje się taką przestrzenią konsumpcji. O tym porozmawiamy podczas inauguracji nowego cyklu w Big Book Cafe, który nosi tytuł Dobrze jest w mieście, który właśnie będzie poświęcony inkluzywności i przyszłości miejskiej przestrzeni. A razem z nami jest Maria Sawicka z Big Book Cafe. Ona jest autorką tego cyklu, pomysłodawczynią. Dzień dobry, witaj w czwórce.
4: Cześć, dzień dobry.
3: No to od razu wprost cię zapytam. Właściwie dla kogo dzisiaj projektuje się miasta?
4: Myślę, że dla wszystkich, że teraz obecnie jest trochę tak, że się zwraca uwagę na wszystkie osoby i nie tylko żyjące w mieście, co jest dobre. I uważam, że powinno się to po prostu rozwijać.
3: Dlaczego coraz trudniej znaleźć jest miejsca, w których można po prostu bez wydawania pieniędzy odpoczywać, chillować, spotykać się i budować w realu relacje z ludźmi?
4: Myślę, że trudno jest, ponieważ takie miejsca też nie powstają, nie rozwijają się, dlatego że jednak zwracamy bardziej uwagę na to, żeby jakieś miejsca przynosiły koszty, więc to są kawiarnie, gdzie trzeba wyjść i wydać pieniądze. A parki, które właśnie są tymi miejscami bezkosztowymi, są i się rozwijają, ale tutaj za to jakby jest ważna też pogoda i to są tylko określone miesiące w roku, gdzie można spędzać czas w takich przestrzeniach. No i chyba po prostu potrzeba takiej inicjatywy, żeby ludzie chcieli tworzyć dla innych ludzi właśnie przestrzenie takie bezkosztowe.
3: A jakbyś miała powiedzieć właściwie, jak komercjalizacja wpływa na nasze codzienne relacje i na odpoczynek? Psuje czy pomaga?
4: Myślę, że psuje. Taki przykład, który mam teraz w głowie, to przecież bardzo często chcemy się spotkać na przykład z jakimiś znajomymi, ale każdy może być w innej sytuacji finansowej i wtedy już jest problem znalezienie jakiegoś miejsca. Więc jednak komercjalizacja nie jest po prostu najlepszą drogą.
3: A istnieje coś takiego, i uwaga, to będzie trudne słowo, infrastruktura bezkosztowa i w ogóle czym ona jest i jaką rolę też właściwie spełnia w mieście i dlaczego powinniśmy pielęgnować taką infrastrukturę?
4: Jest infrastruktura bezkosztowa i to jest, tak jak powiedziałam, na przykład parki, ale ja też bardzo lubię wyszukiwać sama takie miejsca w mieście, gdzie właśnie i tworzę sobie w głowie taką mapę miejsc, gdzie wiem, gdzie bym mogła się udać w razie tego, gdybym, nie wiem, potrzebowała skorzystać z łazienki.

a nie muszę zapłacić za wstęp. Więc bardzo często zauważam, jak na przykład wygląda ten taki parter albo pierwsze pomieszczenie, gdzie wchodzi się do różnych muzeów albo no, na przykład po prostu tego typu miejsc i na przykład jest to MSN, z którym można też wejść sobie zawsze skorzystać z łazienki. Takich miejsc powinno być o wiele więcej.

0: I tak, i trochę zapomniałam, jakie było pytanie na początku.
1: Ale zastanawiam się, bo masz w głowie taką mapę. Tak. Udało ci się już jakoś przenieść tę mapę do rzeczywistości. Jakie tam jeszcze miejsca bezkosztowe znajdują się akurat w mieście, w którym mieszkasz, czyli w Warszawie? No tak z ciekawości pytam, żebyś mi sprzedała jakieś za dwa tipy.
0: Muszę się na pewno zastanowić, ale to też działa w ten sposób, że właśnie na przykład teraz zbliża się lato, wakacje, jest ciepła pogoda i coraz częściej ja osobiście spędzam czas z moimi znajomymi właśnie w plenerze, w parku i ja też idąc zawsze do tego miasta myślę sobie, jaki może być najbliższy punkt, gdzie na przykład musiałabym pójść do łazienki albo na przykład po wodę, bo mi się skończy. Więc akurat jeśli chodzi o Pole Mokotowskie, to zawsze czuję się bezpieczna, bo blisko jest Big Book i wiem, że można wejść i mogłabym po prostu skorzystać albo napić się wody. A i więcej takich miejsc uważam, że to są bardzo często to są muzea, gdzie do łazienki można wejść i zastanowię się i myślę, że chyba musiałabym faktycznie taką mapkę gdzieś stworzyć, no nawet na Instagramie.
1: Mapka może powstanie w ramach tego cyklu Dobrze jest w mieście, który będzie poświęcony inkluzywności i przyszłości miejskiej, przestrzeni i właśnie rozmowom o tej infrastrukturze bezkosztowej. Może znajdziecie jakieś inne określenie na ten temat, żeby po prostu to miasto było zdecydowanie bardziej przyjazne mieszkańcom, a nie tylko tym przestrzeniom komercyjnym. Tego właśnie dotyczy cykl w Big Book Cafe.
2: Najlepsze z najlepszych.
3: Najlepsze z najlepszych.
4: Tu czwórka. Polskie Radio.

0: zostaje się mistrzem. W jaki sposób cechy charakteru i temperament wpływają na wyniki? Wojciech Herra z Instytutu Psychologii Sportu jest razem z nami na łączach. No to poszukajmy w takim razie przepisu na mistrza. Przychodzą mi do głowy trzy składniki. Talent, praca nad fizycznością i praca nad psychiką. Który z tych elementów jest najważniejszy?
1: Jak mówię o talencie, to ja też w dużej mierze mówię o predyspozycjach, właściwie w mniejszym stopniu fizycznych, bardziej psychologicznych. Tym się po prostu zajmuję. Natomiast ja bym dodał czwarty, moim zdaniem najważniejszy element tych wszystkich, to jest wspierające środowisko. Pewnie dzisiaj należy już jednoznacznie mówić o tym, że w pewnym sensie skończyły się czasy samorodków, że dzisiaj w dużej mierze sport to jest potężny przemysł, w ramach którego jednym z najważniejszych elementów będzie jednakże budowanie środowiska gwarantującego optymalny wzrost, co w dużej mierze na pierwszym etapie uprawiania dyscypliny sportowej będzie środowiskiem rodzinnym, czyli zaangażowanie rodziców w wsparcie zawodników. Później środowisko klubowe w rozumieniu trener oraz klub, w którym się rozwijamy, no a finalnie kadra, jeżeli my mamy iść w kierunku sportu mistrzowskiego. I to jest coś, co ja będę stawiał jednakże z tych czterech elementów na pierwszym miejscu, a mam takie przekonanie, że systemowo jest to obszar chyba cały czas najbardziej niedoceniany, mam na myśli niedoceniany w Polsce, nie mówię jakby z perspektywy świata, ale z perspektywy Polski myślę sobie, że ta rola środowiska wspierającego osiąganie sukcesu jest cały czas niedowartościowana.
0: Kiedy właściwie skończył się ten czas samorodków i czym ci mistrzowie sprzed lat różnią się od tych mistrzów współczesnych?
1: Tak naprawdę wraz z postępującym rozwojem gospodarczym, opartym jednakże o dzisiejsze rozumienie kapitalizmu, czyli o system, który jest bardzo mocno polaryzujący, w którym w dużej mierze dysproporcje, ale też dostęp do doświadczeń jest bardzo mocno spolaryzowany, znaczy rośnie nam grupa osób, krótko mówiąc, wykluczonych i to jest chyba ten obszar, tak? Znaczy jakby i teraz ja naprawdę nie chcę romantyzować czasów według mnie słusznie minionych, czyli jednakże bardziej socjalistycznych, ale z perspektywy sportu to był element samorodku, tak? Znaczy to był element taki, że mogłeś nie mieć i nie być z dobrej, zamożnej rodziny, mogłeś trafić do klubu, w którym w dużej mierze system cię już dalej jakby wychwycił, wspierał i on ci dalej nic nie dawał, tylko nie dawał tak samo równo wszystkim, tak, w dużej mierze, bo ta grupa osób uprzywilejowanych, którzy teoretycznie mieli dostęp do lepszego trenowania lub gorszego trenowania, znaczy grupa osób uprzywilejowanych była bardzo mała, krótko mówiąc. Poza tym sport był elementem najbardziej demokratycznym. Dzisiaj sport przestał być demokratyczny z tej perspektywy, że niestety sport młodzieżowy, ten, który buduje nawyki, jest dramatycznie drogi i w naturalny sposób mamy coraz większy problem z wyłuskiwaniem tych samorodków, bo oni po prostu nie mają szans i możliwości na rozwój. Wybitna książka, która przez lata była taką, bym powiedział, biblią, po pierwsze dla skautów, po drugie dla wielu osób zajmujących się sportem, czyli kopalnie talentu, której w dużej mierze fundamentem jest myślenie, że sport wbrew pozorom, sport mistrzowski rodzi się z biedy, czyli z tych obszarów, w których faktycznie jakby determinacja sportowa, dążenie do samorozwoju było sposobem na to, żeby wyjść do lepszego świata. Dzisiaj już właściwie nie funkcjonuje. Tak? Dzisiaj bardzo rzadko widzimy już historię tych zawodników, którzy, mówię o nowych zawodnikach, czyli nie o tych, którzy dzisiaj kończą karierę, tylko zaczynają kariery, którzy wywodzą się ze środowisk nieuprzywilejowanych i dzięki swojej ciężkiej pracy osiągają sukces. No niestety w dużej mierze faktycznie jak patrzymy na sukces sportowy zawodników, to za nimi stoi bardzo dobre środowisko, które miało przede wszystkim zasoby na to, żeby ich wspierać w osiąganiu sukcesów. I to jest chyba ta taka dość istotna zmiana. I teraz to nie jest tak, że ja chcę, nie wiem, zarzucać tej zmianie jakieś negatywne konsekwencje, no ale w pewnym sensie powinniśmy zacząć już albo przestać romantyzować sport jako to narzędzie, które jest oparte o równy dostęp i równe szanse. Dzisiaj nie mamy równego dostępu do sportu,

0: Słuchacie najlepszych z najlepszych w czwórce. Udowadniamy wam, że nie ma pytań bez odpowiedzi. Przykład? Bardzo proszę, posłuchajcie.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: Najlepsze z najlepszych.
3: Jak w sporcie

0: ogólnie na poziomie wyższym niż uprawianie go na poziomie lokalnym, czyli miejskim czy wojewódzkim. Wszyscy doskonale wiemy, że na poziomie sportu młodzieżowego, jeżeli mamy się zacząć ścigać na poziomie i zacząć startować na poziomie międzynarodowym, to jest to związane z gigantycznymi obciążeniami finansowymi, a to w dużej mierze oznacza, że jest to możliwe tylko i wyłącznie dla wąskiej grupy osób, których na to stać.
1: Wojciech Herra z Instytutu Psychologii Sportu.
2: Najlepsze z najlepszych.
3: Najlepsze z najlepszych.

0: Kolejne wydanie najlepszych z najlepszych już jutro o godzinie 22. Kuba Jamrozek, dobranoc.
1: Ja, ile miałem takich dni, że pytam się, kiedy to wszystko się stało, świrze. Już nie zapalę po raz pierwszy gipka, kumasz. Od matury chwilka, u nas se gada ma to pół dekady. Kiedy wydałem swoje pierwsze rapy, kiedy pytałem wariatów o rady, a rady wariatów działały jak wyrok. Słuchałem się, stosowałem, miałem różne etapy, potem i łamałem jak wyrok.

dzwonię do teraz, w gości jestem na melanż. Dorośli to my plus 10 lat, też pewnie mi minie jak się masz. To tylko po to, żeby pamiętać, że to nic dziwnego na ogólnej skali. Czym dalej jesteś, tym bardziej kumasz, że jesteśmy w tym ogólnie potrójnie mali.

Wszystko co piszę, piszę na piasku, czas to zabierze jak fala. Wszystko co tworzę, choć wkładam w to całego siebie, to tylko mandala. Choć się nie godzę z tym, że muszę odejść, to daje mi siłę i gwarant, że najbardziej cenne są chwile, bo życie to płomień, a płomień się

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Teraz gramy.
3: Ladies and gentlemen, Limp Bizkit and Snoop Dogg. Freak baby, freak baby.

0: Słuchasz Czwórki.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Gramy w Czwórce. Rozpędzimy.

ciebie powierzę. Gramy przymierze, słychać rytm kroków, cienie rynsztoku, zrodzeni w mroku.

0: Czwórka. Radio i podcast.
1: Gramy.
0: Gramy.
1: Teraz gramy.
2: Yo. Damn. Yo.

0: Lazio.
1: Tu Czwórka Polskie Radio, słuchasz Czwórki. Czwórka Polskie Radio.
2: Gramy.
3: Gramy.
2: Gramy w Czwórce.

nas mocniej niż cieszą zyski. Cóż to był szczyt i nie czuję nic po wszystkim. Już mam tylko tip za rachunek sumienia, który dziś sięga do nieba, i znajomych, których ze mną już nie ma. Szklane sufity nam pękają pod stopami. Zaraz przejdę życie na tym, nie chcę poprzestać, więc niech poprzedzi stypę niekonwencjonalny pochówek. Róbcie ze mnie ołówek i niech ktoś napisze nim płytę, może być nypem.